0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

wybrzeża szedł, bezdrożami biegł. Słuchał różnych prawd z zachodu po wschód, lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak.

bliżej. Najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć. Być nieśmiertelnością.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest piątek, 18 września. Święto świętego Stanisława Kostki, patrona Polski.

Zatrzymaj się na moment. Pomyśl, co teraz najbardziej cię zajmuje. W tym, czego teraz doświadczasz, jest Jezus, który pragnie się z tobą spotkać w tej chwili modlitwy.

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Lęk o tych, których kochamy, jest chyba jednym z trudniejszych doświadczeń naszego życia. Ten niepokój pokazuje wrażliwość naszego serca i wartość osoby, na której nam zależy. Maryja i Józef z lękiem, bólem i troską szukali Jezusa, bo był dla nich ważny. Jakie jest Twoje doświadczenie poszukiwania Boga?

Rodzice znajdują Jezusa w świątyni. Jego reakcja nie jest jednak taka, jakiej moglibyśmy się spodziewać. Sprawia wrażenie zaskoczonego ich niepokojem. Czasem zdarza się, że nie rozumiemy tego, co robi Bóg. Zadajemy Mu pytania, ale Jego odpowiedzi bywają dla nas niezrozumiałe. To może być dla nas zaproszenie do zaufania. Co czujesz, kiedy wsłuchujesz się w odpowiedź Jezusa na pełne troski i niepokoju pytanie Maryi?

Maryja również nie rozumiała odpowiedzi Jezusa. Nawet dla niej nie wszystko było od razu jasne. Mimo niezrozumienia nie przestała mu ufać. Nasza wiara również jest czasem drogą pełną wątpliwości, ale też nadziei i zaufania. Do czego dziś zaprasza Cię ta Ewangelia? W jaki sposób możesz pogłębiać swoją relację z Jezusem i zaufanie do Niego?

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wybiła godzina 6, więc już za chwileczkę nastąpi odsłonięcie cudownego obrazu w kaplicy na Jasnej Górze, a my już teraz przenosimy się właśnie do tej kaplicy.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój tego, który jest, drugi, który przychodzi, będą z wami. Pragnę serdecznie powitać wszystkich obecnych tej Eucharystii, tych, którzy łączy z nami przez Radio Jasna Góra. A modlą się z nami dzisiaj pielgrzymi z Rogoźnika, diecezji krakowskiej, grupa Polonii z Brazylii oraz pielgrzymi z Budzyna, diecezji gnieźnieńskiej. Stoimy u stóp naszej Matki, by tutaj, przed pośrednictwo przedstawić Bogu, jej Synowi, nasze błagania, dziękczynienia, nasze prośby. A w dzisiejszym szczególny sposób oddajemy cześć świętemu Stanisławie Kostce, młodemu świętemu patronowi Polski, Pawłowi Młodzieży. Urodził się w 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu, a zmarł w 1568 w Rzymie. Mimo krótkiego życia, bo zmarł mając 18 lat, stał się wzorem posłuszeństwa, wierności Bogu, nawet wbrew opiniom najbliższych, wbrew opiniom rodziny. Wstąpił do komuny jezuitów. Doszedł do wielkiej świętości, zawstydzając nawet wielu. Jest patronem Polski, polskiej młodzieży, nowicjuszy zakonnych. W dniu dzisiejszym szczególnie prosimy jego orędownictwo, aby pomógł nam, aby wskazał, jak kochać Boga, jak kochać własne powołanie, jak kochać bliźnich i pokazywać się drogę do Boga Ojca. W mszy świętej polecamy następujące intencje. Ja proszę o Boże błogosławieństwo na czas narzeczeństwa dla Wiktorii Marcina. Ojciec Roman prosi o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla rodziny Werbów, Goworków oraz o zdrowie dla Olka. Ksiądz Adam o zdrowie i opiekę na świętym Panie dla Sylwany. Abyśmy godnie sprawdzili na świętą ofiarę, najpierw uznajmy, że jesteśmy grzesznikami. Spowiadam się Ojcem i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad Najbóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Chwała na wysokości Bogu,
1: a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen.
0: Módlmy się. Boże, Ty wśród cudów wielu Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku. Spraw, aby się za jego przykładem wykorzystywali czas na gorliwą pracę i zapałem dążyli do wiekuistego pokoju przez naszego Pana, Jezusa, Chrystusa Twojego Syna. Wysoko żyje i króluje w Duchu Świętego przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna, nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, został umiłowany, a żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo ułuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przysłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześnie, osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi i o świętych jego staranie. Oto Słowo Boże.
3: Amen.

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Umywając się panu Bogu nie stawia się pytania dlaczego. Tak pisze w swoim wierszy ksiądz Jan Twardowski. W jego wierszu kontekst tego stwierdzenia podpowiada jednak, że nie ma to pytanie charakteru absolutnego. Ksiądz Twardowski radzi przede wszystkim komuś, kto miałby zamiar oskarżać Pana Boga. I wtedy lepiej go nie pytać. A gdzie Maryja stawia pytanie do swojego syna, dlaczego? Dlaczego nam to uczyniłeś? I zapytała nie po to, by go osądzać, ale po to, by wypowiedzieć swój ból, jeszcze bardziej otworzyć się na to, co objawi jej Bóg. Bóg wcielony, jej syn, Jezus. Jezus też odpowiada pytaniem. Dlaczego? Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinien być w tym, co należy do Ojca mego? Doskonale te słowa Ewangelii zrozumiał święty Stanisław Kostka, dzisiejszy patron. Najpierw sprawa Ojca Niebieskiego. To Jego trzeba słuchać. Jeśli człowiek ma prawo pytać dlaczego, to Pan Bóg tym bardziej ma postawić pytanie dlaczego. Ale gdy pozwolimy Bogu, aby nas pytał i prowadził, to On doprowadza nas do spraw Ojca, czy do świętości. Taka droga już tu na etapie życia ziemskiego trochę krótkiego, bo święty Stanisław żył tylko 18 lat. Czcimy go jako młodego patrona Polski, patrona młodych ludzi. Ale w tym kontekście młodego wieku świętego Stanisława rodzi się pytanie, czy dzisiaj człowiek XXI wieku chce zostać świętym? Gdy popatrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, której przychodzi nam żyć, gdy patrzymy na otaczający świat, zresztą bardzo piękny, wspaniały, gdy spotykamy ludzi, którzy wokół nas żyją, ludzi, z którymi może na co dzień się spotykamy, rozmawiamy, to musimy przyznać, że temat Pana Boga, temat dążenia do świętości w ich życiu jakby nie istniał. Jakby rzeczywistość świętości nie istniała we współczesnym świecie. Oczywiście ważne jest to, co proponuje świat, to, co nakręca człowieka. Pozostała ideologia, kultura, marketing, biznes. Tym życia człowieka staje się jak najszybsza kariera, posiadanie coraz większej ilości dóbr materialnych, zdobycie zawodu, który podnosi prestiż, a co za tym idzie także duże zarobki. A często mija się z życiowym powołaniem. Chociaż

trwa na wieki. Trwa na wieki, czyli jest święty. Święty Stanisław nie bał się iść pod prąd. Być jakoś przyzwyczajeniem, czy mówić, w opozycji do mentalności, którą kierował się współczesny jemu świat. I niesamowitą pomocą w tym jego byciu innym, w tym życiu pod prąd, była mocna wiara w Pana Boga. Wiara, którą wyniósł z domu rodzinnego. Moi drodzy, w życiu, w zaszczycie duchowym istnieje taka ciekawa zależność. Im ktoś bliżej znajduje się Pana Boga, tym bardziej staje się człowiekiem wielkich pragnień. Bliskość Pana Boga powoduje, że człowiek odzyskuje wewnętrzny porządek. Staje się wewnętrznie zintegrowany, uporządkowany. I dopiero w tym uporządkowaniu może rozpoznać, do czego wzywa go Pan Bóg. Może usłyszeć głos Boga. U świętego Stanisława Kostki tęsknota za Bogiem rosła coraz bardziej. Jego pragnienie stało się coraz mocniejsze. I pielęgnując swoją relację z Jezusem, stara się być wierny swojej dewizji życiowej. Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich powinienem żyć. Jako nowicjusz w zakonie jezuitów dawał przykład osoby dojrzałej ponad swój wiek. Budował swoich współbraci, postaw wiary, postaw miłości do Pana Boga. I wreszcie, gdy składał śluby zakonne, gdy mógł stać się towarzyszem Jezusa, marzył o wyjeździe do Indii na misję, by tam głosić Ewangelię. Ale miał też szczególną więź z Matką Bożą, bo prosił Boga o to, aby kiedyś, gdy zostanie wezwany z tego świata do wieczności, stał się to w jej święto. I rzeczywiście tak się stało. Zmarł w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku, a więc Wigilię uroczystości Miłowzięcia Matki Bożej. Wiadomo, że dzisiaj młodzi ludzie mają duży potencjał. Pokazują to młodzi święci, już kanonizowani przez Kościół, tak jak w ubiegłym roku kanonizowany święty Karol Akutis, ale wielu młodych ludzi także przedstawicieli kolejnych pokoleń. Czy chcą, czy potrafią ten potencjał wykorzystać? Znany jest wpływ świętego Stanisława Kostki na jego starszego brata, Pawła. I chociaż dowiedzieliśmy się po tym dopiero, czy okazało się, że po śmierci Stanisława Paweł jako dojrzały chrześcijanin wzorował się na młodszym bracie. Na Stasiu, któremu zależało na doprowadzeniu innych do Chrystusa. I podobnie ma wyglądać w dzisiejszym świecie codzienne życie młodych ludzi, którzy rozpoznają wezwanie Boga do tego, aby byli jego świadkami. I się coraz częściej staje się, że właśnie młodzież, dzieci stają się misjonarzami dla swoich rodziców czy dla starszego rodzeństwa. I dzieje się to nie przez jakieś wielkie inicjatywy organizowane z góry, ale przez codzienny, szczery dialog. Przez dialog, w którym pojawia się czasami pytanie, a dlaczego nie jesteś na przeświętą? Dlaczego się nie modlisz?

0: Dlaczego się nie spowiadasz? Dlaczego wypisujesz się z katechezy? Niech te pytania młodych uczniów Chrystusa brzmią nadal, stają się coraz głośniejsze. Bo im bardziej współczesny świat próbuje zagłuszyć, mają stawać się głośniejsze. Jednocześnie należy dbać, aby te pytania nie były podszyte pychą czy chęcią osądzania, ale wypełnione miłością i troską. I wtedy ci młodzi apostołowie będą podobni do świętego Stanisława. A prawdziwość ich działania potwierdzi Bóg, potwierdzi Duch Święty, udzielając mocy ich słowom, gestom, przemieniając oziębłych, obojętnych, gorliwych naśladowców Chrystusa. Święty Stanisławie Kostko, patrzony w Jezusa i Jego Matkę Maryję, wybłagaj nam Boga łaskę stawania się podobnym do Ciebie. Naucz nas być katolikami w świecie, który często myli przelotną uciechę z miłością, wolność z samowolą, a wierność ideałom za ściankowym ograniczeniem. Chcemy jak Ty przeżywać swoje życie w pełni, pamiętając, że stając się uczniami Chrystusa, włączeni w Niego przez chrzest, też zostaliśmy wezwani do wyższych rzeczy, do świętości. Chcemy zmieniać świat na lepsze. A to oznacza, że zmianę zacząłszy od siebie samego. Chcemy doświadczyć, czym jest prawdziwa wiara w Kościele. Wiara to świadczy obecności Boga każdego dnia, w każdej sytuacji. Naucz nas modlić się. Naucz nas miłować Eucharystię, spowiedź. Naucz nas miłować adorację. Ukaż nam naszą drogę życia jako tę, na końcu której czeka nas miłujący Ojciec Niebieski. Przed wstanicą świętego Stanisława Kostki zajęliśmy przed tron Boży nasze modlitwy.
1: Módlmy się, aby duchowni polscy na wzór świętego Stanisława Kostki byli gotowi poświęcić wszystko, by wytrwać w powołaniu Ciebie, prosimy. Módlmy się, aby nasza ojczyzna dumna z tak wielu świętych Polaków cieszyła się nieustannie ich wstawiennictwem u Boga, Ciebie prosimy. Módlmy się, aby dzieci i ludzie młodzi, wsparci modlitwą męczenników, nie zdradzili nigdy swojej religijnej tożsamości i przynależności do wspólnoty ochrzczonych, Ciebie prosimy. Módlmy się, aby intencje sprawowanej mszy świętej, intencje nas tu zgromadzonych, jak również intencje radiosłuchaczy, zostały przyjęte i wysłuchane zgodnie z wolą Bożą, Ciebie prosimy. Módlmy się za Polonię żyjącą na całym świecie. W sposób szczególny polecamy Polonię mieszkającą w Brazylii. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli zostali zaproszeni na ucztę dzieci Bożych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy sami, trwając we wspólnocie, otworzyli nasze serca na przyjście Ducha Świętego. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, w Tobie jest sens naszego życia i istnienia. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych pokornych modlitw. Bądź dla nas tym, czym byłeś dla świętego Stanisława. Początkiem i ostatecznym celem. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, moja wasza ofiara, Wszechmogący, Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech ta ofiara udziela nam takiego męstwa w trudnościach życiowych, jego przykład dał święty Stanisław Kostka. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składamy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to jest sprawiedliwe dla nas zbawienne, a już to jest kraj dziękczynie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmocny i Miłosierny Boże, święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalali Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości, polecam kosztować darów, które nam udzieli w szerszym świecie. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysyłamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem Kostką i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Jego słowu, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, w nasze czasy pokojem. Służ nas swoim miłosierdziem, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu. Pełne dzieje oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, te wiedziaństwa posłowa pokój, wam samym pokój mój wam daje. Prosimy Cię, niezważne na grzechy nasze, za wiarę swego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą, pełnię go pokojem, doprowadź do pełnej jedności. To jest żyjesz i królujesz na wieki wieków.
4: Amen.
3: Pokój Pański, a przybędzie z Wami.
4: I z duchem Twoim.
3: Przekażcie w znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, gładzi grzechy świata. Błogosławieni, to za wezwanie go ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech dzięki wstępstwu świętego Stawa Kostki działanie Twojego sakramentu oświeci nas i zapali, a płynie w nas święte pragnienia, aby się wytrwały dobre czyny. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Ogłoszenie pasterskie. W dniu dzisiejszym nie będzie słońca cudownego obrazu Matki Bożej. Modlitwa różańcowa o godzinie 16:15. Dzień na tej górze. Pielgrzymka tygodnika niedziela. Brza święta okazji stulecia tygodnika o godzinie 12:00. Później pielgrzymka diecezji wrocławskiej i czuwanie tejże diecezji. Sakrament spowiedzi sprawowania komisji do pokuty do godziny 19:30. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji do 20:45. W tym tygodniu na tej górze w sobotę pielgrzymka ludzi morza, pielgrzymka leśników, w niedzielę pielgrzymka ludzi pracy. W Radzie Stągórna może złożyć intencje na apel stągórski, które zostały wpisane w Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Zakład powinien przyjmować kandydatów na ojców i braci zakonnych. Szczegółowe informacje można uzyskać przy furcie klasztornej. Dziękujemy za ofiary na renowację i utrzymanie sanktuarium stągórskiego. W intencjach ofiardawców powiem co dzień przed świętą modlitwy w czasie apelu stągórskiego. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Amen.

0: Premier ostrzega przed rosyjskimi atakami. Prezydent ma pomysł na obniżenie cen paliw. W kopalni Szczygłowice w Knurowie zginął górnik. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rosja może atakować państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, dronami i rakietami, oświadczył w Sejmie premier Donald Tusk. Jak mówi, taka jest ocena wywiadów państw NATO. Późna jesień i zima ma być krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą.
1: My, świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych, podjęliśmy decyzję. No przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Wzmocnione będą posterunki i infrastruktura. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chrubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 Batalionu Remontu Lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy.
0: Wczoraj mieszkańcy lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniu atakiem z powietrza. 4 km od granicy z Polską w Ukrainie doszło do dużej eksplozji. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliwa. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
2: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
3: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
0: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się w przyszłym tygodniu.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W kopalni Szczygłowice w Knurowie zginął górnik, poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa. To 7 w tym roku śmiertelna ofiara wypadku w polskim górnictwie węgla kamiennego, mówi Wojciech Sury, rzecznik JSW.
5: Do zdarzenia doszło w likwidowanej ścianie 21 zlokalizowanej poniżej poziomu 650 metrów. Podczas prac związanych z demontażem sekcji obudowy zmechanizowanej górnik doznał urazu głów. Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany na powierzchnię, gdzie w związku z nagłym pogorszeniem się jego stanu rozpoczęto akcję reanimacyjną. Mimo trwających kilkadziesiąt minut działań ratunkowych nie udało się uratować jego życia, lekarz stwierdził zgon.
0: Przyczyny i szczegółowe okoliczności wczorajszego wypadku są ustalone przez służby BHP Kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Znamy pary 1/16 finału Pucharu. Ten etap rozegrany zostanie w ostatnim tygodniu października. Jakie drużyny skojarzyło ze sobą losowanie? O tym Marcin Iciek.
6: Dojdzie do dwóch konfrontacji ekstraklasowych. Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa, zaś obrońcy trofeum Górnik Zabrze powalczą w derbach z Piastem Gliwice. A inne drużyny z regionu? Polonia Bytom pojedzie do Głogowa na mecz z Chrobrym. Ruch Chorzów czeka wyjazd na Znicz Pruszków. GKS Katowice powalczy w Łęcznej z Górnikiem, a GKS Tychy podejmie u siebie Pogoń Siedlce.
0: Przypomnijmy, że już w pierwszej rundzie z Pucharem pożegnało się 7 zespołów z Ekstraklasy. To Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin oraz 3 drużyny z Krakowa, Wisła, Krakowie oraz Wieczysta.
7: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. Dziś o poranku było tak w okolicach 9-10 stopni. W tym momencie jest już troszeczkę cieplej, bo 11 stopni na termometrach, a w ciągu dnia nawet do 23 stopni we Wrocławiu. 23 stopnie to będzie taka najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. W pozostałych częściach, tak na południu 20-19, a na północy 21-20 stopni. Sporo chmur, ale słońce też troszkę będzie.
8: Reklama.
9: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
14: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
15: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów. A na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
7: 6 minut po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie w ten piątkowy poranek. Rozpoczynamy ten dzień. Promienie słońca przedzierają się z zachmur, które widać na niebie. No i one będą nam przyświecały co najmniej do godziny 14. Synoptycy zapowiadają, że później może się jednak troszkę bardziej zachmurzyć. Ale na razie cieszmy się tym słońcem i tym, co mamy. Na dobry początek James Blunt już teraz na naszej antenie.

0: Kwadrans po godzinie 7, a więc zapraszam Was już teraz na Czytadełko.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym Czytadełku. Ada.
2: I Lucja.
1: Mama.
3: I córka.
1: O czym my dzisiaj będziemy mówić? Czy my będziemy mówić o książkach poświęconych zwierzętom?
3: Nie.
1: A czy będziemy mówić o książkach poświęconym planetom?
3: Nie.
1: To o czym będziemy mówić?
3: O książkach poświęconych autkom.
1: Autom, czyli my mamy dzisiaj propozycję dla fanów motoryzacji. Czyli nie dla mnie, a dla ciebie?
3: Tak,
1: nie. Ty jesteś fanką motoryzacji?
3: No.
1: No, trochę tak. Będziemy dzisiaj mówić o książkach, w których rzeczywiście główną rolę odgrywają auta, ale to nie są takie zwyczajne auta, bo one mają nadzwyczajne zadania. Tak naprawdę skupimy się na jednej z książek, ale to jest kolejna część serii. A tytuł tej książki to Na placu budowy...
3: Wóz pożarowy.
1: Więc mogą się już Państwo domyślić, co tam takiego w tej książce się dzieje. Ale Lucja, może Ty coś więcej opowiesz. Co tutaj się wydarzyło?
3: Maszynki chrapią tutaj strasznie. Dźwig ma jakąś gwiazdkę zapaloną. Tam się zerwał wiatr tutaj. Wszystkie są autka są wystraszone. Aż wywrotka patrzy i kocyk lata. Koperkę ze spychaczem jeszcze sobie drzemią w dołkach. Wow, wyciek paliwa? Pada linia energetyczna. Pożar, pożar. Straż pożarna jedzie. Z drogi śledzi straż pożarowa jedzie. I tutaj mamy taką sytuację, że strażacy wjeżdżają w ten dym. Szef. Taki ogromny, ogromny, ogromny wóz, który gasi pożary. I mu się kończy bardzo szybko woda. Brunka podjeżdża sobie pod hydrant. No i już woda zapełniona. Także tutaj jest pożar.
1: I czy my się z tej książki dowiemy czegoś o pracy straży pożarnej?
3: Tak.
1: Ale czy ta książka jest tak napisana, że na przykład wóz pożarowy składa się z tego i jego zadaniem jest to i to, czy jakoś inaczej?
3: Właśnie tak nie jest.
1: A jak to jest napisane?
3: Że tutaj mamy pokazane coś w środku wozu pożarowego, a nie, że jest to i to i to i to i to, i że jest szafa z ubraniami, że nie ma właśnie szafy z ubraniami. Wóz pożarowy składa się ze zbiornika z wodą, z gaśnic, butel z tlenem, z węży strażackich, z syreny alarmowej, tak zwanej, to śmieszna nazwa, kogut, no bo ona jest głośna jak kogut. No i tutaj mamy także jakieś zapasowe węże i dużo, dużo innych rzeczy. Oczywiście nie szafę z ubraniami. A co to jest w ogóle ta brumka?
1: No właśnie, może wytłumaczysz, co to ta brumka właściwie w tej książce, to kto to ta brumka?

0: ubranie, to połóż się na podłodze i przedaczaj się, żeby zdusić płomień.
1: Tak, na końcu tej książki są takie wskazówki przeciwpożarowe. Jest też w ogóle taka notatka, że w tej opowieści to auta ze sobą współpracują podczas akcji, no ale w rzeczywistości prawdziwe pożary gaszą ludzie. I o tym właśnie, jak strażacy są też ubrani i jak to jest ważne, że oni nas chronią. Ta książka jest też rymowana i bardzo takie charakterystyczne jest w ogóle tłumaczenie tej książki. Ona była tłumaczona przez panią Joannę Weiss i to jest taka książka, która ma swój rytm, przez którą się tak płynie, idzie do przodu, ona jest taka żywa, wartka akcja i tak jest w każdej części. A to są, Lucja, takie książki na dzień dobry czy raczej na dobranoc?
0: No, raczej na dobranoc.
1: Zgadza się, one są świetne do czytania przed snem, ale oczywiście można też w innych porach dnia. A powiedz mi jeszcze, dlaczego ty tak bardzo lubisz te książki? Bo to jest najnowsza część, ale my znamy też poprzednie. Ty lubisz bardzo Na placu budowy pasą się krowy, prawda? Ale dlaczego w ogóle ci się te książki podobają?
0: No bo ja lubię takie, no, że tam czasem dojeżdżają do nich inne auta i to na przykład lubię, jak budują ulicę, wyburzają dom i na budowie pasą się krowy.
1: To jest trochę śmieszne?
0: No.
1: W tej książce Na placu budowy pasą się krowy mamy takie przejście przez wszystkie pory roku i przez to, co się dzieje w przyrodzie. A w książce na przykład Dzień rozbiórkowy na placu budowy, no to możemy się przypatrzeć temu, jak właśnie wygląda rozbiórka jakiegoś starego budynku. To oczywiście nie są wszystkie książki. W ogóle pierwsza z nich to jest Snów kolorowych placu budowy i to właśnie była taka książka usypianka, ale pozostałe części też się cieszą bardzo dużym uznaniem wśród dzieci. Dzieci bardzo te książki lubią.
0: Ja bym chciała mieć wszystkie.
1: Na naszych półkach?
0: Tak.
1: Myślę, że może się to kiedyś wydarzyć. Więc bardzo chciałbyśmy tę książkę Państwu polecić do czytania z dziećmi, tymi, którzy lubią no nie tylko motoryzację, ale też właśnie różne części są poświęcone innym wydarzeniom, więc można znaleźć coś, co się akurat lubi. A czy pamiętasz jeszcze taką książkę, taki właściwie zeszyt z zadaniami, w którym są przedstawione znaki drogowe?
0: Tak.
1: To o niej też chciałabym, żebyśmy na koniec powiedziały, bo to jest właśnie taka książka i trochę do czytania, trochę do nauki, trochę do robienia różnych zadań. To już dla tych, co bardzo dokładnie chcą poznać zasady ruchu drogowego, znaki drogowe. Coś o niej możesz powiedzieć?
0: No, że tam można się uczyć różnych zadań i znaków drogowych.
1: A ty jesteś zainteresowany już znakami drogowymi, czy jeszcze nie?
0: Nie.
1: A kto tam towarzyszył w tej nauce, pamiętasz?
0: Taki samochodzik maluch i taka dziewczynka.
1: Tam rzeczywiście już jest więcej informacji dla tych, którzy są tacy bardzo dociekliwi i zainteresowani wszystkimi znakami drogowymi, wszystkimi przepisami ruchu drogowego. To naprawdę sporo się tam można dowiedzieć. I to też jest taka książka, która powstała jako część do serii przygód właśnie tego auta, o którym Lucja wspomniała. Więc my bardzo Państwu polecamy, wszystkim małym fanom motoryzacji i tym większym też. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Życzymy samych wspaniałych lektur na najbliższy tydzień. Ada
0: i Lucja.
1: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
0: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa, pa!

0: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.
1: Thank you.

7:33 już na zegarach, a więc myślę, że czas najwyższy na kartkę z kalendarza. Dziś oczywiście 18 września, piątek, imieniny obchodzą dziś Stanisław, Irena, Zofia, Stefania, Józef, Ryszarda, Tytus, Zachariasz, Ariadna. Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Mamy dziś również kilka nietypowych świąt, o których powiemy sobie co nieco więcej już niebawem. A przysłowie na dziś, kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa. No powiem szczerze, dziś rano było chłodno, gdy wychodziłam, temperatura to tak była w okolicach 8-9 stopni. No powiem szczerze, coś ciepłego przydało się mieć ze sobą, no ale w ciągu dnia ma się dziś rozpogodzić, a więc i ocieplić, a więc może tak źle też nie będzie, że tego mrozu nie będzie. Dziś słońce wstało o godzinie 6:15, a zajdzie o godzinie 18:44. Dzień potrwa 12 godzin i 29 minut. A my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Michael Patrick Kelly już teraz na naszej antenie.

Mówiłam o tych świętach nietypowych, które pojawiają się w kalendarzu na dziś. Między innymi jest to Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, Międzynarodowy Dzień Geologa czy Światowy Dzień Monitoringu Wody. Również mamy też Światowy Dzień Kierownika czy Dzień Pierwszej Miłości, ale skupmy się na tym Dniu Bramy Garażowej. Ten Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej jest to pierwszy dzień w kalendarzu świąt nietypowych, który poświęcony jest bramie garażowej, a także wymyślony został w Polsce. Temat kryje w sobie więcej niż sugeruje sama nazwa, bo nie wiem czy wiecie, ale Polska należy do ścisłej czołówki ekspertów stolarki budowlanej z eksportem liczonym w miliardach euro i polskimi bramami stojącymi od Włoch po Spitsbergen. No i ten Spitsbergen jest taki dość tajemniczy. Tam polska brama musi, słuchajcie, wytrzymać bardzo silny wiatr, a także i wścibskiego misia polarnego. Wiatr wymusił więc na polskich producentach wzmocnienie konstrukcji, a wilgoć dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne. No i tak sobie te polskie bramy na Spitsbergenie funkcjonują. No i my już teraz odchodzimy od tematu bramy garażowej. Nice Little Penguins już teraz na naszej antenie i kawałek Flying.

7.50 już na zegarach, a więc tradycyjnie nadszedł czas, by zapowiedzieć audycję Poranny Gość. Dziś gościem księdza Rafała Kowalskiego będzie aspirant sztabowa Anna Nicer z wrocławskiej policji. No i za nami pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego, dlatego też porozmawiamy o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, które dojeżdżają do szkół na rowerach czy hulajnogach elektrycznych, o przepisach dotyczących korzystania z tych pojazdów, które obowiązują od kilku miesięcy, a co do których nie wszyscy zdają sobie sprawę. Poza tym dowiemy się, czym może grozić samowolne przerabianie hulajnóg, w efekcie których mogą one jeździć z jeszcze większą prędkością. Będzie też coś dla osób wychodzących wieczorem z kościołów, czyli bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. To temat, który myślę jest nam wszystkim bardzo bliski, a więc już teraz zapraszamy na poranną rozmowę, którą rozpoczniemy już o godzinie 8.10.

0: Premier ostrzega przed rosyjskimi atakami i prowokacjami. Poseł Koalicji Obywatelskiej zatrzymany przez CBA. Prezydent poleci do Stanów Zjednoczonych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Późne jesienie, zima będą najbardziej krytyczne. Rosja planuje uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, oświadczył wczoraj premier Donald Tusk.
1: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
0: Rosja chce pozbawić Ukrainę sojuszników, ocenia generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
2: Putin chce zmusić państwa, które pomagają Ukrainie do tego, żeby przestały, żeby społeczeństwa, które popierają Ukrainę, stały się wrogiem.
0: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. Tymczasem minister obrony apeluje do Polaków o udział w szkoleniach wojskowych. W tym roku wzięło w nich udział 10 tysięcy osób, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wszystkich proszę bardzo o to, aby zapisali się na szkolenie w gotowości. Tych, którzy chcą przystąpić do wojska, zapraszamy do centrów rekrutacji wojskowej.
0: Resort obrony przekaże gminom dodatkowe pieniądze na obronność, w tym m.in. na budowę schronów. Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Wcześniej Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń oszustwa i korupcji przy procesie modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. O szczegółach Mateusz Kornas.
4: Parlamentarzysta miał przyjmować łapówki, m.in. za obietnicę załatwienia pracy członka zarządu spółki Tramwaje Śląskie. Tak uważają śledczy Prokuratury Europejskiej. Chcą postawić posłowi Koalicji Obywatelskiej zarzuty na tle korupcyjnym. A Król to nie tylko poseł KO, ale też przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Śledczy zarzucają też Królowi, że miał namawiać świadków do składania określonych zeznań. Z kolei Ryszard Kalisz, pełnomocnik Króla, jeszcze w lipcu zapewniał, że wniosek Europejskiej Prokuratury nie ma podstaw, a Sejm tak. Także w lipcu nie zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Teraz posłowie podjęli inną decyzję.
0: Według Prokuratury Europejskiej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł tłumaczy, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych. Jutro odbędzie się tam sesja Organizacji Narodów Zjednoczonych. Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożą wieniec w hołdzie ofiarom zamachu na World Trade Center. Spotkają się też z amerykańską Polonią. W środę prezydent będzie przemawiał na forum ONZ.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
7: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie na termometrach 13 stopni, więc te temperatury nam rosną coraz szybciej, dziś do 23 stopni. Tak ten szczyt temperaturowy koło godziny 14 ma nastąpić i do tej 14 będzie dość słonecznie, tak przynajmniej zapowiadają synoptycy. Później troszkę więcej chmur pojawi się na niebie, ale temperatury tak do 23 stopni będą.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
8: Reklama.
9: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Bro!
12: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
13: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
14: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Poranny Gość, a dziś gościem księdza Rafała Kowalskiego będzie aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji i porozmawiamy m.in. o bezpieczeństwie. Troszeczkę powiemy sobie o tych pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego, o nowych przepisach, a także i wiele więcej innych kwestii związanych oczywiście z bezpieczeństwem poruszymy już teraz. Zapraszam na audycję Poranny Gość. Poczynamy o 8.10.

0: 8:10 już na zegarach, a w studiu Radia Rodzina jest już ksiądz Rafał Kowalski i jego gość.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A dziś gościem Radia Rodzina jest aspirant sztabowy Anna Nicer, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: No właśnie, aspirant sztabowy, aspirantka sztabowa, feminatywy dotarły do policji, czy jeszcze nie?
3: Generalnie w języku oficjalnym nie ma feminatyw, natomiast my w codziennej komunikacji oczywiście stosujemy te formy żeńskie, jak na przykład dzielnicowa, komendantka, naczelniczka, natomiast jeżeli chodzi o stopnie, generalnie jesteśmy tutaj nieugięci formy męskiej, więc aspirant sztabowy Anna Nicer.
2: Aspirant sztabowy. No właśnie, to dobrze, że stopnie nie, bo tak pomyślałem sobie, jakby od majora była...
3: Majorka.
2: Majorka.
3: Śmiesznie brzmi.
2: Dobrze, przechodzimy do tematów poważniejszych. Nie bądźcie takimi debilami jak ja. I to nie mówię o sobie, to powiedział Krzysztof Stanowski, komentując fakt, że stracił prawo jazdy na 3 miesiące, po tym jak policja go zatrzymała, kiedy jechał chyba 110 w terenie zabudowanym. Ja wiem, że pani nie użyje takich słów, ale zapytam, czy kierowcy, którzy przekraczają prędkość powyżej 50 km na godzinę w mieście, to jest duży problem we Wrocławiu?
3: No, z przykrością muszę przyznać, że tak. W tym roku, czyli na przełomie tych ostatnich 8 miesięcy, zatrzymaliśmy uprawnienia aż 233 kierującym, którzy właśnie w terenie zabudowanym przekroczyli tą prędkość o 50 km na godzinę. Ja uważam, że to jest bardzo dużo, a w stosunku do ubiegłego roku mamy tendencję zwyżkową o 70, także to jest dużo. Natomiast samych przekroczeń prędkości na terenie powiatu wrocławskiego było blisko 15 tysięcy.
2: Wow, czyli...
3: To jest bardzo dużo. Czyli to pokazuje, że jednym z grzechów głównych, jeżeli chodzi o wrocławskich kierowców, jest właśnie nadmierna prędkość.
2: Jednym z grzechów głównych, to znaczy są jeszcze inne, bo mamy więcej niż jeden, więc...
3: Ja mówię, że jest taka magiczna 7 grzechów głównych.
2: Tak? Tak. Czyli tak samo jak w teologii.
3: Tak, tak, tak. Dlatego też uważam, że tym pierwszym jest właśnie nadmierna prędkość. Drugim takim najczęściej popełnianym wykroczeniem to jest brawura i agresywna jazda. Nadal alkohol, czyli osoby wsiadają, będąc w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po spożyciu alkoholu za kierownicę.
2: A to jest niesamowite, bo wydawało mi się, że jednak ta kultura u nas się zmienia, że jednak już
3: również
2: nie pozwalamy na to, żeby chociażby kierowca, o którym wiemy, że wypił, że jednak no jakoś
3: niestety,
2: jesteśmy na to obojętni.
3: Niestety, mimo wielu kampanii, nadal mamy z tym problem. No nie mamy na to na chwilę obecną wpływu, poza tym, żeby edukować i na bieżąco kontrolować właśnie takich kierujących. I też jest tendencja zwyżkowa niestety, więc kolejnym z takich grzechów jest telefon, korzystanie z telefonu podczas jazdy.
2: Pomimo tego, że ciągle te kary za te
3: wykroczenie są podnoszone, to jednak no niestety osoby, kiedy tylko mogą, korzystają. Pokazuje to, jak wielkie jest to uzależnienie jednak od telefonu.
2: I znowu o tyle jestem zaskoczony, że jednak te nowe samochody mają już te zestawy głośnomówiące, więc jakby już nie musimy jechać. Kiedyś to się widziało, tych kierowców, którzy trzymali ten telefon
3: i rozmawiali, ale
2: rozmawiali.
3: Właśnie największym chyba tu problemem jest to, że ludzie w trakcie jazdy czy w oczekiwaniu, w korku, po prostu scrollują różne tematy, czytają wiadomości, piszą wiadomości, więc to nie chodzi tylko o odebranie telefonu, ale przede wszystkim, że ludzie korzystają po prostu z różnych portali, czytają wiadomości, więc tutaj jest trochę głębszy temat.
2: To widziałem, przyznaję, za granicą, chyba w Niemczech, jeżeli dobrze pamiętam, takie duże billboardy przy drodze, jeżeli chcesz napisać wiadomość, zjedź na parking czy zatrzymaj się. To chyba rzeczywiście jest dobre rozwiązanie dla wszystkich.
3: Tak, tylko że według mnie największym chyba powodem wszystkich wykroczeń jest jednak pośpiech i to też pokazuje, że kolejnym takim wykroczeniem, z którym często mamy do czynienia, to są te nieprawidłowe parkowania. Ludzie parkują wszędzie, w obrębie skrzyżowań, na przejściach dla pieszych, także w tym pośpiechu przejeżdżają na czerwonym świetle. To wszystko jest spowodowane, że się po prostu śpieszą i nie mają czasu na to, żeby zjechać na chwilę i tak jak tutaj pan redaktor powiedział, napisać jakąś wiadomość. Na to nie ma czasu. Oni wolą to zrobić w trakcie jazdy.
2: Ja wiem, że policja wielu kojarzy się z ruchem drogowym, z tymi białymi czapkami, ale zakres waszych działań jest zdecydowanie szerszy. Domyślam się, że podsumowaliście już wakacje. To był spokojny czas w naszym mieście?
3: Tak, ogólnie tegoroczne wakacje byłyby bezpieczne, chociaż oczywiście nie obyło się bez wydarzeń, które wymagały interwencji policyjnej. Ale prowadziliśmy wiele programów prewencyjnych, informacyjno-edukacyjnych, właśnie bezpieczne wakacje. Kontrolowaliśmy akweny, kontrolowaliśmy kąpieliska, więc naprawdę te wakacje uważamy za bezpieczne i bezpieczeństwo to jest odpowiedzialność wspólna, więc tak naprawdę wiele osób, wielu mieszkańców również przyczyniło się do tego, że było bezpiecznie, więc za to im bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Czy tak jak w drogówce tą pracę opisujecie jakimiś statystykami, ile interwencji podjętych, ile, nie wiem, przestępstw dokonanych, ilu ujętych sprawców, tak?
3: Oczywiście, no każdego dnia mamy statystykę z doby, więc we Wrocławiu, w powiecie wrocławskim, na każdą dobę mamy prawie 400, nawet już w wakacje było ponad 400 interwencji i tak jest każdej doby, także to jest bardzo dużo interwencji. Również mamy wypadki, tych statystyk dotyczą wielu tematów, wielu zdarzeń, czy przestępstw, czy wykroczeń.
2: Nowy rok szkolny już w pełni jest. Pogoda jeszcze sprzyja temu, żeby uczniowie dojeżdżali do szkół rowerami, hulajnogami i mam takie wrażenie, że chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że od marca już zmieniły się przepisy, które tutaj nakładają bardzo poważne ograniczenia. Mówię chociażby o wieku korzystających z tej hulajnogi, o tym, że jest potrzebny kask ochronny, o tym, że powinien, że można zapomnieć właśnie o tym, że jadę na hulajnodze i trzymam telefon w ręku i sobie prowadzę. Interweniujecie w kontekście tych uczniów czy młodych ludzi korzystających z tego typu środka?
3: Cały wrzesień to jest taka ogólnopolska kampania Bezpieczna droga do szkoły. I ten pierwszy tydzień były bardzo wzmożone działania, czyli policjanci stali pod każdą placówką oświatową. I właśnie edukują, zwracają uwagę, czyli zwracają uwagę nie tylko tej młodzieży, która jeździ na rowerach nieprawidłowo czy na hulajnogach, ale również rodzicom. Natomiast te przepisy, które zostały wprowadzone, nakładają obowiązek noszenia kasku osobom poniżej 16 roku życia. Natomiast jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, to w przestrzeni publicznej, na drogach publicznych mogą korzystać osoby od 13 roku życia. Bardzo ważne jest, że dostrzegamy to podczas wielu kontroli, podczas wielu kampanii, bo Ruch Drogowy prowadzi kampanię, działania prewencyjne pod nazwą Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego. I podczas tych działań widać, że wiele osób po prostu źle użytkuje te jednoślady, czyli osoba, która jeździ hulajnogą elektryczną, ma obowiązek jeździć po ścieżkach przeznaczonych dla rowerów, czy też pasach przeznaczonych dla rowerów. Natomiast widzimy, że często jadą z nadmierną prędkością chodnikami. Chodnikiem można przemieszczać się tylko wtedy, kiedy nie ma właśnie takiej ścieżki rowerowej czy pasa dla rowerów i musimy zredukować tą prędkość na chodniku do prędkości pieszego. I bardzo ważna jest informacja, że to pieszy na chodniku ma pierwszeństwo i gdyby on jest najważniejszy, a nie osoba, która porusza się hulajnogą. A w praktyce wygląda to no inaczej, że ten, kto ma hulajnogę, ma prędkość i on, można powiedzieć, że bryluje na tym chodniku.
2: Dobrze, że pani to powiedziała o tym pierwszeństwie pieszych na chodniku. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na taki szczegół w kontekście też tego, co padło z pani ust. Od 13 roku życia, czyli jeżeli dziecko dostało na pierwszą komunię hulajnogę elektryczną, to przepraszam bardzo, ale tą hulajnogą do szkoły nie może sobie samo pojechać.
3: Nie, może tylko poruszać się pod nadzorem rodzica lub opiekuna w strefach zamieszkania.
2: Hulajnogi mają też nałożone ograniczenia mocy i teraz znowu słyszę o takich przypadkach, kiedy rodzice zgadzają się na to, żeby te ograniczenia mocy zdjąć. To jest możliwe w odpowiednich serwisach, nie wiem czy do końca legalne.
3: Są też osoby, które same potrafią to zrobić, bo pamiętajmy, że najczęściej te limity zmieniają sobie młodzież.

0: mianowicie na przejściu dla pieszych doszło do zdarzenia. I teraz uwaga, z jednej strony na przejściu dla pieszych rowerzystki, z drugiej strony dwóch nastolatków jadących hulajnogą. Jedną hulajnogą od razu dodam. Mhm. I teraz, kiedy czytałem tę informację, pomyślałem, że mamy kumulację wykroczeń, które nie powinny się zdarzyć. Mhm. O jakich wykroczeniach to możemy powiedzieć?
1: Jeżeli było to przejście dla pieszych, to na pewno rowerzystka nie powinna jechać...
0: Raz.
1: Tak. No i co jest bardzo ważne, osoba, która jedzie hulajnogą, zobowiązana jest jechać sama, nie przewożąc nikogo innego, zarówno żadnego innego przedmiotu, również zwierzęcia. Więc tutaj każdy z tych kierujących jednośladami dopuścił się wykroczenia, dodatkowo stwarzając jeszcze, jak doszło do kolizji, stworzono zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: I konsekwencje niestety już poza zdrowotnymi, które tutaj chyba są najgorsze w tym przypadku, są poważne. Nie wszystkie dzieci dojeżdżają do szkoły hulajnogami czy rowerami. Prawda? Wiele dzieci podwożą rodzice, tak? I to się widzi. To się widzi szczególnie w pobliżu szkół. Jak się przejeżdża przed godziną ósmą, to robią się dziwnie korki, ponieważ miejsc postojowych najczęściej jest mało, w związku z czym rodzice stworzą sobie własne miejsca postojowe na pasach ruchu. I to, co pani aspirant przed chwilą powiedziała, to znaczy spieszą się, zatrzymują się na pasie ruchu najczęściej przed wejściem do szkoły, włączają światła awaryjne, bo oni tylko na dwie minuty poszli odprowadzić dziecko do szkoły. To chyba nie powinno mieć miejsca.
1: Oczywiście, że nie powinno mieć miejsca i powiem więcej, że corocznie z własnych doświadczeń, jak sama brałam udział w tych wzmożonych działaniach pod szkołami, co roku są te same historie, czyli rodzice jakby mogli, to by podjechali z tymi dziećmi tak naprawdę pod same drzwi szkoły. To, że oni pozostawiają te pojazdy na tak zwanych światłach awaryjnych, to jest oczywiście niedopuszczalne, to jest wykroczenie, ale dodatkowo parkują też na przejściach dla pieszych, parkują w obrębie skrzyżowań, wypuszczają te dzieci na jezdni, które wybiegając z tych aut mogą bezpośrednio wpaść pod inne nadjeżdżające auto. Także ja uważam, że to jest wielka bolączka i w trakcie tych wzmożonych działań policjanci bardzo zwracają uwagę właśnie na tych rodziców. I ja też uczulam, jeżeli mogę apelować w ogóle z tego miejsca do rodziców, którzy dowożą dzieci, że czasami jest lepiej wypuścić te dzieci kilkadziesiąt metrów przed szkołą, które bezpiecznie dojdą sobie do tej szkoły tym chodnikiem, niż pchać się, powiem tak w cudzysłowie, pod same drzwi.
0: To jest duży problem, jeśli chodzi o szkoły, bo to, wie pani, tak sobie myślę, najgorsze jest to, że nie można postawić policjanta pod każdą szkołą we Wrocławiu. To
1: byłoby... Przez cały rok.
0: Tak,
1: przez
0: to byłoby idealne, rok. Gdyby tam stał policjant. Domyślam się, że wtedy wszyscy dowożący, wszyscy jadący hulajnogami, wszyscy by się zachowywali świetnie. Natomiast wiemy, że to jest niemożliwe. No nie jesteście w stanie pilnować szkół i tych obrębów szkół. I tutaj musimy się w końcu odwołać do jakiegoś takiego zdrowego rozsądku, że tak naprawdę chodzi o dobro nas wszystkich, bo nawet jeżeli ja tam zaparkuję, to za chwilę moje dziecko może wyskoczyć za tego samochodu i ktoś go nie zauważy.
1: Dokładnie. I ja też z własnej obserwacji widzę, jeżdżąc wokół szkół, że bardzo często właśnie te dzieci, one też są jak gdyby nieświadome tego, że po prostu wybiegając za auta, z autobusu, no wbiegają bezpośrednio pod jadące auto. Więc ten ruch kołowy najlepiej zminimalizować w obrębach szkół, bo no nie ukrywajmy, przed godziną ósmą, kiedy rozpoczynają się te zajęcia, to jest ogromna kumulacja. I to, co wcześniej mówiłam, znowu rodzice się śpieszą, znowu chcą zawieźć dziecko, następnie dojechać do pracy, wszystko w pośpiechu. No a to generuje też nie tylko takie nieszczęśliwe wypadki, ale też może spowodować jakieś kolizje i inne uszkodzenia mienia związane na przykład ze zdarzeniem drogowym.
0: Koniec lata to początek jesieni. Może jeszcze tego tak bardzo nie czujemy, no ale niestety taki mamy klimat. Musimy się z tym liczyć, że jesienna aura zawita do Wrocławia. Zresztą nie tylko do Wrocławia, a to oznacza szybciej zapadający zmrok, gorsze warunki. I znowu chciałbym tutaj żebyśmy zwrócili się do przede wszystkim pieszych, którzy korzystają z dróg po zmroku. Niestety to się zdarza. Jak jeżdżę samochodem, widzę to bardzo często, kiedy zauważam taką osobę wchodzącą nawet na przejście dla pieszych w ostatniej chwili, nie patrzącą, czy jedzie samochód, czy nie, ubraną na czarno. I proszę wierzyć, to jest trudne, żeby dostrzec takiego pieszego. Ja już nie mówię o takich, którzy gdzieś idą wzdłuż drogi i czy wychodzą na te drogi w miejscach nieprzeznaczonych do przekraczania tych dróg. No właśnie, zadbajmy o naszą widoczność.
1: Edukujemy bardzo często właśnie dzieci, żeby nosiły odblaski, a zapominamy o tym, że dorośli również powinni te odblaski nosić i

0: Tak jak tutaj przed chwilą zostało wspomniane, że po zmroku, czy też podczas takich mglistych poranków, no niestety bez odblasku jesteśmy dla kierowcy niewidoczni. I to wie każdy kierowca, który porusza się autem, więc czy też pasażer. Dlatego też niewielki element odblaskowy, czasami broszka specjalna, jakaś przypinka, czy na przykład opaska, którą zakładamy tylko na przejście, na przykład wychodząc z kościoła i na tym odcinku między kościołem na przykład a domem, założyć taką opaskę, jesteśmy widoczni, co wydłuża czas reakcji dla takiego kierowcy, no i wtedy wszyscy jesteśmy bezpieczni.
1: Świetnie, że pani powiedziała właśnie o tych, co wychodzą na przykład z wieczornej mszy świętej.
0: Dokładnie.
1: Bo za chwilę te wieczorne msze święte będą się kończyły wtedy, kiedy na dworze już będzie szarówka, więc
0: dokładnie,
1: świetnie,
0: godzina 18-19 to już jest ciemno.
1: Tak, i na koniec. Tak często spotykam się z takimi materiałami, różne billboardy zachęcające, żeby wstąpić do policji. Znaczy, po pierwsze, jest jeszcze sporo miejsc, macie sporo wakatów?
0: Ponad 300.
1: A to jest ciekawa praca?
0: To jest bardzo ciekawa praca, bardzo różnorodna, dająca ogrom satysfakcji, dlatego że realnie pomagamy drugiemu człowiekowi. No ale nie zapominajmy, że też jest bardzo wymagająca odpowiedzialności, opanowania. No i tak naprawdę każdy dzień jest nowym wyzwaniem. Nie ma dwóch takich samych historii, dwóch takich samych interwencji. Więc na pewno bardzo ciekawa.
1: I nie ma dwóch takich samych rozmów. Tym
0: dokładnie,
1: bardziej. Dziękuję.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję za rozmowę. Aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji była dziś gościem Radia Rodzina. Dobrego dnia i do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Poranny gość Radia Rodzina.

0: Po godzinie 7 wspominałam o kilku nietypowych świętach, jakie mamy dziś w kalendarzu. Jednym z nich oczywiście jest Dzień Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, ale także mamy też i Międzynarodowy Dzień Geologa, który obchodzimy co roku właśnie 18 września. W tym dniu warto jest się przyjrzeć osobom, które wykonują tę profesję, bo nierzadko osiągnięcia geologów, choć mają duże znaczenie dla środowiska i gospodarki, są niedoceniane, dlatego ten dzisiejszy dzień właśnie powinien sprawić, że więcej ludzi dowie się o tym zawodzie i geologowie będą się cieszyć większym szacunkiem. My o geologach, czy właściwie z geologami, również co nieco rozmawialiśmy o między innymi badaniach, jakie prowadzą, ale geologowie właśnie z Wrocławia, z Uniwersytetu Wrocławskiego, w zakładce Wrocław na naszej stronie, jak cofniecie się troszeczkę w czasie, znajdziecie rozmowę właśnie z geologami z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy opowiadali chociażby o wyprawie, w której również uczestniczyli studenci geologii w rejon północny basenu Morza Bałtyckiego. Także bardzo serdecznie zapraszam do sięgnięcia właśnie w tym Międzynarodowym Dniu Geologa po chociażby tą rozmowę.
1: Tu Radio Rodzina.

myślę, że mamy taką porę, kiedy jeszcze gdzieś tam nasze myśli biegną ku temu, by powrócić do łóżka i zapaść, no nie powiem, że w sen zimowy, ale by jeszcze troszkę się zdrzemnąć. No i słuchajcie, tak się składa, że jest kilka takich rzeczy, których nauka, mimo ogromnego postępu co roku, nie potrafi wyjaśnić. No i właśnie to, dlaczego śnimy, cały czas jest przez naukę niewytłumaczalne, bo istnieją teorie, że sny pomagają nam porządkować wspomnienia albo regulować emocje, ale tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego mózg tworzy tak realistyczne historie, gdy śpimy. Jednak jak patrzę na zegarek i tak sobie pomyślę, fajnie byłoby wrócić w tym momencie do łóżka i jeszcze tak troszeczkę się zdrzemnąć. Choć z drugiej strony ten fakt przypomina nam, że nawet w epoce sztucznej inteligencji i lotów w kosmos nadal nie rozumiemy w pełni samych siebie.

0: Polska znów poderwała dziś rano myśliwce. Premierzy Polski i Austrii o wspólnych działaniach. Francja czeka na papieża. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Polska znów poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. O operacji wojskowej poinformowało Dowództwo Operacyjne Rozwojów Sił Zbrojnych, zaznaczając, że to działania prewencyjne. Tymczasem o rosyjskiej eskalacji i polskim bezpieczeństwie prezydent Karol Nawrocki będzie dziś rozmawiać z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Takich aktów agresji spodziewamy się niestety więcej, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej, to jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
0: Tematem dzisiejszego spotkania zapewne będzie też internetowy wpis Donalda Trumpa, który stwierdził wczoraj, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce. Polska chce stawiać na nowe technologie i współpracę z Austrią, mówił o tym premier Donald Tusk po spotkaniu z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem. Rozmowy w Warszawie dotyczyły m.in. współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa i przyszłego budżetu Unii Europejskiej.
2: Mamy ambicje być państwem nie tylko najszybciej rozwijającym się w Unii Europejskiej, ale także innowacyjnym, zaawansowanym technologicznie i tutaj nasza współpraca bardzo dobrze rokuje. Jestem przekonany, że austriackie firmy i instytucje finansowe chętnie będą wspólnie z nami budowały program innowacyjnej Austrii, innowacyjnej Polski. W tej części Europy inne państwa patrzą na Wiedeń i na Warszawę. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie sprostać ich oczekiwaniom.
0: Premier zwrócił uwagę, że austriackie firmy są już obecne w Polsce i realizują to duże inwestycje.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie środowej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. Byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Dziś mają zostać przesłuchani w prokuraturze Katowice Południe.
4: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
0: Mówił prokurator Dawid Szulik. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołanych. 25 września Leon XIV wyruszy w podróż apostolską do Francji. Może ona mieć charakter przełomowy, tak wynika z analiz francuskiego Instytutu Badań Opinii Publicznej. O szczegółach Wojciech Rogacin z Vatican News.
5: Przez Francuzów niezwiązanych z Kościołem Leon XIV jest postrzegany przede wszystkim jako ostoja spokoju pośrodku chaosu współczesnego świata. Na pierwszy plan wysuwają się jego interwencje w sprawie Ukrainy i Strefy Gazy, a także wymiana zdań z prezydentem Trumpem. Dlatego Francuzi oczekują, że podczas swej wizyty Leon skupi się przede wszystkim na kwestii pokoju. Przypuszcza się również, że wizyta papieża tchnie nowe życie w Kościół we Francji do tego stopnia, że niektórzy spodziewają się nawet, że od tej pory będzie można tam mówić o pokoleniu Leona.
0: Jak mówi rzecznik francuskiego episkopatu, Leon XIV przybywa do Francji w okresie duchowego przebudzenia, o czym świadczy wysoka liczba młodych, którzy proszą o chrzest.
6: Radio Rodzina, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to najcieplej w rejonie Wrocławia i Oławy do 23 stopni. Te temperatury mają pojawić się około godziny 14. W pozostałych częściach Dolnego Śląska dziś tak 20-21 stopni, 19 stopni. No i najchłodniej w rejonach podgórskich, tutaj Szklarska Poręba 16 stopni. Dodatkowo trochę słońca będzie, ale chmur też nam dziś nie będzie brakowało.
7: Reklama.
8: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, ukośnik oferty pracy.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
7: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 9.05 już na zegarach. Witam Was serdecznie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niebawem na naszej antenie przegląd prasy to kwadrans po godzinie 9.00, a tymczasem Daria Zawiałow nam zaśpiewa już teraz.

0: Werble wybrzmiały, a więc rozpoczynamy przegląd prasy. Ze mną w studiu jest Ilona Baran. Witam cię.
1: Witam. Dzień dobry. Tak, przegląd prasy rozpoczynamy od najdroższego paliwa w Polsce na Dolnym Śląsku. Jest właśnie 9 zł za litr oleju napędowego na wrocławskich stacjach. Paliw brakuje już tylko 1 grosza. Tak samo jak do 8 zł za litr benzyny. No i tak jak już wspomniałam, to jedne z najwyższych cen w Polsce i według danych e-Petrol wczoraj średnia cena oleju napędowego w Polsce wzrosła w ciągu tygodnia o 14 groszy i wynosi właśnie ten 9 zł za litr. Podwyżki dotyczą także pozostałych paliw. W zestawieniu województw Dolny Śląsk jest na pierwszym miejscu, a całość artykułu, dlaczego tak się dzieje, i znajdą Państwo na Tu Wrocław.
0: Przechodzimy do kolejnej informacji.
1: Tak, przechodzimy do kolejnej informacji. Wybory do rad osiedli już 21 marca odbędą się wybory. Tak zdecydowała Rada Miejska wczoraj. Kandydatów na radnych będzie można zgłaszać do 19 lutego. Do 4 lutego do publicznej wiadomości podane zostaną granice i numery okręgów wyborczych i obwodów głosowania, a także liczba radnych w każdym okręgu i siedziby obwodowych komisji wyborczej. No i zgodnie z przepisami wyznaczenie terminu musiało nastąpić nie później niż w dniu upływu kadencji Rady Osiedla, czyli 17 października 2026 roku. Więc szykują się wybory do Rad Osiedli.
0: I na koniec jeszcze jedna informacja.
1: I na koniec wybrano najfajniejszą dzielnicę na świecie. Do życia budzi się po zmroku. Magazyn Time Out wybrał najfajniejsze dzielnice. Na pierwszym miejscu znalazło się Jongo w Seulu, a najwyżej ocenianą europejską dzielnicą został Neos Kosmos w Atenach. W rankingu znalazły się także wyjątkowe miejsca w Glasgow, Rzymie, Walencji i Lizbonie. Są sercem każdego miejsca właśnie te stare uliczki, nocne stregany, i to one są

0: to zestawienie wygląda. Na drugim miejscu Rabat w Maroko, na trzecim właśnie Grecja, kolejno jest USA, Wielka Brytania, Japonia, Kolumbia. No Polski tu nie widzę.
1: No to może kiedyś się pojawi. To był przegląd prasy. Ilona Baran przygotowała te informacje dla Państwa. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

Chciałam powiedzieć, że pora obiadowa zbliży się wielkimi krokami, ale chyba jeszcze niekoniecznie, bardziej pora na drugie śniadanie. No i są też tacy, którzy na drugie śniadanie jedzą na przykład pizzę. Znam osobiście takich. No i chciałam wam powiedzieć właśnie o tym daniu, ponieważ pizzę hawajską znają wszyscy. Charakteryzuje się ona tym, że są na niej ananasy, że jest na niej ananas, tak właściwie. Ale pizza hawajska, tak właściwie, nie wiem czy wiedzieliście, nie pochodzi z Hawajów, ale z Kanady, a jej twórcą był Grek sam Panopoulos, który w 1962 roku wraz z braćmi otworzył restaurację w Kanadzie. To właśnie tam po raz pierwszy podano pizzę z ananasem, chociaż ten dodatek ananasa do pizzy miał być tylko taką zabawą. Przerodził się w najbardziej kontrowersyjne połączenie kulinarne. No i swój protest wobec pizzy z ananasem wymierzył m.in. prezydent Islandii Gudni Johannesson. Polityk stwierdził, że gdyby mógł, to by jej zakazał. Natomiast premier Kanady Justin Trudeau stanął w obronie pizzy hawajskiej i uznał ją za jedno z narodowych dań obok syropu klonowego. Natomiast jak pojedziemy do Włoch, no to trudno tam znaleźć taką restaurację, która miałaby pizzę z ananasem w menu. Też jest podobno takie powiedzenie, że ile razy ktoś je pizzę z ananasem, zawsze ginie jeden Włoch.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 10, a więc czas powiedzieć parę słów o tym, co po godzinie 10, bo oczywiście będzie to audycja Przystanek Kultura na naszej antenie, a dziś przeniesiemy się pod Śnieżkę do Karpacza, gdzie spotkaliśmy się z Jarosławem Rolą, który produkuje terenowe rowery dla osób z niepełnosprawnościami, a także chce, by turystyka górska była dostępna dla znacznie większej liczby osób. No i Śnieżka, o której wspomniałam, przez lata była dla Jarosława Roli symbolem czegoś, co jest blisko, ale jednocześnie pozostaje poza zasięgiem, bo mieszkał on pod tą górą, widział ją z okna, ale po wypadku w 97 roku, w którym stracił obie nogi, trafił na wózek.
1: Mieszkam pod Śnieżką, a w 97 roku uległem wypadkowi, straciłem obie nogi, wylądowałem na wózku. I ta Śnieżka, za każdym razem jak patrzyłem przez okno, to widziałem coś, gdzie wiem, że jest pięknie, ale już tam nie będę. Ale nie mogłem się do końca z tym pogodzić i nie było jeszcze mojej firmy wtedy, nie było też rowerów terenowych. Postanowiłem sobie taki rower po prostu zbudować. On był dużo prostszy niż te, które tutaj widzimy, ale działał. I na tym rowerze udało mi się wjechać na Śnieżkę. I to był taki przełom, bo raz, że to był w ogóle pierwszy terenowy rower ręczny na świecie, a drugie, że od razu udało się zrobić coś, co wydawało się niemożliwe. I w tamtym momencie też dotarło coś do mnie, że Śnieżka to właściwie nie jest jedyna góra na świecie, są inne. I są też takie, które dają szansę na wjechanie. Dwa lata później brałem udział w wyprawie na Kilimandżaro. Też na zrobionym przez siebie rowerze i to też spowodowało, że w 2009 roku uruchomiłem firmę i zacząłem już oficjalnie je produkować i sprzedawać.
0: Dziś produkowane przez niego handbajki są napędzane rękami. Mogą być one wyposażone we wspomaganie elektryczne, a każdy egzemplarz jest konfigurowany indywidualnie w zależności od potrzeb użytkownika. Jarosław Rola opowiada, jak działa taki rower.
1: To są tak zwane handbajki. Handbike, czyli rower ręczny. I tak dokładnie funkcjonuje ta nazwa na świecie. I to właśnie je charakteryzuje, że one są napędzane wyłącznie rękoma. Każdy z tych rowerów i jeszcze oprócz tego przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. I każdy z tych rowerów może być w wersji manualnej albo ze wspomaganiem elektrycznym. My je też produkujemy na indywidualne zamówienie, czyli każdy jest troszkę inny, bo jest dostosowany do danej niepełnosprawności. Myślę, że jest to niesamowita rzecz i umożliwia ludziom, rodzinom, integrację społeczną, bo na przykład jeżeli jest rodzina, ale jest jedna osoba na wózku, jeżeli reszta jedzie na rowerach, to tutaj nie ma szans, jakby nie mówimy o równych szansach. Natomiast jeżeli jest rower dla osób niepełnosprawnych i jest wspomaganie elektryczne, to te szanse są wyrównywane. Jeżeli mówimy o samej konstrukcji, to rama jest zupełnie inna. Natomiast zasada działania jest taka sama jak w zwykłym rowerze, tylko że nie pedałuje się nogami, a rękoma i rękoma jednocześnie z pedałowaniem się kieruje.
0: Firma Jarosława Roli tworzy i produkuje sprzęt dla osób z niepełnosprawnością, tak jak słyszeliśmy, a on sam swoimi działaniami przyczynia się do powstawania infrastruktury rowerowej przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami.
1: To są drogi, ale nie mogą to być single tracki, dlatego że to są trójkołowe rowery i one są znacznie szersze. One nie zostawiają jednego śladu, tylko zostawiają trzy. Trasy, które mają być przejezdne na tego typu rowerach, no, muszą mieć inne właściwości niż single tracki. Muszą być szersze, promień skrętu musi być odpowiedni. Jak są takie zakręty o 180 stopni, to musi być odpowiedni promień skrętu, odpowiednia szerokość, nie może być jakiegoś nachylenia bocznego. Są pewne właściwości trasy, które ona musi spełniać, żeby taki rower po niej bez problemu przyjechał, ale właśnie nad tym pracujemy, dlatego że te drogi, które tutaj mają być w Karpaczu, to nie będą single tracki, tylko takie familijne, szerokie trasy rowerowe i one już nawet w tej chwili są przejezdne, bo są wyznaczone po istniejących drogach. Natomiast nie jest to jeszcze oficjalne, nie jest nawierzchnia poprawiona, nie ma zabezpieczeń, nad tym dopiero pracujemy.
0: Dostępność turystyki nie kończy się jednak na przystosowaniu pojedynczego pojazdu, bo potrzebne są, tak jak słyszeliśmy, odpowiednie trasy, infrastruktura i rozwiązania organizacyjne, a w Karpaczu część z nich właśnie powstaje. Na rozmowę z Jarosławem Rolą zapraszamy już dziś o godzinie 10:10 w audycji Przystanek Kultura.

0: Premier o niepokojącym scenariuszu rosyjskich działań. Sejm będzie debatował o zyskach koncernów paliwowych. Komisja Europejska przedstawiła założenia KITS Act. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji. Mówił o tym wczoraj podczas specjalnego wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk.
1: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
0: Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. A dziś nad ranem Polska znów poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Sejm po ekspresowych pracach zapewne przegłosuje dziś ustawę o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN, czyli obniżki cen na stacjach paliw. PiS twierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, ale jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, jeżeli pojawi się w niej poprawka zakładająca, że wpływy z nowego podatku w całości pójdą na CPN, PiS ustawę poprze.
2: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy, zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza polską konstytucję, i zagłosować za tą ustawą.
0: Z kolei prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu skierował identyczną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach. Komisja Europejska przedstawiła założenia KITS Act, czyli projektu ograniczającego dzieciom możliwość korzystania z mediów społecznościowych. Zgodnie z propozycją dzieci poniżej 13 roku życia nie będą miały do nich dostępu, a konto na platformach społecznościowych będą mogły założyć dopiero w 15 urodziny. To ważna ustawa w kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
3: Zbyt wiele dzieci styka się za szybko ze światem internetowym. Mogą stać się tam ofiarami oszustów i przestępców seksualnych.
0: KITS Act wprowadza także wymóg weryfikacji wieku przy pomocy certyfikowanych przez Unię Europejską narzędzi.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już dziś startuje 9. edycja Euromanii. Święto Jury krakowsko-częstochowskiej Szlaku Orlich Gniazd przyciąga turystów z regionu i z całego kraju. O imprezie w liczbach mówi Robert Nieroda ze Związku Gmin Jurajskich.
5: W tym roku zaangażowanych jest aż 32 podmioty, które organizują Euromanię. Jest to podzielone na część małopolską i część śląską. Ponad 50 miejsc, w których będą organizowane różnego rodzaju eventy, i ponad 200 tych eventów. Także to będzie mega energetyczny weekend na Jurze krakowsko-częstochowskiej.
0: W ubiegłorocznej Euromanie uczestniczyło prawie 70 tysięcy osób.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy 17 stopni na termometrach we Wrocławiu. Słońce na niebie jest i ono nie opuści nas co najmniej do godziny 13. Tak przewidują synoptycy. Po godzinie 13 pojawi się więcej chmury na niebie. Temperatury jeszcze będą rosły, ale potem już tak mniej więcej od godziny 15 będą spadały. Dziś w nocy tak do 9, a nawet i 8 stopni spadną temperatury.
7: Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Przystanek Kultura. Dziś naszym gościem będzie Jarosław Rolak, producent rowerów terenowych dla osób z niepełnosprawnościami, a także działacz społeczny, który działa, by turystyka górska w rejonie Karpacza była dostępna dla znacznie większej liczby osób, również właśnie dla osób z niepełnosprawnościami. W rozmowie opowie nam o tym, jak to się stało, że zaczął produkować właśnie takie rowery, a także o trasach rowerowych, które powstają właśnie w Karpaczu. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam na tę rozmowę o 10.10.

0: Przystanek Kultura.
1: Dzień dobry Państwu, Jarosław Rola. Ja jestem producentem sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych, ale tutaj na Forum Ekonomicznym w Karpaczu jesteśmy wspólnie z miastem Karpacz w takim celu, żeby z jednej strony pokazać, że tutaj pod Śnieżką produkowane są jedne z najlepszych rowerów terenowych dla osób niepełnosprawnych na świecie, ale oprócz tego wspólnie z Karpaczem i ze Stowarzyszeniem Miłośników Karpacza pracujemy tutaj nad tym, żeby powstały drogi rowerowe dla wszystkich, familijne, czyli takie, które też umożliwią jazdę na tego typu sprzęcie. Osobom niepełnosprawnym oczywiście.
2: I takie sprzęty właśnie tu widzimy. Czym charakteryzują się takie rowery?
1: To, co tutaj widzimy, to są tak zwane handbike'i. Handbike, czyli rower ręczny. I tak dokładnie funkcjonuje ta nazwa na świecie. I to właśnie je charakteryzuje, że one są napędzane wyłącznie rękoma. Każdy z tych rowerów i jeszcze oprócz tego przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. I każdy z tych rowerów może być w wersji manualnej albo ze wspomaganiem elektrycznym. My je też produkujemy na indywidualne zamówienie, czyli każdy jest troszkę inny, bo jest dostosowany do danej niepełnosprawności. Myślę, że jest to niesamowita rzecz i umożliwia ludziom, rodzinom, integrację społeczną, bo na przykład jeżeli jest rodzina, ale jest jedna osoba na wózku, jeżeli reszta jedzie na rowerach, to tutaj nie ma szans, jakby nie mówimy o równych szansach. Natomiast jeżeli jest rower dla osób niepełnosprawnych i jest wspomaganie elektryczne, to te szanse są wyrównywane.
2: Jak działa taki rower ręczny? Czy on się bardzo różni, jakby jego technika, technologia od takiego zwykłego roweru?
1: Jeżeli mówimy o samej konstrukcji, to rama jest zupełnie inna. Natomiast zasada działania jest taka sama jak w zwykłym rowerze, tylko że nie pedałuje się nogami, a rękoma i rękoma jednocześnie z pedałowaniem się kieruje.
2: Jest pan producentem tych rowerów. Skąd pomysł, żeby tworzyć takie pojazdy?
1: Mieszkam pod Śnieżką, a w 97 roku uległem wypadkowi, straciłem obie nogi, wylądowałem na wózku. I ta Śnieżka, za każdym razem jak patrzyłem przez okno, to widziałem coś, gdzie wiem, że jest pięknie, ale już tam nie będę. Ale nie mogłem się do końca z tym pogodzić i nie było jeszcze mojej firmy wtedy, nie było też rowerów terenowych. Postanowiłem sobie taki rower po prostu zbudować. On był dużo prostszy niż te, które tutaj widzimy, ale działał. I na tym rowerze udało mi się wjechać na Śnieżkę. I to był taki przełom, bo raz, że to był w ogóle pierwszy terenowy rower ręczny na świecie, a drugie, że od razu udało się zrobić coś, co wydawało się niemożliwe. I w tamtym momencie też dotarło coś do mnie, że Śnieżka to właściwie nie jest jedyna góra na świecie, są inne i są też takie, które dają szansę na wjechanie. I 2 lata później brałem udział w wyprawie na Kilimandżaro. Też na zrobionym przez siebie rowerze i to też spowodowało, że w 2009 roku uruchomiłem firmę i zacząłem już oficjalnie je produkować i sprzedawać.
2: Po tym, co pan powiedział, to myślę, że stąd wzięło się hasło firmy Impossible is Nothing.
1: Dokładnie, to jest hasło przewodnie i tego się trzymamy.
2: I jakie szczyty zdobył pan na takich rowerach?
1: Znaczy, no, te dwa takie spektakularne to było raz, że Śnieżka, ale to nie jest może najwyższa góra, nie jest najtrudniejsza, ale jest to góra symbol. I wiele osób niepełnosprawnych tak naprawdę chciałoby tam pojechać, ale nie ma takiej możliwości. I w tej chwili wspólnie z mieszkańcami Karpacza i z działaczami lokalnymi pracujemy nad tym, żeby zrobić pojazd 4-kołowy, który umożliwi osobom niepełnosprawnym wjazd na Śnieżkę, z tym, że nie będą same obsługiwać tego pojazdu, tylko z tyłu będzie stał operator i on będzie trzymał kierownicę, napęd i hamulce. I dzięki temu mam nadzieję, że uda się otworzyć góry dla większej grupy ludzi i to jest chyba coś, do czego dążę w tej chwili, jak już mówimy o zdobywaniu szczytów.
2: Myślę, że to jest zauważalne, że turystyka staje się coraz bardziej dostępna.
1: No bardzo dobrze, że turystyka staje się dostępna, natomiast też to tutaj na tym forum widzimy, że tutaj wszyscy wiedzą, co zrobić, żeby była większa liczba turystów, żeby tutaj przyjeżdżali, ale dopiero W ostatnich latach zostało zauważone, że są też osoby niepełnosprawne, które też chcą być turystami, też chcą zobaczyć Karpacz, też chcą zobaczyć Śnieżkę, Karkonosze. I w związku z tym, że moja firma jest akurat stąd, to ja już o to zadbam, że tak było.
2: Wspomniał pan na początku, że tworzycie takie single tracki dostosowane również dla osób z niepełnosprawnościami. Jak wyglądają takie single tracki, jak to przebiega?
1: Tak, tutaj od razu muszę powiedzieć, że to właśnie nie są single tracki, to są drogi, okej, ale nie mogą to być single tracki, dlatego że to są trójkołowe rowery i one są znacznie szersze. One nie zostawiają jednego śladu, tylko zostawiają trzy. I trasy, które mają być przejezdne na tego typu rowerach, muszą mieć inne właściwości niż single tracki. Muszą być szersze, promień skrętu musi być odpowiedni. Jak są takie zakręty o 180 stopni, to musi być odpowiedni promień skrętu, odpowiednia szerokość, nie może być jakiegoś nachylenia bocznego. Są pewne właściwości trasy, która ona musi spełniać, żeby taki rower po niej bez problemu przyjechał. Ale właśnie nad tym pracujemy, dlatego że te drogi, które tutaj mają być w Karpaczu, to nie będą single tracki, tylko takie familijne, szerokie trasy rowerowe. I one już nawet w tej chwili są przejezdne, bo są wyznaczone po istniejących drogach. Natomiast nie jest to jeszcze oficjalne, nie jest nawierzchnia poprawiona, nie ma zabezpieczeń. Nad tym dopiero pracujemy.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przystanek Kultura.

0: tym momencie wybiegniemy troszeczkę czasem, bo Politechnika Wrocławska zaprasza swoich absolwentów na 16 i 17 października. A dlaczego? Na co? No to właśnie już teraz powiemy. Chodzi o Światowy Kongres Absolwentów, który będzie okazją do spotkań po latach, rozmów o nauce i biznesie, a także i wymiany doświadczeń. Kongres ten ma służyć budowaniu relacji między uczelnią a jej absolwentami. W programie znalazły się m.in. wydarzenia skierowane do osób chcących odnowić dawne znajomości, jak i tych zainteresowanych współpracą zawodową czy naukową. Pomysł organizacji kongresu wiąże się m.in. z rocznicami ważnymi dla uczelni i jej społeczności absolwenckiej. O idei wydarzenia mówi Kamil Nawirski, przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej.
1: Przede wszystkim mamy dokładnie 80 lat od pierwszej obrony w Politechnice Wrocławskiej. Uczelnia obchodziła 83 rok wcześniej, ale pierwszy absolwent pojawił się w kwietniu 1946 roku, no więc teraz mamy okrągłą rocznicę, można powiedzieć. Poza tym mamy 50-lecie Stowarzyszenia Absolwentów i całą ideą stowarzyszenia jest to, żeby się spotykać, ponieważ uważamy, że będziemy się spotykali, będziemy rozmawiali, będziemy się znali, to na tej podstawie możemy budować nowe rzeczy. Z jednej strony to są miłe, sympatyczne spotkania koleżeńskie, ale z drugiej strony są to też jakieś pomysły na jakieś współpracę, jakieś biznesy, jakieś też to połączenie absolwentów z uczelnią. Jak się nie będziemy znali, jeżeli się nie będziemy spotykali, to tego nie będzie.
0: Jednym z założeń kongresu jest stworzenie przestrzeni do nawiązywania nowych kontaktów oraz odnawiania relacji między absolwentami uczelni.
1: Mamy naprawdę dużą społeczność absolwencką, która się w zasadzie nie zna, a uważam, że absolwenci są wartością dla siebie nawzajem. Od razu mile się rozmawia z kimś, kto wiemy, że przechodził te same wyzwania, tą samą, że tak powiem, trudy i radości związane ze studiowaniem. I troszkę tak to działa na zachodzie, tak? Że absolwenci danej uczelni dbają o siebie. Jeżeli widzę absolwenta mojej uczelni, jego CV na rekrutacji, to przynajmniej go zaproszę na rozmowę. To nie znaczy, że go zatrudnię, bo musi się obronić sam. Jednak jest zawsze tam serduszko, mile bije. To samo się dzieje, jeżeli chodzi o koła naukowe, czyli jeżeli absolwent działa jakiegoś koła naukowego, widzi kogoś z tego samego koła naukowego o 10 lat młodszego, na bank go zaprasza na rozmowę. Nawet żeby pogadać o tym kole, ale być może z tego się okaże, że też będzie jakaś praca. Plus jest wiele rzeczy, które wynikają właśnie z takich rozmów, że w sumie nie planowaliśmy współpracować, ale się okazało, że ktoś robi coś, czego ja potrzebuję, albo ktoś mi podpowie, że jest jakieś rozwiązanie, o którym ja nie wiedziałem i może mi to bardzo ułatwić sprawę, więc na pewno warto się pojawić.
0: Organizatorzy podkreślają, że spotkanie ma być czymś więcej niż okazją do powrotu na uczelnię po latach. Program kongresu ma obejmować kilka różnych części łączących spotkania absolwentów z rozmowami dotyczącymi nauki, biznesu i doświadczeń zawodowych.
1: Forum składa się z wielu elementów. Przede wszystkim Alumni Talks, czyli wystąpienia absolwentów na Auli Politechniki Wrocławskiej. Poza tym bankiet biznesowy, impreza taneczna w strefie kultury studenckiej. Mamy też ogromną, otwartą część w sobotę, gdzie będą koła naukowe się prezentowały. Taki grill robimy, gdzie może każdy przyjść z rodziną, sam, umówić się z znajomymi. A to wszystko zamkniemy pokazem projektu Piwo, który doskonale znamy z juwenaliów, ale będzie pierwszy raz na kampusie Politechniki Wrocławskiej. Uczelnia się ogromnie zmieniła. Każdy, kto skończył studia więcej niż 10 lat temu powinien zajrzeć, bo to już zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Natomiast jak wziąć udział? No najlepiej wejść na stronę kongresu, wystarczy pisać w wyszukiwarkę Kongres Absolwentów Politechniki Wrocławskiej i wybrać to, co nas interesuje. Są prelegenci pokazani, o czym będą mówili. Można prelegentów posłuchać online'owo, jeżeli ktoś ma daleko, nie ma czasu, to jak najbardziej może się zapisać online i obejrzeć sobie później. Natomiast gorąco zachęcam do tego udziału jednak na żywo, czy w tych częściach wieczornych, towarzyskich, czy też w samym właśnie tej części w auli, żeby jednak przy tej symbolicznej kawie, ciastku porozmawiać z różnymi osobami, z różnymi, którymi już się nam kontakt urwał i jest szansa do tego wrócić i też do poznawania nowych osób.
0: A ja przypomnę, Światowy Kongres Absolwentów Politechniki Wrocławskiej odbędzie się 16 i 17 października. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

2017 roku na ulicach Frankfurtu w Niemczech odnaleziono samochód 76-letniego mężczyzny, który 20 lat wcześniej zapomniał, gdzie go zaparkował. No przyznam, że mi też zdarza się zapomnieć, gdzie zaparkowałam samochód. Jak do tej pory, to najdłużej szukałam go 15 minut, ale zawsze jakoś też udawało mi się go znaleźć, więc tak sobie myślę, chyba z moją pamięcią najgorzej jeszcze nie jest.

0: 10:56 już na zegarach, a ja chciałam wam opowiedzieć troszeczkę o temacie, który myślę jest dość ważny cały czas. Otóż dezinformacja, ale też i dezinformacja medyczna jest dziś powszechna, a jej tematyka wykracza już daleko poza szczepienia, o których gdzieś tam rozmawia się też często. Z raportu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i firmę MediaBoard wynika, że 54% analizowanych treści dotyczyło szczepień, a 23% żywienia i diet. Eksperci zwracają tutaj uwagę, że fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje dotyczące zdrowia mogą mieć realne konsekwencje, a szczególnie istotne jest tutaj sprawdzanie źródeł i korzystanie z wiarygodnych informacji. Jak mówi Violetta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, skala zjawiska jest duża.
1: Skala tego zjawiska jest ogromna. Każdy z nas styka się z dezinformacją. Ponad 54% to były treści dotyczące szczepień, takich oczywiście antyszczepionkowych, ale to, co nas bardzo zaskoczyło, to 23% treści dotyczących dezinformacji medycznej zawierało teorie żywieniowe i diety. I to pokazuje, że dezinformacja medyczna tak naprawdę trochę tylnymi drzwiami weszła do głównego nurtu narracji. Każdy z nas spotyka się oglądając rolki, czytając, że mamy super sposoby na oczyszczanie, na głodówki, lewoskrętne witaminy i różne inne suplementy, które na pewno wyleczą wszystkie schorzenia. Nie ma możliwości, medycyna nie jest jeszcze tak doskonała, bo gdyby była, to wszyscy bylibyśmy zdrowi.
0: Wśród tematów pojawiających się w dezinformacyjnych przekazach są również informacje dotyczące leczenia chorób. Violetta Samborska podkreśla, że szczególnie niebezpieczne mogą być treści obiecujące szybkie i całkowite wyleczenie poważnych chorób.
1: Ludzie oczywiście w emocjach, no zdrowie jest, dotyczy nas wszystkich, więc jeżeli cokolwiek się dzieje, to emocje nas niosą i motywują do tego, żebyśmy szukali rozwiązań, więc znajdując takie złote leki, poszukiwanie rozwiązania nie jest złe. Natomiast zatrzymywanie się na super szybkich rozwiązaniach medycznych to jest właśnie ten moment, który nam powinien zapalić czerwoną lampkę. I wtedy zalecam albo poszukanie w bazach medycznych, na stronach internetowych uczelni, ale też po prostu pójście do lekarza, lekarki pierwszego kontaktu, bo to oni są naprawdę przygotowani do pracy z nami, żeby nam opowiedzieć o tym, co nam dolega.
0: W związku z rozpowszechniającą się dezinformacją Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozpoczął regularne monitorowanie jej. Barometr dezinformacji medycznej ma umożliwiać bieżące obserwowanie pojawiających się narracji i reagowanie na nie, a analiza obejmująca czerwiec, lipiec i sierpień wykazała również wyraźny wzrost liczby publikacji dotyczących ustawy, zarówno dezinformacyjnych, jak i pozytywnych. Więcej szczegółów o tym raporcie i o dezinformacji medycznej znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina.

0: Prezydent USA o bazie wojskowej w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliwa. Przed nami zakończenie sezonu lekkoatletycznego w Polsce. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce. Napisał o tym w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Jak przyjęta została ta deklaracja w naszym kraju? O tym Mateusz Kornas.
1: Wieczorne oświadczenie Donalda Trumpa w mediach społecznościowych zostało przyjęte z życzliwością zarówno przez Pałac Prezydencki, jak i Kancelarię Premiera. Prezydent Karol Nawrocki odpisał na post Donalda Trumpa, że tu cytat: polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepsze możliwe miejsce dla bazy armii USA w Polsce. W swoim wpisie Trump powołał się wcześniej, oczywiście, co już jest niemal tradycją, na dobre relacje z polskim prezydentem. Być może właśnie miejsce lokalizacji takiej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce będzie tematem rozmowy ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych. Ma być za oceanem w przyszłym tygodniu. Deklaracja Trumpa jest o tyle ciekawa, że dziś w zachodnich mediach pojawiły się informacje, że Amerykanie będą zmniejszać liczebność swoich wojsk w innych państwach Europy.
0: Dodam tylko, że o planach Pentagonu, który ma rozważać wycofanie tysięcy żołnierzy USA z Europy, napisał portal amerykańskiej stacji NBC News. Premier Donald Tusk mówił wczoraj o niepokojącym scenariuszu rosyjskich działań. Tymczasem wiceminister Cezary Tomczyk zapewnia, że do końca roku rząd zabezpieczy kolejne 200 kilometrów granicy państwa. O zagrożeniu w internecie mówi z kolei wiceminister Krzysztof Gawkowski.
2: Rosyjskie służby specjalne, które organizują się w takie mafie botów, różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy.
0: Dziś na temat kwestii bezpieczeństwa prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiać z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliwa. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
4: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
5: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
0: Odpowiadał minister finansów Andrzej Domański. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się w przyszłym tygodniu.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Przed nami zakończenie sezonu lekkoatletycznego w Polsce, czyli 72. Memoriał Janusza Kusocińskiego. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie, jak co roku, nie zabraknie naszych najlepszych zawodników, którzy będą konkurować z zagranicznymi rywalami. W biegu na 110 metrów przez płotki wystartuje nasz medalista Mistrzostw Europy i halowy mistrz świata Jakub Szymański.
6: Wypadałoby zakończyć ten rok, dla mnie wspaniały rok, fajnym wynikiem, szybkim wynikiem, w okolicach rekordu Polski, a może i poniżej, ale nie wolno się na to aż tak napalać, bo zawsze, czy to zabraknie setnej dwa razy w Birmingham, czy będzie wiatr nieregulaminowy w Olsztynie z 13-21, no to prędzej czy później to przyjdzie, także ja sobie spokojnie na to czekam.
0: Początek memoriału w Chorzowie o 17.10.
7: Dzisiejszy dzień zapowiada się i będzie i jest ładny, ale sprawdźmy, jaki będzie weekend, no bo w końcu piątek to weekendu początek. Jeżeli chodzi o sobotę, 23 stopnie w ciągu dnia, no i trochę chmur będzie na niebie, ale słońca też nam nie braknie, natomiast w niedzielę troszeczkę się nam zepsuje pogoda, a to ze sprawą deszczu, który przyjdzie. Jednak jeżeli chodzi o temperaturę, będzie dość ciepło, 22 stopnie.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witajcie po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie i przypominam, że od godziny 11.45 rozpoczynamy intencję przed modlitwą południową. Do intencji możecie zgłaszać się telefonicznie. To od 11.45 właśnie 71 322 2022 na ten numer telefonu, ale cały czas już teraz właściwie możecie zgłaszać swoje intencje telefonicznie 71 48. Przedzamy treści wiadomości słowem intencje. Wtedy ta wiadomość na pewno do nas trafi. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału, do włączenia się właśnie w tą wspólną modlitwę, a my już teraz rozpoczynamy tą godzinę. Na dobry początek Tina Turner i kawałek Private Dancer.

0: Myślę, że piątkowe przedpołudnie to dobry czas pomyśleć o planach na weekend, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No więc jeżeli nie macie pomysłów, to ja mam dla Was propozycję na niedzielę. Otóż w najbliższą niedzielę w parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim odbędzie się już kolejny, szósty piknik parafialny. Jest to wydarzenie organizowane wspólnie przez wspólnoty parafialne, a zebrane podczas pikniku środki zostaną przeznaczone na wsparcie najbardziej potrzebujących parafian. Piknik parafialny od lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców osiedla, którzy licznie odwiedzają w tym dniu dom parafialny, a jego celem jest integracja wspólnoty parafialnej, poznanie grup działających przy parafii, a także wsparcie tych najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedla. O początkach pikniku parafialnego mówi ksiądz Andrzej Paliszek-Saładyga, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim.
1: No, początki były bardzo spontaniczne i na pewno widzieliśmy w tym wielką łaskę Bożą, bo nie spodziewaliśmy się tak wielkiego odzewu ludzi na zaproszenie, ale właśnie to pokazało nam, że z pomocą Bożą potrafimy bardzo wiele wspólnie uczynić.
0: Jak podkreśla Rafał Dziedzic, jeden z organizatorów, wydarzenie jest przede wszystkim okazją do spotkania i integracji mieszkańców, jednak już sam proces przygotowywania wydarzenia również gromadzi wielu parafian.
2: Myślę, że największą wartością tego, co tutaj robimy, jest to, że jest nas naprawdę wiele na spotkaniach, myślę około 20 osób, a tak naprawdę te 20 osób jest reprezentantem wielu, wielu innych, także to jest takie wspólnotowe święto i jest nas, myślę, naprawdę około 100 osób, które są zaangażowane w różnej formie, może nawet więcej niż 100, i to mnie najbardziej cieszy.
0: Na tych, którzy przybędą 20 września na piknik parafialny, czeka zarówno coś dla ciała, jak i dla ducha.
2: No wierzę, że czeka deszcz Bożych błogosławieństw przede wszystkim, że Pan Jezus będzie działał i poruszał nasze serca, odnawiał naszą wiarę, gdy będziemy się tak wspólnie bawić, dzielić miłością, ale czekają też takie bardzo, powiedziałbym, smaczne doświadczenia, bo będzie grill, będzie żurek. W tym roku to jest taka nowość, bo żurek będzie gotowany tu na miejscu. No, liczymy, że może nawet 150-200 litrów tego żurka powstanie, także bardzo Was wszystkich zapraszamy na degustację. Do tego będzie chleb ze smalcem, będzie bigos, to jest specjalność naszych sióstr salezjanek i to hit pikniku zawsze pierwszy się rozchodzi. Dla dzieci będzie popcorn, będzie hot dog, wata cukrowa, no i oczywiście kawka i do tej kawki coś słodkiego. Myślę, że to jest taka integralna część naszego pikniku. Każda wspólnota będzie miała okazję się zaprezentować. To będzie takie krótkie, 3-minutowe wystąpienie i mam nadzieję, że wiele osób poczuje się takich zachęconych do tego, żeby swoją wiarę rozwijać, no właśnie w tych wspólnotach, które w naszej parafii działają.
0: Szczególną rolę w czasie pikniku parafialnego odgrywa parafialny zespół Caritas. Jak zaznacza Joanna Rajkowska z tego zespołu, w swoich codziennych działaniach członkowie dostrzegają efekty pikniku.
3: To jest właśnie piękne w tym pikniku, że ta wspólna inicjatywa tak wielu osób odbywa się na szczytny cel, bo tym celem jest pomoc najuboższym mieszkańcom naszej parafii przez Caritas. To jest takie piękne, że tyle osób się to angażuje, tyle osób się później wspólnie bawi, a później tyle osób z tego korzysta. I wydaje mi się, że to jest taka piękna inicjatywa, że coraz więcej ludzi przychodzi, no bo tu się świetnie bawimy i coraz więcej ludzi chce nam pomagać, bo też na pikniku się dowiadują, że co się dzieje, że przez cały rok Caritas sprężnie działa i pomaga i chcą nam tym pomóc.
0: Jak Asia. I to właśnie na działania parafialnego zespołu Caritas i wsparcie najbardziej potrzebujących przeznaczona będzie kwota zebrana podczas pikniku. Ja przypomnę, parafianie z Muchoboru Wielkiego zapraszają na to wydarzenie już w najbliższą niedzielę od godziny 13 do godziny 18. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.
4: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

0: 11.30 już na zegarach. Miałam chwilę temu dla Was propozycję na niedzielę, a teraz przychodzę z propozycją na sobotę. Otóż właśnie jutro u zbiegu ulic Białowieskiej i Popowickiej we Wrocławiu odbędzie się Popowicka Biesiada Sąsiedzka. Jest ona ukoronowaniem działań, które zamieniły szare ściany garaży przy ulicy Białowieskiej w galerię murali. W programie Biesiady jest pełen atrakcji piknik rodzinny na terenach zielonych, wspólne malowanie ostatniej ze ścian razem z artystami Akademii Sztuk Pięknych, a także inna strojowa strefa biesiadna z muzyką na żywo, tańcami, pysznym jedzeniem i sąsiedzkim bingo. A na miejscu pojawi się także legendarny Manduba, czyli postać związana z tym miejscem, której postać umieszczona została na niejednym muralu. Przemiana przestrzeni przy ulicy Białowieskiej był to projekt społeczny rewitalizacji i aktywizacji przestrzeni sąsiedzkiej i realizowany jest on nadal w wielowymiarowym partnerstwie z udziałem społeczności lokalnej, Urzędu Miejskiego czy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie w szczególności tutaj koła studentów, koła naukowego Deforma, a przygotowane atrakcje poza strefą gastro są bezpłatne. Ja tylko dodam, że ta biesiada przy ulicy Białowieskiej i Popowickiej rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Więcej szczegółów znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
2: Więc

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Już teraz w Radiu Rodzina zmieniamy nieco muzyczny klimat, a to dlatego, że niebawem rozpoczniemy na naszej antenie intencję przed modlitwą południową. Intencję, przypomnę, od 11.45. Od 11.45 będziecie mogli do nas dzwonić i wypowiadać je na antenie 71 322 20 22, ale cały czas możecie przysyłać intencje SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam bardzo serdecznie do wspólnej modlitwy, a tymczasem, tak jak powiedziałam, zmieniamy muzyczny klimat.

Wybiła 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do nas do studia Radia Rodzina i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie. Przypomnę numer telefonu 71 322 20 22. Cały czas też czekamy na wasze intencje SMS-owe. Je możecie wysyłać na numer 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałam sobie życzyć, żeby mi pobyt w szpitalu odniósł korzyść i żebym była normalną dziewczyną, zanim będę Jezusem, oraz Boże, Boże dla wszystkich znajomych, szczególnie przyjaciela Krystiana, ojca Jana, Kuba i Pawła. Jak ten, niech się do mnie odezwą, zanim tęsknię. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy za telefon. Oczywiście polecamy intencje w modlitwie.

0: Mamy kolejnego radiosłuchacza. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i łaski Boże zastępcę Mateńki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmy dla mojej żony Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla maleńkiej Klary Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina Radwilowa z Bożych za modlitwę w zastępstwie świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Szkoty za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem pani bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo naprawdę mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was niemal codziennie od 13 lat tuż po powrocie z pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście wszystkie polecamy w modlitwie. Z Panem Bogiem.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiernych Panu Bogu. Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję, oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Bardzo proszę o modlitwę o zdrowie dla mojej córki, dla moich wnuczek oraz dla prawnuczka Franusia z rodzicami. O łaskę Bożą i zdrowie i siłę dla mnie. Bóg zapłać, serdecznie pozdrawiam.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. Wszystkiego dobrego.

0: Kolejna nasza radiosłuchaczka jest już z nami. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo proszę wszystkich słuchaczy Radio Rodzina o modlitwę za wszystkich chorych, za tych, co się chorymi opiekują i za wszystkich podróżujących, którzy wyjeżdżają i wracają, aby Święty Krzysztof wszystkich prowadził, aby wszyscy mogli wrócić do swojego celu, do swoich domów, do swojej pracy. I za wszystkich zmarłych, jest ich tak dużo w mojej rodzinie, że nie sposób ich wymienić, ale za wszystkich, żeby Pan Bóg ich otoczył swoją opieką, żeby mogli tam mieć spokój wieczny. I życzę całemu zespołowi Radio Rodzina wszystkiego, co najlepsze, przede wszystkim dużo zdrowia i opieki Matki Najświętszej, niech się wami opiekuje. I szczęść Boże dla wszystkich słuchaczy. Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. Życzymy również wszystkiego dobrego i pozdrawiamy. Bóg zapłać.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja proszę o wspólną modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących. Proszę o szczęśliwą podróż dla Martyny, dla Bartłomieja. Właśnie też o zdrowie dla Martyny, Haliny, Bogusława, Danuty, Władysława. I też proszę o zdrowie dla mnie, żebym mogła pojechać tam, gdzie mam jechać, do sanatorium, żebym wyzdrowiała i mogła pojechać. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Życzę wszystkim dobrego dnia. Pozdrawiam całe Radio Rodzina, pracowników i słuchaczy.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Intencję oczywiście polecamy w modlitwie. Życzymy wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.

0: Kolejna radiosłuchaczka jest już z nami na antenie. Halo, halo, szczęść Boże. Jesteśmy już na antenie.
1: Maryjo Królowa Polski, natufno kochana, wstaw się u Syna Jezusa Chrystusa, znaczy stałego, miłosiernego, o zdrowie moich koleżanek Józi, Klary, Jadzi, Reginy, Marii, Krysi i dziękuję Bogu Wszechmogącemu za wnuki, prawnuki, za córkę zięcia. Proszę o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla całej rodziny i proszę o zdrowie, wzmocnienie Marii, bo słaba jest, nie może chodzić. I proszę o modlitwę za dusze czysto cierpiące. Pozdrawiam Katolickie Radio Rodzina. Bóg zapłać, cześć Boże.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencje. My również pozdrawiamy, a intencje oczywiście polecamy w modlitwie.

mamy również kilka intencji SMS-owych za siostrzańskie i braterskie relacje, aby rodzice nie rozbili nic, nie robili różnicy w wychowaniu. Proszę za Romana Suwara w dniu wczorajszych urodzin. Dużo błogosławieństwa Bożego.

Błagam o Boże miłosierdzie dla Marka i pomyślne rozwiązanie jego problemów. Bóg zapłać za modlitwę. Jezu, Ty się tym zajmij. Intencję nadesłała Marzena.

Wybiła godzina 12, więc jeszcze naszej modlitwie polećmy papieża Leona XIV, a także pomódlmy się o pokój na świecie. Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Koniec operacji polskiego lotnictwa. Myśliwce wróciły do baz. Marcin Horała wybrany na wicemarszałka Sejmu. Znamy powołanych na jesienny maraton piłkarskiej reprezentacji. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze wstrzymane czasowo dziś rano w związku z poderwaniem przez Polskę myśliwców. Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych zaznaczyło w komunikacie, że zakończone już operowanie wojskowego lotnictwa miało charakter prewencyjny. Chodziło o ochronę rejonów graniczących z Ukrainą. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A wczoraj w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę i realnym zagrożeniem atakiem z powietrza syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i całej Lubelszczyźnie. Po raz pierwszy w samym środku dnia. Były ewakuacje, emocje i duży lęk.
1: W 120 budynkach zarządzono ewakuację, to były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
2: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej, z tą młodzieżą przebywaliśmy, monitorowaliśmy, co będzie dalej.
3: Dla mnie to było, stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
2: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
0: Mówili wojewoda lubelski, uczniowie i nauczyciel z jednej ze szkół we Włodawie oraz burmistrz tego miasteczka Wiesław Muszyński.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Marcin Horała wybrany na wicemarszałka Sejmu to kandydat zgłoszony przez klub parlamentarny Rozwój Plus. Poparło go 254 posłów. Na drugiego kandydata Marcina Ociepę z PiS zagłosowało 167 posłów. Większość bezwzględna, konieczna do wyboru wicemarszałka wynosiła 215 głosów. Horała to prawnik, były wiceszef resortu infrastruktury oraz funduszy i polityki regionalnej w rządzie PiS. Gdy premierem był Mateusz Morawiecki, liczbę wicemarszałków Sejm ustala w uchwale na początku obecnej kadencji. W uchwale z 2023 roku określono ich liczbę na 6.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Znamy powołanych na jesienny maraton piłkarskiej reprezentacji. Swoich wybrańców na mecze Ligi Narodów ogłosił trener Jan Urban, a z listą zapoznał się Mateusz Kornas.
5: Szansę debiutu w koszulce z orzełkiem na piersi otrzymają Wojciech Mońka z Lecha Poznań i Wiktor Nowak ze Slavii Praga. Wśród nieobecnych są dwaj ofensywni piłkarze, robiący liczby i dobre wrażenie na boiskach ekstraklasy. Marcel Reguła, piłkarz Zagłębia Lubin, który jest w orbicie zainteresowań Borussii Dortmund, oraz Karol Czubak, najlepszy strzelec ekstraklasy. Obaj uznania w oczach selekcjonera póki co nie znaleźli. Z powodu problemów zdrowotnych nie ma też Oskara Pietruszewskiego. Wśród napastników znalazło się za to miejsce dla Roberta Lewandowskiego, Karola Świderskiego, Adriana Benedyczaka i Mateusza Żukowskiego.
0: Pierwszy z czterech meczów Ligi Narodów Polacy zagrają 25 września w Warszawie. Rywalem będzie Bośnia i Hercegowina.
6: Jedenaście minut po godzinie 12:00 sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj całkiem słonecznie. Chmury są, niebo jest pochmurne, ale z dużymi przejaśnieniami, maksymalnie 22 stopnie i tyle właśnie będzie we Wrocławiu. Aktualnie mamy 17 stopni, temperatura rośnie, wieje wiatr z prędkością do 19 km na godzinę, ciśnienie atmosferyczne niskie, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to póki co nie wiemy. Czekamy na dane.
7: Reklama.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydła.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
11: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
12: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest piątek, piąteczek, 18 dzień września. Przed nami moc ciekawych audycji i muzyki. O tym będę mówić już za chwilę na naszej antenie. Teraz Spin Doctors.

Czy zdarza się wam czasem, że patrzycie na kogoś i po prostu przypomina wam od razu jakieś konkretne zwierzę, kojarzy wam się na przykład, o, ta osoba przypomina trochę pawiana, albo czasami jest też tak, nie wiem, czy zaobserwowaliście, że w jakiś sposób psy i ich właściciele są do siebie podobni. Nie wiem, czy tak macie, czy nie. A może wasz pies jest do was podobny? A może widzą to tylko osoby z zewnątrz? W każdym razie chciałam wykorzystać ten związek, że widzimy w twarzach ludzi czasami oblicza zwierząt. Dzisiaj, moi drodzy, jest Światowy Dzień Kierownika. Chciałabym teraz zaproponować taką zabawę, taki konkurs. Kto ma kierownika, kto miał kiedyś kierownika, niech sobie przypomni jego oblicze i napisze nam, jakie zwierzę przypomina mu jego kierownik. 7148, zaczynamy od słowa rodzina. A dlaczego zwierzę? Bo zaproszę w konkursie do wygrania bilet rodzinny dla czterech osób do wrocławskiego zoo, gdzie będziecie mogli z powodzeniem właśnie w obliczach zwierząt tym razem rozpoznawać, doszukiwać się podobieństw do osób, które znacie. Zadanie konkursowe. Światowy Dzień Kierownika. Wasz kierownik, kierownik znajomego, kierownik krewnego. Jakie zwierzę wam przypomina? 7148, zaczynamy od słowa rodzina, a zabawa trwa do godziny 13.

zapytałam, kogo przypomina wam kierownik czy kierowniczka, jakie zwierzę, bo dzisiaj jest Dzień Kierownika, moi drodzy, dzień, Światowy Dzień Kierownika. Pozdrawiamy wszystkich kierowników. Zawsze to jest trudne zadanie, bycie liderem i nie zawsze nam też dobrze wychodzi. Właśnie piosenka, której wysłuchaliśmy, utwór Dolly Parton 9 to 5, od 9 do 5, czyli do 17, to była piosenka, która była czołówką w takim serialu o tym samym tytule, 9 to 5. Historia trzech pracownic biurowych, które zmagają się z codziennymi wyzwaniami zawodowymi, trudnymi relacjami właśnie z kierownikiem, przełożonymi oraz specyfiką pracy w korporacji. Kto tego nie zna, moi drodzy? Kto tego nie zna? Chyba każdy z nas miał jakieś wyboistą drogę, jeśli chodzi o pracę. No i właśnie napisała do nas słuchaczka. Moja poprzednia pani kierownik kojarzyła mi się zawsze z taką kurą, kwoką. Była to moja pierwsza praca po studiach i razem z jeszcze jedną koleżanką trafiłyśmy do biura, w którym zajęła się nami jak taka mama, zagarniając pod swoje skrzydła i ucząc wszystkiego po kolei, dbając, by nic złego się nie stało. Piękna historia, czekamy na więcej. Jakie zwierzę przypomina wam wasz kierownik, kierowniczka? W twarzy każdego kryje się jakieś oblicze zwierzęce. Czasami to dobrze widać, kiedy obserwuje się właścicieli psów. Przyglądasz się najpierw właścicielowi, a potem psu i widzisz, że jakieś podobieństwa tam czasami występują. A jaka jest nagroda za to, że podzielicie się z nami tą historią? Czekamy na wasze odpowiedzi. Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy aż poczwórnym zaproszeniem do Zoo Wrocławskiego, by tam właśnie przyglądać się zwierzętom, rozpoznając w nich właśnie różne twarze, na przykład 71-48. Kogo przypomina wam wasz kierownik czy kierowniczka? Jakie zwierzę? Dziś Światowy Dzień Kierownika. Warto kierownikowi czy też kierowniczce złożyć życzenia z tego tytułu. Zachęcamy do tego.

Rafał pisze, że jego kierownik kojarzy mu się z tygrysem. On jest szefem kuchni, a ja jego zastępcą, pisze Rafał. I on zawsze poluje na najsmaczniejsze kawałki mięska. Szefem kuchni. Trzeba przyznać, że zawsze udaje mu się upolować najlepszy towar i najciekawszy. Nawet kiedyś udało się upolować mięso z krokodyla, z którym mieliśmy później problem, jak je przerobić i stworzyć dobre danie, pisze Rafał. No, szefem, szef jako tygrys to rzeczywiście taki, no, za którym można podążać. Czekamy na wasze wiadomości. 71-48. Dzisiaj jest Światowy Dzień Kierownika. A czy kierownik może przypominać jakieś zwierzę? Może mieć jakiś takiego ducha wewnętrznego, którego prowadzi właśnie jako na przykład tygrys, czy może być tygrysem. Ania pisała, że jej była kierowniczka, kojarzyła jej się z kwoką, była taka bardzo opiekuńcza. Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy poczwórnym zaproszeniem do wrocławskiego zoo, żebyście mogli rodzinnie się wybrać i tam właśnie obserwować różne zwierzęta, kogo przypominają, bo ludzie czasami potrafią przypominać zwierzę, a zwierzę czasami w swoim obliczu również patrzy tak mądrze, jak nie jeden człowiek. 71-48 do 13 czekam na wasze wiadomości, a najciekawsza zostanie nagrodzona właśnie zaproszeniami do wrocławskiego zoo.

Monika z kolei pisze, że jej kierownik przypomina surykatkę, lubi pracować w grupie, jest czujny i pracowity i do tego jeszcze pełen energii. Pozdrawiamy Cię, Moniko, także i czekamy na wiadomości naszych słuchaczy, kogo przypomina Wam Wasz kierownik, jakie zwierzę. Dzisiaj Światowy Dzień Kierownika, a że chcę Was zaprosić do zoo, gdzie jest pełno zwierząt, chciałabym wiedzieć, jakie zwierzę przypomina Wam Wasz kierownik. Poczwórne zaproszenie rodzinne czeka w studiu Rady Rodzina. Odpowiedzi wysyłajcie na 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina i podpiszcie się koniecznie.

0: Spotkanie w wąskim gronie, prezydent, szef MON, szef sztabu generalnego będzie o bezpieczeństwie. Już nie tylko SMS-owe alerty, będą nowe sposoby ostrzegania. Premier Donald Tusk jest dzisiaj w Kijowie. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Dziś rano, drugi dzień z rzędu, Polska poderwała swoje myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po zakończeniu operacji wojskowego lotnictwa, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwa kraju i przygotowaniu polskich systemów obrony na rosyjskie prowokacje ma dotyczyć spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje pełną współpracę z prezydentem w tej sprawie.
1: Możemy się różnić, w wielu kwestiach się różnimy, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
0: Tematem spotkania będzie też zapewne decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym, że poczyniono wielkie postępy w tym kierunku, poinformował prezydent USA Donald Trump. W związku z rosnącą liczbą rosyjskich ataków przy granicy ukraińsko-polskiej rząd pracuje nad nowymi sposobami ostrzegania. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni alerty RCB pojawią się już nie tylko w SMS-ach, ale również w aplikacji mObywatel. Dodał, że gdy zagrożenie minie, obywatele będą mogli sprawdzić, co się stało. Premier Donald Tusk jest dzisiaj w Kijowie. Ma rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji Ukrainy przed zimą, a także o możliwym kolejnym napływie Ukraińców do Polski, jeśli w wyniku rosyjskich ataków w środku zimy padną ukraińskie wodociągi i energetyka.
2: Na to musimy się przygotować. Mamy już dzisiaj inną sytuację, bo za naszymi plecami są sojusznicy, w tym Niemcy, którzy wtedy zachowywali się nieodpowiedzialnie. Ci są największym wspierającym Ukrainę zarówno w wymiarze finansowym, jak i też i humanitarnym. Nie jesteśmy sami, ale jednak pierwsza fala, jeżeli przypłynie do Europy, przypłynie do Polski.
0: Mówi wiceszef Sejmowej Komisji Obrony z Nowej Lewicy Andrzej Szejna.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rosnące ceny paliw mogą wkrótce wymusić zmiany w wyglądzie pylonów, które nie są dostosowane do dwucyfrowych cen przed przecinkiem. Tymczasem według pesymistycznych prognoz litr paliwa może przekroczyć 10 zł, a to oznacza, że zamiast 3 na pylonie powinny być 4 okienka. Jest też inne rozwiązanie. Tam, gdzie są 3 okienka na pylonie, trzeba będzie, mówiąc obrazowo, nieco odchudzić cyfry, tak żeby zmieściła się cena 10 zł i więcej. Kierowcy też mają swoje pomysły.
4: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
5: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
0: Według analityków w najbliższym czasie ceny paliw nadal będą rosnąć. W najbliższą niedzielę w Gliwicach odsłonięty zostanie mural poświęcony pamięci Stanisława Sojki. Zmarły w ubiegłym roku wokalista właśnie w Gliwicach. Stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki. Mural powstał na bocznej ścianie zabytkowego budynku przedszkola przy ulicy Królowej Bony, nieopodal ulicy, przy której mieszkał Sojka. W mural wpisane są tytuły popularnych piosenek Tolerancja oraz Zobacz we mnie człowieka.
6: Zobacz we mnie człowieka.
7: Wszyscy, którzy przyjdą, usłyszą muzykę na żywo. Pierwszy raz podświetlimy ten mural, więc zapowiada się właśnie żona artysty, która będzie podczas tej uroczystości. Będą synowie, którzy będą grać i śpiewać. Myślę, że to będzie wyjątkowe wydarzenie.
6: Bądźmy razem w tej podróży.
0: Na wydarzenie, które rozpocznie się o 18:00, zapraszała prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka. Mural zaprojektował Stanisław Berus, artysta związany ze street artem oraz malarstwem wielkoformatowym.
8: Sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku ciepło, pochmurno jednak. 21 stopni we Wrocławiu to prawie temperatura maksymalna. W dniu dzisiejszym tutaj będą 22 stopnie. Będzie więcej przejaśnień po południu. Dzisiaj nie popada we Wrocławiu. W pozostałej części województwa również bez deszczu. Jedynie w terenach podgórskich może delikatnie popadać w dniu jutrzejszym. Natomiast pogodnie, pochmurno i ciepło.
9: Radio Rodzina. Rodzina.
8: po godzinie 13. Witam się z wami przy mikrofonie Judyta Exner. Słuchacie Radia Rodzina. Nadajemy dla was z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. Przyszedł moment, by rozwiązać nasz konkurs. Konkurs, w którym do wygrania poczwórne zaproszenie do wrocławskiego zoo, bilet rodzinny. A zadaniem konkursowym było napisanie nam, jakie zwierzę przypomina wam wasz kierownik. Dlaczego kierownik? Bo dziś Światowy Dzień Kierownika. Kierownik plus zoo. Takie oto skojarzenie pojawiło się w mojej głowie. No i bilety trafiają do Rafała, którego kierownik jest tygrysem. Ja przyznam, że trochę ze strachu przed tym tygrysem. Oczywiście żartuję, ale przeczytam jeszcze raz konkursowego SMS-a, który zwyciężył. Mój kierownik kojarzy mi się z tygrysem, ponieważ on jest szefem kuchni, a ja jego zastępcą. On zawsze poluje na najsmaczniejsze kawałki mięska. Trzeba przyznać, że zawsze udaje mu się upolować najlepszy towar i najciekawszy. Nawet kiedyś udało się upolować mięso z krokodyla, z którym mieliśmy później problem, jak go przerobić i stworzyć dobre danie. Rafał. Rafale, pozdrawiamy cię, skontaktujemy się wkrótce i gratulujemy. A ja już teraz zapowiadam audycję Dziś w Kościele za kilka minut, bo o godzinie 13.10 na antenie Radia Rodzina to będzie przegląd prasy katolickiej oraz przegląd wydarzeń katolickich. Oto nadchodzi. Zapraszam.

0: kościele.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątkowe popołudnie przy mikrofonie ksiądz Łukasz Omańczuk i zapraszam bardzo serdecznie na przegląd tygodnika katolickiego Niedziela. A temat numeru: kto naprawdę nami rządzi? I zachęcamy do rozwinięcia tego tematu, a jest on związany z Dniem Środków Społecznego Przekazu i pięknie nam też się komponuje z dniem, kiedy będziemy obchodzić jubileusz stulecia tygodnika katolickiego Niedziela. A to właśnie teraz dzieje się na Jasnej Górze. A kiedy mówimy o mediach, o tym, że dobrze to już było, no to zmienił się sposób korzystania z mediów. Nie jest tak jak kiedyś, że pół Polski czekało na godzinę 19:30, żeby obejrzeć serwis informacyjny. Dzisiaj każdy ma smartfona i swoje źródło informacji. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem, dziennikarzem, twórcą kanału Otwarta Konserwa, rozmawia redaktor Wojciech Dudkiewicz. Więcej na stronach od 10 do 13. Sięgniemy teraz troszkę do historii, ponieważ arcybiskup Fulton Sheen zrobił dla Ewangelii coś, o czym dzisiejsi specjaliści od mediów i zasięgów mogą tylko marzyć. I materiał Rafała Porzezińskiego, Zasięgi dla Boga, na stronie 24 i 26. A taka ciekawostka, jeszcze fragment artykułu może przeczytam. Nie tańczył przed kamerą i nie prosił, zostaw łapkę w górę. Nie starał się przypodobać widzom, ani im nie schlebiał. Stawał przed kamerą w biskupiej sutannie z kredą w dłoni i mówił o grzechu, wolności, komunizmie, cierpieniu oraz wieczności. A Ameryka słuchała go z zapartym tchem. Tak, tak, to właśnie arcybiskup Fulton Sheen. Ale wracamy z Ameryki prosto do Wrocławia i sięgamy do Niedzieli Wrocławskiej. A tutaj na przykład na stronie pierwszej jeszcze wracamy do trzeciego dnia skupienia grup modlitwy Ojca Pio Archidiecezji Wrocławskiej. Takie spotkanie miało miejsce w parafii świętego Ojca Pio we Wrocławiu, Partynicach. Strona druga i trzecia to jeszcze wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej, a na naszej rozkładówce o siostrach salezjankach przez 8 dekad zmieniały się czasy, potrzeby i formy ich apostolstwa. Jedno pozostawało niezmienne: troska o dzieci i młodzież. Córki Maryi Wspomożycielki, siostry salezjańki, świętują 80 lat obecności we Wrocławiu. I więcej w materiale Marzeny Cyfert na stronie 4 i 5. Jesteśmy już po inauguracji nowego roku szkolnego. W miniony piątek taka inauguracja odbyła się dla szkół katolickich w Kościele Świętego Krzyża z udziałem arcybiskupa Józefa Kupnego i o tym wydarzeniu piszemy na stronie 6 naszego dodatku wrocławskiego. To dziś na tyle. Z całego serca dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do lektury tygodnika katolickiego Niedziela. Zachęcam też do sięgania do naszych serwisów w mediach społecznościowych, gdyż dziś odbywa się archidiecezjalne czuwanie duchowieństwa wiernych na Jasnej Górze, więc na bieżąco będziemy relacje z tego wydarzenia umieszczać. Pozdrawiam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muzyka.

0: inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi. Konrad Jurga, witam Was bardzo serdecznie. Wojna. Tematyka wojny przewija się w naszym życiu z lewa na prawo. Chodzi o granice i to, co się dzieje poza granicami, ale tak naprawdę w bitwie i w wojnie nie musi chodzić o tą spektakularną wojnę, którą widzimy gołymi oczami. Każdy z nas co najmniej kilka razy dziennie toczy bitwę, która prowadzi do wygranej wojny albo do przegranej. Jeżeli chodzi o kontekst bitwy, będziemy dzisiaj w odcinku rozmawiali m.in. o tym, w jaki sposób my możemy zawalczyć chociażby o swoją tożsamość. Zapraszam bardzo serdecznie. Międzynarodowa konferencja dla kobiet. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na czas taki jak ten? Te słowa z Księgi Estery zapraszają wszystkich, przede wszystkim wszystkie kobiety, do zastanowienia się, w jaki sposób ja mogę zaangażować się w życie duchowe. Konferencja, o której mówię, będzie realizowana w Bydgoszczy od 25 do 27 września. Będą na tej konferencji zaproszone prelegentki z całego świata. Doskonały klimat do tego, aby porozmawiać i sformować się z innymi kobietami. Czas będzie rozpoczęty Eucharystią i całość poprowadzona w klimacie modlitwy. Zapraszamy bardzo serdecznie do Bydgoszczy. Wygrana wojna, czas dla mężczyzn. No właśnie, o jakiej wojnie my tutaj mówimy? Czy wiedziałeś o tym, że każdego dnia, co najmniej kilka razy, każdy z nas toczy kilka bitew? A o co? O co te bitwy są? No chociażby o pracę, o rodzinę, o pasję. No i o tożsamość. Zdarza ci się, że siedzisz w pracy znowu zbyt długo? No zawsze jest to kosztem czegoś. Albo przyszedłeś do domu, odpaliłeś swój ulubiony serial, lody i wegetujesz? No właśnie, ta wojna toczy się każdego dnia o nasze życie, o to, czy my będziemy budowali relacje z drugą osobą, czy zamkniemy się w własnym słoiku na własne sprawy i będziemy realizować własne życie, ale to życie nie będzie już wygraną wojną. To będzie przegraną bitwą, która może doprowadzić ostatecznie do przegranej wojny. Zachęcam wszystkich mężczyzn bardzo serdecznie do wizyty od 25 do 26 września do Bielawy na wyjątkowy czas. Czas spotkania z Marcinem Jakimowiczem, który poprowadzi mężczyzn poprzez wspólne spotkanie, formowanie się wzajemne. W podobnych zagadnieniach mężczyźni, wszyscy my poruszamy się na co dzień. Mamy życie zawodowe, mamy życie rodziny, jesteśmy mężami, ojcami. No bitwy właśnie toczą się tam. Nie zawsze są w towarzystwie fajerwerek. Przychodzisz do domu i co? I znowu nikt z nikim nie rozmawia, niby nic się nie dzieje. Ale bitwa odbywa się i toczy się wewnątrz nas. Chodzi o to, czy my wyjdziemy z tej swojej strefy komfortu i zawalczymy o rodzinę, o małżeństwo, o to, żeby poukładać priorytety we właściwy sposób, czyli Bóg, rodzina i tak dalej, tak? Jeżeli zawalczymy o ten kontekst, przede wszystkim przywołując Ducha Świętego, to mamy szansę na wygraną wojnę. Jeżeli nie i będziemy zajmować się tylko sprawami politycznymi, to może się okazać, że wojnę przegramy. Czego Wam i sobie nie życzę, także do boju chłopaki, wspólny czas, wygrana wojna, taka jest tematyka spotkania, wyjątkowe miejsce w Bielawie, zapraszamy. Rekolekcje dla porzuconych małżonków. To wyjątkowy czas dla wszystkich tych, których zostawił współmałżonek, zabrał dzieci albo zostawił dzieci. No i budzicie się kolejnego dnia i skąd brać siły na to, żeby te dzieci wychować? Nie wiem, spotykacie znajomych na ulicy, a oni was nie poznają, przestają do was dzwonić. No właśnie podtytuł tych wydarzeń to Dam wam serce nowe. To nie znaczy, że jeżeli was zostawił współmałżonek, jest wszystko przegrane. Właśnie Pan Bóg przychodzi z miłością również w tych momentach i nie wszystko stracone. Twoje życie ma sens, mimo tego, że zostałeś porzucony. Ksiądz Kaniewicz poprowadzi to spotkanie w wyjątkowych okolicznościach w Licheniu Starym od 25 do 27 września. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie.
1: Życie i śmierć są w mocy języka, a kto jak go miłuje, taki owoc zeń spożyje. Marta Wesołowska, logopeda medialny, program Oto Nadchodzi, inicjatywa katolicka. Dzisiaj słów kilka o mocy naszych słów właśnie. Jaką mamy tendencję, do jakich słów? czy błogosławimy sobie, czy mówimy o sobie dobrze, czy mówimy o innych dobrze, a może jednak wpadamy w takie pułapki, myśląc, że po prostu tak już jest, więc nazywamy rzeczy po imieniu, a jednocześnie wchodzimy raczej w tę złą stronę. Nie wchodzimy w stronę błogosławieństwa. Naszym powołaniem jest to, żeby dobrze mówić i tworzyć dobrą rzeczywistość. To właśnie z tego słowa powstaje rzeczywistość fizyczna. Tak przecież stało się z naszym światem. Na początku było słowo, a słowo ciałem się stało. I myślę, że dzisiaj jest taka dobra okazja, żeby przyjrzeć się naszym słowom, jakich słów używamy. Czy narzekamy, myśląc, że po prostu obiektywnie nazywamy rzeczywistość, może można to nazwać jeszcze inaczej. I dzisiaj zachęciłabym do tego, żeby każdy z nas złapał w niewolę, tak jak czytamy w Słowie Bożym, tę jedną małą myśl, której się przyjrzymy. Czy można jakoś inaczej to wyrazić? Czy na przykład często może powiemy, no wiesz, ja to już tak mam, mnie to się nie udaje. Albo nie, w ogóle ja to nie lubię występować i nigdy nie będę mówić do ludzi. A w sercu czujemy, że jednak mamy ważny przekaz, że chcemy swoim głosem dawać to dobre słowo. Henry Ford miał zwyczaj mawiać, jeśli sądzisz, że dasz radę, masz rację. Jeśli uważasz, że nie dasz rady, też masz rację. Zatem z tego serca to, co potem wypowiadamy, to wszystko ma znaczenie. Trzymajmy się dobrych słów i dobrego przekazu. I ja też Ci życzę dobrego dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.
0: Wiele bitew, jedna wojna. No, może być też tak, że jest wiele bitew i wiele wojen. Tutaj chodzi przede wszystkim o wojnę, o życie pod tytułem o zbawienie. Oczywiście darmo jesteśmy zbawieni, wiemy o tym, natomiast od nas zależy kontekst podjętej decyzji. Czy my w swoim życiu zostajemy w strefie komfortu, czy idziemy na wojnę, czy idziemy na bitwę. Zachęcam Was bardzo serdecznie do wchodzenia

dla świata. 34 minuty po godzinie 13 to Monika Kuszyńska na antenie Radia Rodzina tak śpiewała. A teraz o tym, co po godzinie 14 będzie, o tym, co można robić w miejscach publicznych, a konkretnie co będzie się działo w miejscu publicznym, czyli na wrocławskim rynku już jutro. Mowa o Światowym Dniu Przędzenia w Miejscach Publicznych w rytmie wrocławskiej wełny. O tym na antenie Radia Rodzina opowie Wiesława Świder z pracowni tkackiej Wiesławy Świder i Ewa Rozkosz z Fundacji Polska Wełna. Będzie o wrzecionach, o kołowrotkach, o przędzeniu, o tym wszystkim, co kojarzy nam się trochę z czymś odległym, z czymś przebrzmiałym, ale też troszeczkę z czymś baśniowym. Zapraszam, opowiemy właśnie o tym wydarzeniu, dwudniowym tak naprawdę. To międzynarodowe święto, jak się okazuje, Międzynarodowy Światowy Dzień Przędzenia w Miejscach Publicznych. No i przekonamy się, jak ma się polska wełna i czy przędzenie jest trudne i żmudne. A każdy chętny już jutro na wrocławskim rynku będzie mógł zasiąść za kołowrotkiem. O szczegółach po godzinie 14:10. Zapraszam.

10 minut pozostało do godziny 14. Doktor Gizela Jagielska zgłosiła swoją kandydaturę w konkursie na stanowisko ginekologa w szpitalu imienia Falkiewicza na wrocławskim Brochowie. To największa porodówka na Dolnym Śląsku. Zwolennicy pro-life obawiają się zmiany polityki i wprowadzenia zabiegów aborcji, których doktor dotychczas podejmowała się w szpitalu w Oleśnicy. Wyniki konkursu mają być ogłoszone do 30 września. O sprawie informuje Fundacja Życie i Rodzina. Przypominamy, że dyrektorem szpitala na Brochowie jest związana z PSL Magdalena Puziewicz-Karpiak. Do tej pory kierowała ona dwoma szpitalami. Jeden, Strzeliński Centrum Medyczne, skończył z wnioskiem o upadłość. Z drugiego, czyli Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, odeszła z zarzutami niegospodarności i rozrzutności. Teraz chce ściągnąć aborterkę, podaje Fundacja Życie i Rodzina, by podreperować sytuację finansową kolejnej placówki. Za późną aborcję fundusz płaci tak samo jak za żywy poród, podaje zespół fundacji. Na najbliższą niedzielę 20 września o 17 zapowiadany jest kolejny różaniec o zatrzymanie aborcji pod szpitalem na Brochowie. Miejsce zbiórki to wejście do szpitala imienia Falkiewicza od ulicy Biegłej.

0: W niedzielę, najbliższą niedzielę, przypada dzień przedszkolaka, ale większość placówek świętuje dzisiaj albo w poniedziałek. W niedzielę oczywiście dzieciaczki zostają w domu. W przedszkolu moich dzieci rozmawiałam z jedną wychowawczynią właśnie o poranku, jak będą świętować i co to za święto. Posłuchajmy.
1: Jesteśmy w przedszkolu Cogito we Wrocławiu, rozmawiamy z panią Klaudią Braszką. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj dzień przedszkolaka. Co to za święto?
2: Jest to święto obchodzone co roku. W ten sposób możemy pokazać naszym dzieciom, że są małe, ale są bardzo ważne i jak bardzo je kochamy.
1: I co będziecie dzisiaj robić?
2: Mamy w planach na pewno imprezę. Planujemy sobie potańczyć, poskakać. Oczywiście będzie dużo balonów. Będą też prace malowane takich balonów, także no, będzie się dużo działo.
1: Bardzo dziękuję i wszystkim przedszkolakom życzymy pięknego dnia.
0: Widać, że przedszkolaki świętują już od samego rana. Słychać głosy dzieci, które się bawią w tle. Wszystkim przedszkolakom wszystkiego najlepszego od Radia Rodzina. Wasze święto wypada dopiero w niedzielę, ale już dzisiaj ślemy życzenie. Jesteście bardzo ważnymi, małymi ludźmi.

0: Premier rozpoczął wizytę w Ukrainie. Czy koncerny paliwowe zapłacą za nadmiarowe zyski? Sejm ponownie uchwalił ustawę. Jan Urban odkrył karty, są powołania na mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Donald Tusk rozpoczął wizytę w Ukrainie dziś w Starej Hucie pod Iwano-Frankiwskiem w ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Premier spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także z przywódcami Austrii, Rumunii i Serbii. Na miejscu jest Marcin Starzec.
1: Wśród tematów dzisiejszego spotkania z pewnością znajdzie się współdziałanie w ramach koalicji antybalistycznej i wykorzystania przez inne kraje leżące u podnóża Karpat zdolności wojskowych Ukrainy. Donald Tusk jednak studził w tej sprawie emocje.
2: Nie możemy być naiwni. Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące.
1: A pytany o możliwe uruchomienie procedur sojuszniczych NATO po ostatnich rosyjskich prowokacjach, premier mówił o scenariuszach, a nie o przesądzonych decyzjach.
2: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne.
1: Premier dodał również, że nie ma wątpliwości co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych, co do dalszej współpracy z krajami wschodnimi. Flanki NATO.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z tego podatku miałyby pozwolić na powrót programu Ceny Paliwa Niżej. Przyjęcie ustawy według rządzących przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych, a to pozwoli na powrót do obniżki cen paliw. Opozycja nie wierzy w te zapewnienia i chce twardego zapisu w ustawie, że zyski z podatku zostaną wydane właśnie na to.
4: W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym, żeby ta ustawa mogła być podpisana przez prezydenta.
0: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, a senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że Senat ustawą zajmie się już w przyszłym tygodniu.
5: Błyskawicznie już w przyszłym tygodniu, już w gotowości, od wtorku komisje, środek posiedzenie plenarne. Ten projekt ma absolutny priorytet. Zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
0: Poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżek na stacjach. PKN, czyli paliwo, kosztuje normalnie. 110 funkcjonariuszy z całego kraju startuje w zawodach Najsolidniejszy Strażak 2026 roku. Na śmiałków z państwowych i ochotniczych straży pożarnych na placu przed Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej czekają duże wyzwania. To m.in. bieganie na wieży z obciążeniem, symulacja wyważania drzwi i torowania drogi, przeciąganie węży gaśniczych i strącanie celów strumieniem wody, a także ewakuacja poszkodowanego. A wszystko w pełnym rynsztunku strażackim. Sama rywalizacja to nie wszystko, uważa komendant Dąbrowskiej Straży Mariusz Rosenberg.
6: To nie jest tylko rywalizacja sportowa, to jest chęć też pokazania, wypromowania naszego zawodu. Nasi strażacy też mają okazję nie tylko rywalizować sportowo, ale zmierzyć się z własnymi słabościami.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Poznaliśmy nazwiska 26 piłkarzy powołanych na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski. Trener Jan Urban podał listę powołanych na spotkania w ramach Ligi Narodów. Pierwsze już 25 września z Bośnią i Hercegowiną. W kadrze zabrakło miejsca dla najlepszego strzelca ekstraklasy Karola Czubaka, tak selekcjoner odpowiada pytany o tego właśnie zawodnika.
7: Jeszcze mu troszkę brakuje, moim zdaniem, żeby wejść do reprezentacji.
0: Do kadry wrócił za to Tymoteusz Puchacz. Jest też miejsce dla napastnika Chicago Fire Roberta Lewandowskiego.
8: Sprawdzamy prognozę pogody 4 minuty po godzinie 14. Dzisiaj jest piątek, 18 dzień września. Na Dolnym Śląsku pochmurno w dniu dzisiejszym z przejaśnieniami, maksymalnie 22 stopnie. We Wrocławiu właśnie tyle teraz jest. Temperatura będzie już powolutku tylko spadać. Jutro nad ranem 9 stopni, około godziny 5. A w dniu jutrzejszym na Dolnym Śląsku ma być pogoda bardzo zbliżona do tej dzisiejszej, ciut cieplej, bo 23 stopnie to będzie temperatura maksymalna.
9: Reklama.
10: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
8: Przy mikrofonie Judyta Exner. Mamy już 5 minut, a nawet 7, przepraszam, po godzinie 14, za chwileczkę po godzinie 14.10 porozmawiamy o wrocławskiej wełnie z Ewą Rozkosz i Wiesławą Świder, o wydarzeniu, które już jutro na wrocławskim rynku, czyli w rytmie wrocławskiej wełny. To będzie Światowy Dzień Przędzenia w Miejscach Publicznych.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Wiesława Świder z pracowni tkackiej Wiesławy Świder. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ewa Rozkosz, koordynatorka Fundacja Polska Wełna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: I porozmawiamy o tym niezwykłym wydarzeniu, które przed nami, czyli w rytmie wrocławskiej wełny, Światowy Dzień Przędzenia w Miejscach Publicznych. Dla wielu słuchaczy może to być zaskoczenie. Ja przed chwilą otrzymałam od Was wrzeciono, którym sama mogłam prząść, dobrze mówię, tak? I to było dla mnie pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu przeżyłam to. Opowiedzcie o tym wydarzeniu, bo to jest naprawdę niezwykłe.
2: Tak, więc wpisujemy się w ogólnoświatowe wydarzenie, dlatego że w różnych miejscach na całym świecie organizowane są w tą daną sobotę września takie spotkania prządek w różnej formule, aby zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze na piękno dawnego rękodzieła, na rzemieślnicze metody przetwarzania wełny i w końcu na sam surowiec, czyli wełnę.
0: Mówiłaś o tym, zanim zaczęłyśmy rozmowę, że to jest wełna z owiec wrocławskich. Zgadza się?
2: Zgadza się.
0: We Wrocławiu mamy owce.
2: Tak, to jest dosyć rzadka sytuacja, bo faktycznie jest takie stado owiec. Są to owce rasy, owca olkuska i one stanowią własność Uniwersytetu Przyrodniczego, a mieszkają w stacji badawczo-dydaktycznej w Swojczycach, to jest oczywiście część Wrocławia. Nie jest to zagroda edukacyjna, nie jest to miejsce otwarte dla odwiedzających na co dzień, więc możliwość odwiedzenia, zobaczenia takiego stada jest naprawdę czymś bardzo unikalnym i myślę niezapomnianym doświadczeniem.
0: Czyli 19 września we Wrocławiu na rynku spotykają się przątki. Zgadza się?
1: Tak, ale nie tylko przątki, bo panowie też przędą. Mhm. I będziemy prząść, ty tutaj przędłaś na wrzecionie, ale będziemy też przędź na kowrotkach. I to, co jest takie ciekawe i myślę fajne dla osób, każda osoba, mam nadzieję, że wystarczy wam, ale myślę, że tak, każda osoba, która przyjdzie, będzie mogła tak jak ty dzisiaj spróbować pod okiem osoby, która wiele lat przędzie i właśnie będzie mogła przejść z wełny, z naszych owiec wrocławskich, owiec olkuskich, specjalnie przygotowane, tak jak tutaj ty mogłaś spróbować.
0: A czy powiedzcie, jaki jest trend? Czy to jakieś wzrasta zainteresowanie, jeśli chodzi o przędzenie? Coraz więcej osób chce spróbować tego jako rękodzieło? Jak to wygląda?
1: Tak, mamy taki renesans rękodzieła. Wiele osób chce spróbować. Oczywiście mamy możliwość kupienia przędzy uprzędzionej maszynowo, ale sam ten turkot kowrotka i samo to, jak się przetwarza i że możemy stworzyć tą przędzę własnymi rękami, tak jak robiły to nasze babcie, prababcie, to jest ogromne. I teraz nie przędą tylko osoby starsze, ale bardzo dużo młodszych i często też na przykład, tak ja mam na warsztatach czy pokazach dzieci, które chętnie siadają do kowrotka i tworzą swoją pierwszą przędzę.
0: Czyli to wydarzenie 19 września skierowane jest tak naprawdę do wszystkich, nawet do tych najmłodszych prządek czy przątków.
2: I nie tylko dla przątek i przątków, dlatego że zapraszamy absolutnie każdą osobę, bo z jednej strony my tutaj organizujemy takie spotkanie, zaprosiłyśmy do uczestnictwa w nim przątki i przątków zewsząd, nie tylko z Wrocławia, z Dolnego Śląska, ale po prostu z całej Polski, wszystkie osoby, które miałyby ochotę uczestniczyć w naszej wrocławskiej edycji. Natomiast zapraszamy każdą osobę, dlatego że tak jak wspomniała tutaj Wiesława, nie tylko opowiadamy, ale także uczymy przędzenia i tą swoją pasję dzielenia się tą wiedzą również będzie ona częścią tego wydarzenia. To znaczy każdy zainteresowany będzie mógł podejść, wziąć wrzeciono do ręki i spróbować. I to jest piękna sprawa, także zapraszamy bardzo mocno.
0: Ja bym chciała się jeszcze zatrzymać na tym, co robi Fundacja Polska Wełna, bo też troszeczkę rozmawiałyśmy przed chwilą, zanim rozpoczęłyśmy rozmowę tu w studiu o wełnie w ogóle i o różnych mitach, które krążą wokół tego, czym wełna de facto jest. Czym się zajmujecie w fundacji?
2: Staramy się promować nasz lokalny surowiec, czyli polską wełnę, dlatego że dziś mamy taką sytuację, że w ogóle wełna jako surowiec wraca do łask. Ale nie jest to wełna nasza lokalna. Bardzo dużo producentów bazuje dzisiaj na wełnie, która przyjeżdża do nas, pokonując tysiące kilometrów z Nowej Zelandii i Australii. Oczywiście to jest uzasadnione dla pewnych produktów, gdyż wymagają one wełny o określonych parametrach, takiej bardzo, bardzo cienkiej. Natomiast nasza wełna też ma swoje plusy i ma różne sfery, w których może się cudownie odnaleźć. Jest naprawdę wspaniałym surowcem na swetry dziewiarskim, ale może być też wykorzystywana w sposób bardzo, bardzo niekonwencjonalny. Tak jak tutaj weszłyśmy do studia, to zaczęłyśmy od razu z Wiesią rozmawiać o tym, że ja tutaj widzę potencjał na to, aby jeszcze mocniej wzmocnić to wnętrze pod względem takiej izolacji akustycznej i do tego fantastycznie się nadaje wełna. Właśnie są takie jednostki badawcze w Polsce, które zajmują się takimi rzeczami, czyli produkcją takich właśnie mat akustycznych, które powstały między innymi z polskiej, naszej polskiej, naszej rodzimej wełny, więc staramy się o tym za pośrednictwem właśnie fundacji w naszych działaniach komunikować jak najszerzej.

0: A jeśli chodzi o nasze zdrowie, wełna czasami uchodzi za taki surowiec alergogenny. Jak to wygląda?
1: Moim zdaniem, i nie jest to zdanie takie odseparowane od tego, co wiemy na podstawie badań, jest tak, że raczej uczula nas to, z czym tą wełnę później mieszamy. Raczej uczula nas to, przez co ta wełna potrafi przechodzić, czyli jeżeli jest ona traktowana bardzo mocną chemią, w sposób, powiedziałabym, nieprawidłowy barwiona, tak, to są właśnie te alergeny. Natomiast są już liczne badania dotyczące tego czynnika, który się uznaje za winowajcę tych alergenów, czyli lanoliny. To tylko powiem, że lanolina to jest wosk zwierzęcy. To jest to, co gruczoły właśnie w skórze owcy produkują i sprawiają, że wełna jest taka cudownie miękka, tak? To znaczy bardzo, bardzo to chcemy. I na tą lanolinę uczulonych jest dużo mniej niż 1% populacji. Więc wydaje mi się, że jest to, zdecydowanie powinniśmy powiedzieć o tym alergicznych właściwościach wełny jako o micie.
0: Dobrze. W takim razie teraz wróćmy do wydarzenia. Opowiedzieliśmy troszeczkę o wełnie. Jeszcze raz sprecyzuję, że to będzie 19 września o godzinie 12. Rozpoczyna się wszystko, tak?
1: Zgadza się. Już tutaj bardzo, bardzo w pocie czoła pracujemy. Nasz zespół liczy 3 osoby. To jestem ja, Wiesia oraz nieobecna tutaj dzisiaj z nami Magdalena Kurmańska. Także duża robota. Wszystko robimy pro publico, bo ona też mocno, mocno chcę to podkreślić, ale mamy też bardzo duże wsparcie licznych partnerów. Myślę, że warto jest ich również wymienić. Na tę chwilę prognozy wskazują, że będzie piękna pogoda, mocno w to wierzę, ale nie wiedzieliśmy tego wiele miesięcy temu, kiedy zaczynaliśmy przygotowania, więc mamy tutaj taką bardzo pozytywną odpowiedź browaru i restauracji Złoty Pies, która objęła nas taką opieką, niekomercyjnie zupełnie. Dolnośląska Biblioteka Publiczna jest naszym partnerem. Kromscy i Synowie to jest producent kołowrotków, Owce w Polsce i Stacja Badawczo-Dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego. I no, ja się bardzo cieszę, że robimy to po prostu razem. Więc spotykamy się na rynku i przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji w związku z tym, bo będzie można po pierwsze posłuchać o tych naszych wrocławskich owcach i o nich opowie pani doktor inżynier Anna Wyrostek, która jest opiekunką merytoryczną tego wrocławskiego stada, więc naprawdę dużo o nich wie. Będzie można posłuchać o tym dawnym rękodziele, ale uprawianym we współczesnym mieście i o tym opowiem ja, ale posłuchamy jeszcze naszej koleżanki. I Boże, Wiesiu, ty opowiedz dwa słowa o tym.
2: Tak, oprócz tego, ponieważ zawsze przędzeniu towarzyszył śpiew. Od wieku wieku śpiewały kobiety w czasie przędzenia, więc my wracamy do tej tradycji i śpiewanie umili nam nasza współorganizatorka Magda i ona będzie śpiewać właśnie te pieśni białe, jednocześnie przędząc przy kołowrotku, bo zawsze będzie się można dołączyć w śpiewaniu razem.
0: A czy przewidzieliście jakieś atrakcje czy wydarzenia dla najmłodszych, dla tych najmłodszych przątek i przątków?
2: Tak, i tutaj zawsze dzieci, to patrzymy też na sensomotorykę, one uwielbiają siedzieć i dotykać. Tak jak ty zobacz, wzięłaś na początku, mówisz, jak to ładnie pachnie, więc mamy, będziemy mieć takie miejsce dla dzieci. One będą zagłębiać tymi rączkami i często rodzice się dziwią, bo one siedzą i po prostu dotykają, skręcają, coś układają, więc to jest takie dla nich bardzo fajne. Oczywiście nawet dzieci będą też mogły próbować prząść i co jest dziwne, często nawet taki 5-, 4-, 5-latek siada i jest

będzie można zabrać. My przygotowałyśmy, już nie pamiętam ile pakietów, bo chyba po 60 przestałyśmy liczyć pakiety, więc dla każdego jest taki pakiet przędzy, którą będzie można zabrać albo ktoś uprzędzie, bo będzie mieć wrzeciona i będzie można po prostu sobie uprząć, albo wziąć taką wełnę i się nią zachwycić.

0: No i jest jeszcze druga część, bardzo ciekawa tego wydarzenia, bo jak pomyślałam o tych wrocławskich owcach i opowiadałaś o nich, no to aż się chce po prostu zobaczyć te owce. Rozumiem, że na rynku one się nie znajdą, ale...
1: No szkoda, ale myślę, że weterynarzom by się ten pomysł nie spodobał. To jest naprawdę... Zresztą pamiętajmy o najważniejszej rzeczy. Jest to żywe zwierzę i jego... No, to nie jest zabawka, tak? Myślę,
0: oczywiście,
1: że to jest też ważne, żeby zadbać o jego potrzeby. Natomiast te owce są naprawdę urocze. To, na co warto zwrócić uwagę, to, że my mamy w Polsce kilkadziesiąt raz owiec i każda z nich jest inna. A ponadto rasy te cechują się bardzo różnymi cechami charakteru. I owce olkuskie mają w sobie bardzo dużo opiekuńczości. My się tutaj w ogóle znajdujemy w Radio Rodzina, które bardzo popiera wielodzietność. I w sumie tak sobie teraz połączyłam te fakty, że olkuska jest jedną z najbardziej plennych owiec wśród tych ras polskich owiec. I

0: taki rekord, taka rekordziska to jest 7 małych za jednym zamachem, więc naprawdę dużo, a dwojaczki, trojaczki to jest pełny standard. W związku z tym one są bardzo opiekuńcze, one są bardzo też otwarte na kontakt z człowiekiem. To nie jest płochliwa owca, to jest owca, która myślę, że mogłaby być naprawdę takim dobrym kompanem też człowieka. Oczywiście przy zadbaniu o ten jej dobrostan pamiętajmy, że no, owieczki nie są pieskami, one się dobrze czują w stadzie, muszą mieszkać w stadzie i to wszystko będzie można zobaczyć i o tym posłuchać od fachowca, właśnie od Ani, pani doktor inżynier Anny Wyrostek, która jest opiekunem i ona tę wizytę edukacyjną poprowadzi. Oczywiście no, nie możemy tego zrobić w ten sposób, że jakby każdy przyjdzie i musimy mieć te zapisy, tak? Także zapraszamy bardzo mocno, bardzo gorąco na stronę Fundacji Polska Wełna. Adres strony to jest projektpolskawełna.pl, gdzie jest cały artykuł poświęcony temu wydarzeniu, czyli Światowemu Dniu Przędzenia w Miejscach Publicznych w rytmie wrocławskiej wełny i tam jest też formularz zapisu, można się zapisać i oczywiście wizyta jest również bezpłatna.
1: Tak, a ja tylko przypomnę, że to jest 20 września od godziny 10 do 11 właśnie w stacji badawczo-dydaktycznej w Swojczycach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. I zapisać się, tak jak powiedziałaś, należy na stronie internetowej. No i myślę, że zmierzając już troszeczkę do końca, powiedzcie, jak zachęciłybyście naszych słuchaczy do tego, by uczestniczyć w tym wydarzeniu, takim niecodziennym bardzo?
0: Mi jedna rzecz przychodzi na myśl, bo żyjemy w czasach bardzo dużego pośpiechu i myślę, że to jest taki czas, w którym u nas jest taki odwrót od tego na rzecz takiej refleksji nad sobą, nad codziennością, nad oddechem. I to jest to wszystko, co daje przędzenie. Więc może przyjdźmy, zobaczmy, dajmy sobie ten oddech, posłuchajmy tego turkotu właśnie kołowrotków i być może zaraźmy się tą pasją.
2: Ja tak przytoczę opinię osób, które zaczęły przędzenie jakiś czas, że jeżeli zaczynam prząść, to czas się zatrzymuje. Po prostu czasami jest tak, że dziewczyny na warsztatach czy takich spotkaniach przędą, patrzą na zegarek i mówią tak, jeju, minęły 4 godziny, my nie wiemy kiedy. To jest takie zatrzymanie czasu, gdzie przestajemy myśleć, gdzie wszystko, co na zewnątrz, odchodzi.
1: Kurczę, ja cały czas gdzieś w tyłu głowy mam taki świat baśni trochę, bo w różnych bajkach właśnie jest to wrzeciono, jest ten kołowrotek, są przątki i jakoś właśnie przenoszę się od razu do tamtych światów. Jeszcze chciałam zapytać o to, bo tak naprawdę to przędzenie to jest trochę taki pierwszy krok, prawda? Potem, żeby pracować dalej z tą wełną. Zgadza się?
0: Tak, ja może zacznę, bo tu w sumie reprezentujemy takie dwa rękodzieła, w których ta przędza wełniana ma cudowne zastosowanie, bo ja oprócz tego, że jestem przątką, kocham dzierganie. Uwielbiam dziergać. Kocham wykonywanie swetrów, czapek, różnych rzeczy. Ubieram siebie, ubieram moją rodzinę właśnie w te wełniane rzeczy. Teraz już coraz częściej wełniane rzeczy, które są zrobione z mojej wypranej przeze mnie, zgremplowanej i uprzędzionej przędzy, więc to jest naprawdę duże wyzwanie. Natomiast Wiesława, ty...
2: Ja to troszeczkę więcej, bo wyposażenie, czyli na przykład kilimy, gobeliny i dywany, pokrycia kapy. U mnie w pracowni jest kilka krosien i pionowych, i poziomych, od dużych, małych. I można na przykład utkać sobie swój szalik, można zrobić chustę, ale można też zrobić swój dywan.
1: Wow, no to już wydaje się takim projektem daleko sięgającym, prawda?
2: Z jednej strony tak, ale teraz dziewczyna, która przyjechała na warsztaty przędzania i to jest taka, ona zaczęła prząść. Tydzień później przyjechała ona na Krosno i już ma swój pierwszy szalik z swojej uprzędzonej wełny. Więc ten projekt, tak się wydaje, że to jest bardzo długo, tak? Ale jeśli coś chce, to naprawdę ona zrobiła to w tydzień.
1: Czyli jeśli ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek myśli sobie, chciałabym mieć swój dywan zrobiony przez siebie, to warto, żeby także przyszła, zobaczyła, jak robi się wełnę i porozmawiała na przykład z wami o tym, jak zrealizować swoje marzenie.
2: Dokładnie, bo my pokazujemy ten pierwszy krok, czyli tą przędzę, która jest wykorzystywana wszędzie. Każde ubranie jest zrobione z przędzy, a jak ją potem wykorzystamy, więc jak najbardziej. Więc każdy, kto chciałby zobaczyć, jak to w tych baśniach było, zobaczyć ten kołowrotek i posłuchać, o co ta księżniczka naprawdę zahaczyła i czym się ukuła, to też pokażemy.
1: Mm-hmm. Bardzo wam dziękuję. Ze mną w studiu Wiesława Świder. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo za
1: spotkanie. Oraz Ewa Rozkosz.
0: Dziękuję również.
1: No i zapraszamy na koniec w Rytmie Wrocławskiej Wełny Światowy Dzień Przędzenia w Miejscach Publicznych 19 września we Wrocławiu Rynek, a później następnego dnia przeniesiemy się do właśnie tego miejsca, gdzie będziecie mogli spotkać się z owcami we Swojczycach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy.

To Dusty Springfield na antenie Radia Rodzina. A teraz mam dla was książeczkę, która ukazała się nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia, dziękujemy, autorstwa Hanny Januszewskiej i ilustrował Adam Kilian. Pyza na polskich dróżkach. Sam pomysł pojawił się jeszcze przed wojną, jak pisze syn autorki. Pierwszą książkę o pyzie napisała moja mama jeszcze przed wojną, gdy miałem 5 lat. Wesoła, pyzata istota przychodzi na świat w wiejskiej kuchni na Mazowszu i zaraz rusza na wędrówkę po Polsce. Odwiedza Puszczę Białowieską, Kujawy, Tatry, ale trafia też do Lwowa, Wilna i Grodna. Nic więc dziwnego, że po wojnie przygody pyzy trzeba było napisać na nowo. Pierwotna wersja, jak polska pyza wędrowała, z rysunkami Romana Wyłcana, zaczyna się przeobrażać. Zanim w połowie lat 50. powstanie Pyza na polskich dróżkach, mama napisze jeszcze kilka mniej znanych książeczek z serii baśń o wędrującej pyzie, ilustrowanych przez Zbigniewa Rychlickiego. A w roku 56. Nasza Księgarnia wydała pierwszy tom Pyzy na polskich dróżkach z ilustracjami Adama Kiliana. I my mamy dla was wydanie tegoroczne właśnie tej książki. Może pamiętacie ją z dzieciństwa. Może znajdowała się na półkach w waszych domach. Piękne ilustracje, jak to pyza została ugotowana, ale wiatr dmuchający gdzieś za ścianami chaty dostał się do komina i jak nawiał do garnka, tak zaczarował jedną z pys, która otworzyła oczy, wyskoczyła z garnka i jak mała dziewczynka zaczęła szukać przygód. To jest właśnie o tym książeczka, pięknie wydana i może znaleźć się w waszym domu, może pyza trafić dróżkami do waszego mieszkania, do waszego domu i być czytana wspólnie, do czego zachęcamy. Jeśli chcecie, żeby tak się stało, napiszcie do nas 71 48, zaczynamy od słowa rodzina, podpiszcie się koniecznie i napiszcie, czy podoba wam się taka historia zaczarowanej pyzy.

Zbliża się godzina 15, a tym samym koronka do Miłosierdzia Bożego na antenie Radia Rodzina. Już teraz muzycznie wprowadzamy naszych słuchaczy w nastrój wspólnej modlitwy.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Polska i Ukraina partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. Polityczny spór o alkohol to po niespodziewanej decyzji PSL-u. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych w sprawie awarii kolejowej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu podkreślił, że teraz jest już jasne, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Szef polskiego rządu podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami europejskimi, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia. Zełenski i Tusk spotkali się dzisiaj na zachodzie Ukrainy na szczycie regionalnych przywódców. Prezydent ukraiński ogłosił na nim powołanie nowego regionalnego formatu Karpackiej Ósemki. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej PSL nagle wycofało swoje poparcie do projektu ustawy, która miała skończyć z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży i to w całej Polsce. Jestem wściekła, nie wiem co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
1: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
0: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji do poważnych wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Usłyszeli już zarzuty, przyznali się i złożyli wyjaśnienia. Grozi im do 8 lat więzienia.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Najstarsze derby Śląska. Takim hasłem zapowiadany jest mecz pomiędzy Polonią Bytom a Ruchem Chorzów. Zasłużone śląskie kluby rywalizują obecnie na zapleczu Ekstraklasy, ale sympatycy obu drużyn liczą, że atmosfera spotkania będzie gorąca. Trener Polonii Konrad Gerega był pytany o nastawienie szatni. Czy to wyjątkowa rozgrywka, czy raczej kolejne zawody, których stawką są 3 punkty?
3: Obraziłbym kibiców, gdybym powiedział, że nie ma ten mecz żadnej wartości. Ma ogromną wartość taką dla tutaj Bytomia i społeczności związanej z klubem, więc czujemy rangę tego spotkania, czujemy jak to jest prestiżowe spotkanie i musimy sobie zdawać z tego sprawę, więc bierzemy pełną odpowiedzialność za to, w jakim nastawieniu i ile będziemy musieli zrobić, żeby wygrać ten mecz.
0: Początek dzisiejszego spotkania o 20:45.
4: Godzina 15:24. Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 22 stopnie. Temperatura będzie już teraz tylko spadać. Nad ranem około 9 stopni, około godziny 5 już jutro, a jutro jeszcze cieplej niż dzisiaj. Maksymalnie 23 stopnie we Wrocławiu i to będzie maksymalna dobowa temperatura w dniu jutrzejszym.

0: A już za chwilę łączymy się z Iloną Baran, która znajduje się na wrocławskim rynku. Trwają Dni Seniora aktualnie. Na miejscu jest Ilona Baran i Daria Detlaff, nasze dziennikarki. Halo, czy się słyszymy?
1: Halo, halo, tak, tak, słyszymy się, jesteśmy na miejscu. Troszkę odeszłam od sceny, bo aktualnie trwają rozdawanie nagród na najpiękniejsze kapelusze, bo odbył się tutaj marsz kapeluszy. Nie wiem, czy Państwo mają okazję tak słyszeć. No to właśnie tak patrzę właśnie, rozdają właśnie, właśnie tutaj nagrody. A halo, halo, słyszymy się?
0: Halo, oczywiście słyszymy się. No i co, jak to przebiega? Chodzi o to, żeby zaprezentować najpiękniejsze nakrycie głowy, rozumiem, tak?

0: Przejmują miasto.
1: Tak, przejmują dosłownie, przejmują miasto. Ja to nazwałam trochę takie juwenalia dla seniorów. Juwenalia seniorów. Będzie 150 wydarzeń z zakresu zdrowia, profilaktyki, sportu i kultury, ale jeszcze wracając do dzisiejszego dnia, to o godzinie 16 odbędzie się koncert Wielka Gwiazda Rozstańczona Prywatka z Haliną Frąckowiak.
0: Jeśli słyszą nas teraz seniorzy, czujecie się seniorami, drodzy słuchacze, zapraszamy was gorąco na rynek. Tam jest właśnie coś dla was dokładnie. Razem z pozostałymi osobami znajdującymi się teraz na rynku możecie świętować. To wasze dni, wasze święto.
1: Dokładnie tak. Podpisuję się pod tym, Judyto, co powiedziałaś. Tutaj jest naprawdę fantastyczna atmosfera, dużo uśmiechu, energii. No i ja powiem krótko, tak trzeba żyć po prostu.
0: No ale rozumiem, że impreza nie jest dedykowana wyłącznie seniorom, bo jak słyszę, też dobrze się bawicie.
1: Absolutnie nie. Są tutaj również osoby młodsze, bo z seniorami na przykład przyszli wnuczki. Więc jakby jest to naprawdę wydarzenie otwarte dla...
0: Międzypokoleniowe. Halo, halo?
1: Tak, tak, słyszę tutaj troszkę jest hałasu, dlatego nie do końca mam, nie wiem co mówisz momentami.
0: Mówię, że to ale wydarzenie tak. Międzypokoleniowe zdecydowanie.
1: Tak, międzypokoleniowe, więc drodzy seniorzy, jeżeli macie ochotę, jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaglądajcie na stronę Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Tam jest szczegółowy program wydarzeń i bierzcie udział, to wasz czas.
0: Bardzo dziękuję Ilono, bardzo dziękuję Dario, no i wam również życzę dobrej zabawy. Zapraszamy na wrocławski rynek. Trwają Dni Seniora we Wrocławiu.

0: 32 minuty po godzinie 15, a teraz rozmowa, którą przygotowała Ilona Baran o wojnie w Ukrainie, która coraz bardziej staje się wojną dronów i robotów, o sytuacji na froncie, rosyjskiej dezinformacji oraz o tym, jak po latach wojny zmienia się codzienność Ukraińców. O tym porozmawiamy z Piotrem Kaszuwarą, korespondentem wojennym. Zapraszam.
1: Piotr Kaszuwara, dziennikarz, korespondent wojenny Telewizji Polskiej, portalu Postprawda Info i Radia 357.
2: Po ponad 4 latach pełnoskalowej wojny Ukraina dla wielu Europejczyków stała się już niemal codziennością. Czy z perspektywy właśnie korespondenta, który jeździ na front, można powiedzieć, że świat rzeczywiście przyzwyczaił się do tej wojny? Oswoiliśmy się.
1: My jako korespondenci wojenni staramy się, aby jak najmniej osób się oswoiło z wojną, bo jest to w ogóle straszne określenie samo w sobie, żeby oswoić się z mordowaniem ludzi, bo wojna właśnie tym jest, żeby w okrutny sposób zabijać duże ilości ludzi, więc szukamy cały czas dróg do tego, aby o tej wojnie opowiadać, bo wiele drzwi niestety jest zamkniętych, a za tymi drzwiami dzieje się tragedia. Ludzie zasłaniają okna zasłonami, nie chcą widzieć tego, że za oknem płoną domy innych ludzi, więc my staramy się te drzwi otwierać, okna odsłaniać i opowiadać, co dzieje się na co dzień w Ukrainie, bo te dramaty to nie są tylko tak zwane ludzkie historie, tylko to są opowieści konkretnych ludzi, którzy mają imiona i nazwiska, bo ta wojna ma imiona, ma nazwiska i za każdą cyfrą, których staram się podawać zazwyczaj mało, bo cyfry sprawiają, że właśnie nie myślimy o tym, że to Wowa, że to Olena, że to ktokolwiek inny cierpi, więc staramy się opowiadać o ludziach, którzy mieszkają w piwnicach, którzy modlą się każdej nocy, żeby dożyć do rana, którzy słyszą wybuchy nieustannie na ulicach Kijowa, no bo niestety mimo, że o wojnie może rzeczywiście w Polsce i w innych krajach myśli się mniej, to niestety w tym samym czasie ona staje się coraz bardziej tragiczna, ofiar jest coraz więcej i sytuacja dziś we wrześniu 2026 roku jest dużo gorsza niż w 2022 w lutym.
2: Z perspektywy człowieka, który regularnie dociera na ukraiński front, czego Zachód nadal nie rozumie w sytuacji Ukrainy?
1: Ja myślę, że Zachód nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie czyha za naszą wschodnią granicą przede wszystkim. Bo trudno by było powiedzieć, że rzeczywiście ktoś w Europie nie zdaje sobie sprawy z tego, że w Ukrainie jest wojna, że giną tam ludzie, że niszczona jest infrastruktura, że przed nami ciężka zima, która może sprawić, że wiele osób umrze, zamarzając w swoich domach po prostu. Wiemy o tym, że porywane są dzieci, że torturowani są w więzieniach jeńcy wojenni, że w rosyjskich obozach siedzą dziennikarze za to, że mówili prawdę, że Rosja łamie wszelkie konwencje prawa międzynarodowego związane z tą wojną, wykorzystuje je, instrumentalizuje, przerabia na własny użytek, skazując dziennikarzy wojennych, na przykład jak Janę Suworową z Melitopola, skazując ich za szpiegostwo i za terroryzm, co uniemożliwia ich wymianę na przykład. Więc o tym wszystkim Zachód wie, ale Zachód chyba jeszcze do końca nie wie, że to wszystko może się w każdym momencie zacząć już teraz. Ludzie mnie często pytają, czy to możliwe, że Rosjanie wejdą do Polski. I ja zawsze mówię, że oni wcale nie muszą wchodzić, bo wojna może się zacząć za chwilę w Dzierżoniowie albo w jakimkolwiek innym mieście. Dziś operatorzy dronów mogą siedzieć w Moskwie, a sterować dronami, które będą wylatywały z jakiegoś opuszczonego garażu w jakiejkolwiek miejscowości w Polsce i razić będą na pewno nie mniej. Więc to niebezpieczeństwo czyha. Myślę, że też nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak silnie Rosja przygotowuje grunt informacyjny pod działania wojenne. Mówię tutaj o propagandzie, dezinformacji jako świadomym narzędziu wojny, prowadzenia wojny, jakie stosuje Rosja. Dziś propaganda nie działa już obok, wojny, ona jest elementem wojny i jest bardzo poważnym zagrożeniem. Widzimy, co się dzieje w polskim społeczeństwie, ale to nie tylko o Polskę chodzi, bo widzimy, co się dzieje w Niemczech, widzimy, co się dzieje we Francji, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, Brexit i tak dalej. To jest siła informacji. Dziś informacja może zranić nawet może i większą liczbę ludzi niż bomby.
2: A co najbardziej zmieniło się na froncie od czasu, gdy pojechałeś tam pierwszy raz?
1: Wszystko się zmieniło, dlatego że ja czasami nawet tak żartobliwie mówię, że tęsknię za artylerią, dlatego że jak strzelała artyleria, to można się było przed nią ochronić. Byliśmy w stanie przejeżdżać Rosjanom pod nosem, niemalże 200-300 metrów, 500 metrów być od Rosjan i jechać drogą otoczoną przez Rosjan. Tak wjeżdżałem do Awdijiwki na przykład. Byliśmy w stanie widzieć rosyjskie pozycje, będąc w Bachmucie na przykład. Dziś nie jesteśmy w stanie dojechać do linii frontu na 25 kilometrów, dlatego że strefa śmierci, strefa dronów jest już tak potężna, że nie jest w stanie się prześlizgnąć tam nic. Więc wojna często kojarzy się z czołgami, prawda, z wozami opancerzonymi, z jedną armią, która idzie na drugą armię. Dziś nie ma armii, nie ma czołgów, nie ma wozów opancerzonych, nie ma, no artyleria jest, ale też inaczej się ją stosuje. W każdym razie czołg dzisiaj jest bezużyteczny. Czołgi dzisiaj stoją w garażach. Wozy opancerzone stoją dzisiaj w garażach. Wszędzie są drony, wszędzie są roboty. My tutaj na forum ekonomicznym widzimy takie roboty pieski, prawda? One tutaj są przebrane na przykład za takie zwierzątka i wesoło sobie hulają. I wszyscy się cieszą, uśmiechają, robią sobie z nimi zdjęcia. Ja jak na nie patrzę, ja widzę maszyny do zabijania, dlatego że dokładnie takie same pieski, które tutaj chodzą, są dzisiaj stosowane na froncie, tylko zamiast głowy pieska na wierzchu tej maszyny stoi karabin i strzela do ludzi. Takie pieski, takie maszyny odpowiadają między innymi za to już pojazdy bardziej, drony lądowe odpowiadają za ewakuację rannych z frontu. Dzisiaj już nie chodzą żołnierze po rannych, nie wyciągają ich z pola boju, tylko jeżdżą tam roboty. Drony, które dostarczają zaopatrzenie do kilku żołnierzy w okopach, bo to już nie jest tak, że tam są setki żołnierzy. Tam jest kilka osób, dwie, trzy osoby w okopie, a całą resztę praktycznie wykonują drony. Więc nowe technologie, drony, wojna robotów, to już naprawdę trwa.
2: Co powiedziałby pan politykom, którzy mówią o zmęczeniu Ukrainą?
1: Nic chyba bym im nie powiedział, bo już po takim długim czasie nie chce mi się nawet dyskutować z takimi opiniami, bo zmęczeni to są Ukraińcy przede wszystkim tym, że co półtorej godziny, ja mieszkam w Kijowie na co dzień, w samym centrum miasta, i co półtorej godziny mamy bombardowanie. Można być tym zmęczonym. Ja na przykład nie wiem, ile już bombardowań w życiu swoim przeżyłem po prostu. Zazwyczaj ludzie przez całe swoje życie nie przeżywają ani jednego bombardowania, a ja przeżywam kilka dziennie czasami, więc tym można być zmęczonym. Można być zmęczonym tym, że bliscy giną na froncie, że mój kolega jest zmęczony, Wowa, który już 5 lat broni Ukrainy i nie widzi, jak rosną jego dzieci. Niedawno przyjechał na 2 dni na nowy rok szkolny, bo dostał przepustkę, bo jego córka szła do 1. klasy, jedna, a druga szła do 8. klasy i on nie widział całej tej drogi, jaką przeszły jego dzieci w międzyczasie, jak zwiększał się ich wzrost i tak dalej. Więc tym są zmęczone rodziny, na przykład jeńców wojennych, którzy od ponad 4 lat nie mają kontaktu ani żadnej informacji, wieści o tym, co dzieje się z ich bliskimi, którzy są torturowani w rosyjskich więzieniach. Myślę, że to jest bardziej męczące niż wszystko to, o czym myślą pewnie ci politycy, o których pani wspomniała.

0: 7 minut pozostało do godziny 16. O godzinie 16.10 zapraszam na audycję, na rozmowę o ogólnopolskiej kampanii społecznej, która trwa. Stop znieczulicy, wyloguj obojętność. Jak reagować na cyberprzemoc? O tym będziemy rozmawiać. Jak reagować na cyberprzemoc, na hejt, na manipulacje w sieci? A porozmawiamy z Małgorzatą Walichiewicz, główną koordynatorką tej kampanii Stop znieczulicy, wyloguj obojętność, oraz Weroniką Kędzierską, ekspertką do spraw społecznych aspektów cyberbezpieczeństwa z Coventry University Wrocław. Jak powiedziałam, trwa kampania. Co badania mówią o skali cyberprzemocy?
1: Badań jest bardzo dużo, w związku z czym pozwolę sobie przytoczyć trzy takie najważniejsze, więc 75% uczniów według Fundacji Dajemy Dzieciom Siły doświadczyło cyberprzemocy. Z kolei naukowa i akademicka sieć komputerowa, tak zwany NASK, twierdzi, że 1/4 świadków wiernych nie wie, w jaki sposób zgłosić tą cyberprzemoc, a z kolei Światowa Organizacja Zdrowia stawia nas w ścisłej czołówce Europy pod względem jej skali. Także problem jest poważny i należałoby go rozwiązać.
0: W ramach Coventry University prowadziliśmy w szkołach średnich badanie CyberSec EduCheck i co nas zaskoczyło, to że ponad 70% młodzieży po incydencie bezpieczeństwa cyfrowego robi nic. Mówi Weronika Kędzierska.
2: W ramach Coventry University prowadziliśmy parę lat temu takie badanie w szkołach średnich, CyberSec EduCheck. Wyniki badań są dostępne na stronie internetowej curie.eu i w ramach tego badania to, co nas zaskoczyło, to, że ponad 70% młodzieży po incydencie bezpieczeństwa cyfrowego robi nic. I to właśnie dla mnie to jest też bardzo mocna dana. Ja nie chciałabym się tutaj odwoływać, bo to nie było metodologicznie bardzo dobrze, ale to jest bardziej taka dana poglądowa, która mówi nam o tym, co robią młodzi ludzie, ale też co my robimy po tym, kiedy coś się wydarzy. Ignorują i przechodzą w taki tryb obojętności.
0: A jak wylogowywanie obojętności miałoby wyglądać w praktyce?
1: Wylogowywanie obojętności w praktyce oznacza przejście z takiego formatu pasywnego obserwatora w tryb aktywnego, bezpiecznego świadka. Można to zrobić za pomocą trzech takich prostych kroków. Możemy to nazwać takim bezpiecznym standardem reagowania. Po pierwsze jest to przerwij spiralę, czyli nie podawaj hejtu dalej, nie dawaj zasięgów, odbierz sprawcy zasięgi. Drugi to zgłoś treść, ponieważ każda platforma oferuje taką możliwość i zajmuje to kilka sekund i tym samym także odbieramy te zasięgi. A trzecia to okaż prywatne wsparcie ofierze. Wystarczy prosta wiadomość pod tytułem: to jest nie w porządku, co się dzieje, rozumiem cię, wspieram, a daje bardzo duże poczucie wartości osobie atakowanej.
0: Na rozmowę z Małgorzatą Walichiewicz i Weroniką Kędzierską o kampanii, ogólnopolskiej kampanii Stop znieczulicy, wyloguj obojętność zapraszam już dziś o godzinie 16.10.

0: czekał.
1: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Eksplozje i pożary w firmie suszącej kukurydzę. To na Kujawach, są tam ranni. Dron nad przejazdem kolejowym. Posypały się mandaty. ABW zatrzymała dwóch 16-latków. Mieli kontakt ze środowiskami ekstremistycznymi. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. Do zdarzenia doszło koło Radziejowa na Kujawach. Ranne są tam dwie osoby, mają poparzenia kończyn, są przewożone do szpitala. Na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej. Docierają też posiłki. W zakładzie suszona była kukurydza. Wokół są zbożowe silosy, dwa ocalałe są schładzane. Wciąż pojawiają się słupy ognia, zablokowana na czas akcji jest pobliska droga krajowa numer 62. Policja prowadzi na objazdy. Nie dała niektórym do myślenia ostatnia katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji pojazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się też, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
1: Wszyscy kierowcy, którzy łamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
0: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Decyzja posłów trafiła właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury, a nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dwóch 16-latków z Zagłębia zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mieli oni utrzymywać w internecie kontakty ze środowiskami związanymi z propagandą neonazistowską, przemocą i treściami dotyczącymi zamachów. Funkcjonariusze ABW ustalili, że chłopcy byli aktywni m.in. na Telegramie i Discordzie. Podczas przeszukań zabezpieczono materiały o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim, a także treści dotyczące zamachów terrorystycznych i masowych zabójstw. Decyzją Sosnowiec sądu. Jeden z 16-latków trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, drugi został umieszczony w policyjnej izbie dziecka.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Unikniemy na drodze do finału potęgi, ale znowu możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, w tym biało-czerwoni. To oni jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinału. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
4: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
3: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to o awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami.
0: I w każdym z tych meczów będą faworytami.
5: Cztery minuty po godzinie 16 we Wrocławiu, aktualnie 21 stopni, temperatura spada, podobnie na terenie całego województwa, teraz będzie już tylko chłodniej, jutro nad ranem kilka stopni, 9 stopni we Wrocławiu, w terenach podgórskich może być nieco chłodniej o poranku, a w dniu jutrzejszym maksymalna temperatura na Dolnym Śląsku to 23 stopnie, pochmurno, ale z przejaśnieniami, teraz pięknie zachodzi słońce, wpada tutaj do studia na Ostrowie Tumskim.
6: Reklama.
7: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zoo Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
6: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Sześć minut po godzinie 16:00, za chwilę o godzinie 16:10 zapraszam na rozmowę o ogólnopolskiej kampanii społecznej Stop Znieczulicy, Wyloguj Obojętność, która dotyczy przede wszystkim hejtu, cyberprzemocy i manipulacji w sieci, jak wspierać młodego człowieka pod presją mediów społecznościowych, co robić, gdy jesteśmy świadkami nękania online. Między innymi o tym porozmawiamy z Małgorzatą Walichiewicz, główną koordynatorką kampanii, oraz Weroniką Kędzierską, ekspertką do spraw społecznych, aspektów cyberbezpieczeństwa z Coventry University Wrocław. Zapraszam gorąco na rozmowę. Trwa Ogólnopolski Tydzień Edukacji. Jeszcze dzisiaj, jutro i pojutrze będzie można zalogować się, brać udział w warsztatach. Całość odbywa się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, natomiast w większości warsztatów i spotkań można brać udział online. O tym będzie też mowa w rozmowie. Już teraz Nena na antenie Radia Rodzina.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Małgorzata Walichiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Oraz Weronika Kędzierska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Weronika, Coventry University Wrocław, a Małgorzata, główna koordynatorka kampanii, o której porozmawiamy dzisiaj. Stop, znieczulicy, wyloguj, obojętność, ogólnopolska kampania. No i właśnie trwa tydzień edukacji, natomiast my będziemy zapraszać na to, co przed nami, ale zanim opowiemy w ogóle naszym słuchaczom, O co chodzi tutaj? Czytając o kampanii, natrafiłam na takie stwierdzenie, że bierność nie jest neutralna. Jeśli chodzi o cyberprzemoc, o hejt w przestrzeni internetowej, czy macie takie dane, które pokazują, jak często świadkowie cyberprzemocy pozostają bierni i dlaczego tak się dzieje?
1: Zgadza się. Badań jest bardzo dużo, w związku z czym pozwolę sobie przytoczyć trzy takie najważniejsze. Więc 75% uczniów według Fundacji Dajemy Dzieciom Siły doświadczyło cyberprzemocy. Z kolei naukowa i akademicka sieć komputerowa, tak zwany NASK, twierdzi, że 1/4 świadków biernych nie wie, w jaki sposób zgłosić tą cyberprzemoc, a z kolei Światowa Organizacja Zdrowia stawia nas w ścisłej czołówce Europy pod względem jej skali. Także problem jest poważny i należałoby go rozwiązać.
2: To ja może jeszcze dodam coś w temacie badań, bo my w ramach Coventry University prowadziliśmy parę lat temu takie badanie w szkołach średnich, CyberSec EduCheck. Wyniki badań są dostępne na stronie internetowej curie.eu i w ramach tego badania to, co nas zaskoczyło, to to, że ponad 70% młodzieży po incydencie bezpieczeństwa cyfrowego robi nic. I to właśnie dla mnie to jest też bardzo mocna dana. Ja nie chciałabym się tutaj odwoływać, bo to nie było metodologicznie bardzo dobrze, ale to jest bardziej taka dana poglądowa, która mówi nam o tym, co robią młodzi ludzie, ale też co my robimy po tym, kiedy coś się wydarzy. Ignorują i przechodzą w taki tryb obojętności. I dla mnie to jest ważne osobiście i czuję właśnie bliski związek z działaniami tymi, które właśnie się dzieją, jeśli chodzi o kampanię, bo to jest właśnie rozpoczęcie dialogu, rozpoczęcie mówienia o tym temacie.
0: No właśnie sama kampania nosi taką nazwę Wyloguj Obojętność. Jak według was miałoby to wyglądać w praktyce?
1: Wylogowywanie obojętności w praktyce oznacza przejście z takiego formatu pasywnego obserwatora w tryb aktywnego, bezpiecznego świadka. Można to zrobić za pomocą trzech takich prostych kroków. Możemy to nazwać takim bezpiecznym standardem reagowania. Po pierwsze jest to przerwij spiralę, czyli nie podawaj hejtu dalej, nie dawaj zasięgów, odbierz sprawcy zasięgi. Drugi to zgłoś treść, ponieważ każda platforma oferuje taką możliwość i zajmuje to kilka sekund i tym samym także odbieramy te zasięgi. A trzecia to okaż prywatne wsparcie ofierze. Wystarczy prosta wiadomość pod tytułem: to jest nie w porządku, co się dzieje, rozumiem cię, wspieram, a daje bardzo duże poczucie wartości osobie atakowanej.
0: A czy istnieje takie ryzyko, że my zachęcając do reagowania, niejako nakręcamy tą spiralę i niestety możemy też narażać osoby, które reagują na przykład na atak?
2: Jest bardzo mocne, bardzo wysokie ryzyko, że coś takiego będzie się działo. Dlatego też ważne jest o tym, żeby pomyśleć o sobie i o tym, żeby nie starać się być bohaterem i niekoniecznie ty jako osoba, która widzisz cyberprzemoc albo coś niewłaściwego, musisz iść na pierwszą linię frontu. Możesz podjąć inne działanie, to jest twoja decyzja, twój wybór. Możesz skorzystać z przycisku, który jest w wielu platformach, że zgłaszasz to komuś. Możesz to zgłosić dorosłemu, zaufanemu psychologowi i tych możliwości jest naprawdę dużo. Cenną rzeczą jest też zrobienie dowodów, ale tak naprawdę najważniejszą w moim odczuciu jest prywatna wiadomość do tej osoby, która jest pokrzywdzona i powiedzenie jej: nie jesteś sam. Tutaj też są osoby, które to widzą i masz wsparcie od innych, bo tak naprawdę te osoby, które są ofiarami, najczęściej nie... nie mogę powiedzieć najczęściej, często nie czują tego wsparcia od grupy. Po prostu jeśli ktoś jest ofiarą przemocy, to te osoby, które zachowują się biernie, to to one stają się wówczas też częścią tego zjawiska, są po części, wpływają na ten cały klimat. Więc tutaj, jeśli chodzi o mnie, to prywatna wiadomość powinna być pierwszym odruchem dawania wsparcia i budowania lepszego klimatu, jeśli chodzi o daną grupę. Bo często jest tak, że to się dzieje w grupach rówieśniczych, tak. I to, co my myślimy, okej, to jest świat online, nie jest prawdą, bo dla młodych ludzi świat offline i online to jest jedno i to samo. I te wszystkie rzeczy, które dzieją się w online, przenoszą się automatycznie do świata realnego. I to nie jest to, co my możemy pomyśleć, jak to było kiedyś. Odłączam komputer i to, co się
0: idę na podwórko.
2: Idę na podwórko, tak. Tego nie widzę, to się nie dzieje. To są różne rzeczy, które napędzają się jak kula śnieżna, a stają się coraz większe, coraz trudniejsze i dane osoby, które tam są w tym środku, nie są w stanie przerwać tej spirali, więc wydaje mi się, że wyciągnięcie ręki do tej osoby powinno być jednym z pierwszych reakcji, plus, tak jak powiedziałam, zrobienie nawet screenów tego, co się dzieje, poinformowanie dorosłego albo poinformowanie zaufanej osoby, psychologa, to powinien być standard, który funkcjonuje w naszym środowisku.
1: Tak, i tego staramy się właśnie uczyć w trakcie warsztatów, jak bezpiecznie interweniować.

0: mówimy o obojętności, jeśli chodzi o tą postawę świadka, ale wydaje mi się, że to jest też strach, że my staniemy się niejako teraz ofiarami hejtu. Co powiedziałbyście takiej osobie, która chce zareagować, ale boi się?
1: To jest normalne. Strach mówi nam o tym, że to jest strach, to jest ważna emocja, która nam mówi o tym, że coś, co tutaj się dzieje, jest istotne, jest ważne. I jeśli pojawia się strach, nie musimy być za wszelką cenę bohaterami i reagować na forum. Możemy zastanowić się, skąd wynika ten strach, z jakiej sytuacji, z jakich rzeczy, bo to, co jest dla mnie ważne i z czym i nad czym pracuję z młodymi osobami i z dorosłymi, to budowanie psychologicznego bezpieczeństwa, czyli budowanie takich przestrzeni w ramach organizacji, w ramach grup, gdzie ludzie mogą mówić otwarcie o tym, jeśli coś im nie pasuje. To jest takie, u mojego synka w przedszkolu było takie powiedzenie: stop, nie podoba mi się to. No i właśnie to jest coś takiego, co chciałabym włączyć do życia w normalnym społeczeństwie, że masz prawo w dowolnym momencie powiedzieć: stop, nie podoba mi się to, nie zgadzam się na to, tylko żeby móc to powiedzieć, muszą być specjalne warunki. To znaczy musi być odpowiedni poziom zaufania w ramach grupy, a często jest tak, że dzieją się różne rzeczy toksyczne i w takich sytuacjach, kiedy dzieją się różne rzeczy toksyczne, niewłaściwe, tutaj nie ma zero-jedynkowych rad, co należy zrobić. To jest temat, żeby porozmawiać z psychologiem, z ekspertem w tym temacie.
0: Chyba tutaj tak wybrzmiewa to, że ważne jest, żeby ta osoba wiedziała, że nie jest sama.
1: Tak.
0: Także zawsze możesz się do kogoś zwrócić. Teraz jeszcze jedno pytanie o samą kampanię, bo w tym roku jest skierowana przede wszystkim do szkół średnich. I dlaczego właśnie młodzież jest jednym z kluczowych odbiorców tegorocznych działań?
2: Młodzież jest jednym z głównych odbiorców, ponieważ nasze szkolenia i warsztaty trwają teraz od 14 do 18 września i są skierowane do szkół ponadpodstawowych, a wynika to z tego, że z punktu widzenia psychologii wiek 14-19 lat jest to wiek, w którym najmocniej kształtuje się osobowość, tożsamość i wartości, które wyznajemy. Z drugiej strony młodzież jest taką grupą, która jest najbardziej atakowana i narażona na hejt. Pamiętajmy jednak, że nie żyją oni tylko w próżni, ponieważ są również rodzice, opiekunowie, nauczyciele, dlatego nasze działania skupiamy także na warsztatach, które odbędą się 19 i 20 września, właśnie na tej grupie docelowej, gdzie chcielibyśmy nauczyć rodziców i wytłumaczyć im, jak wygląda cyfrowy świat ich dziecka, żeby mogli wyznaczać standardy takiego bezpiecznego i higieny cyfrowej dla swoich bliskich, jednocześnie, żeby byli mądrymi przewodnikami po cyfrowym świecie swoich dzieci.
0: Tutaj takie powiedzenie, które zawsze słyszę, że przykład idzie z góry i jeśli my widzimy jako dzieci wpatrzonych rodziców w ekrany, no to nie oczekujmy czegoś innego. Sama też jestem mamą i ten punkt, to jest dla mnie jakoś taki bardzo newralgiczny punkt. No i chciałam się tutaj zatrzymać. Może kilka słów o tych warsztatach, co to dokładnie będzie, jak można do nich dołączyć.
2: Dobrze, więc w sobotę i w niedzielę, czyli w najbliższy weekend, 19-20 września w godzinach od 10 do 15 będziemy prowadzić warsztaty, które będą miały miejsce w Pałacu Kultury i Nauki, ale bez obaw można się na nie zarejestrować także online poprzez naszą stronę www.stopznieczulicy.pl. Tam jest taka zakładka kampania, jest pełna agenda i wystarczy kliknąć, rejestrują się na warsztaty w sobotę bądź w niedzielę, w zależności od tego, co komu pasuje. A na czym będziemy się skupiać? Będziemy się skupiać przede wszystkim na zabezpieczaniu dowodów, na rozpoznawaniu depresji i lęków u swoich dzieci, na stawianiu jasnych granic, czyli takich ustalaniu zasad ekranowych w domu bez kłótni, na zrozumieniu cyfrowego świata swojego dziecka od podszewki, po to, żeby naprawdę zrozumieć, co robią nasze dzieci, jak rozpoznać cyberprzestępstwa, bo to także będą wykłady na temat cyberbezpieczeństwa, bo będziemy uczyć się o tym, w jaki sposób oszuści używają sztucznej inteligencji oraz jakich technik stosują, żeby odebrać nam nasze finanse. Także tematów będzie bardzo dużo. Bardzo serdecznie zapraszam i przypominam adres strony www.stopznieczulicy.pl.

0: I teraz wrócimy do tych wszystkich kwestii skierowanych do nauczycieli i do uczniów, bo powiedziałaś, że uczniowie nie żyją w próżni i także dla nauczycieli część jest skierowana tych warsztatów, rozumiem?
1: Tak, poprzez te warsztaty przybliżamy właśnie, tłumaczymy, w jaki sposób funkcjonują dzieci, bo jak wspominała Weronika, życie online, offline jest codziennością młodzieży, więc nauczyciele też będą potrafili lepiej zrozumieć swoich uczniów.
0: No właśnie, i czy w ramach kampanii otrzymają jakieś konkretne narzędzia, które pozwolą im reagować na taką przemoc?
1: Narzędzi dostaną bardzo dużo, ponieważ w trakcie samych warsztatów uczniowie oraz nauczyciele, rodzice nauczą się techniki counter speech, czyli jak odpowiadać na hejt z klasą bez wchodzenia w agresję. Dostaną jasne instrukcje prawne, bo granica między cyberprzemocą a tak naprawdę przestępstwem jest bardzo cienka, więc wytłumaczymy, na czym ta granica polega. Ponadto będą mieli prawidłowo zrobić zrzuty z ekranu, archiwizować linki, będą wiedzieć, gdzie zgłaszać naruszenia. Zdemaskujemy także działanie algorytmów, budowanie wirtualnej iluzji, jak właśnie działają te algorytmy. I jednocześnie też będziemy się bardzo mocno skupiać na takiej cyfrowej higienie i o takim dopaminowym wyczerpaniu. Więc jak po prostu się chronić przed tym dopaminowym wyczerpaniem?
2: To ja chciałabym dodać, że na naszej stronie internetowej Coventry, w sensie na stronie internetowej curie.eu, znajdują się scenariusze lekcji. Scenariusze lekcji dla nauczycieli, które stworzyliśmy parę lat temu, ale są w dalszym ciągu aktualne. I tam między innymi mamy temat incydentów bezpieczeństwa cyfrowego, czyli w jaki sposób można reagować. Mamy temat związany z cyberprzemocą, który opracowaliśmy wspólnie z Martyną Wilk. I mamy też temat związany z dezinformacją, przy którym pomogła nam kolejna ekspertka Irina Czekaszwili. To jest gruzińskie nazwisko, więc na pewno nie wymówiłam go dobrze, ale mamy, w sensie ja mam takie poczucie, że to są bardzo przydatne i konkretne narzędzia, które też mogą stać się jakimś narzędziem, który nauczyciele mogą wykorzystać.
0: Jak będziecie mierzyć skuteczność?

0: skuteczność kampanii?
1: Kampania jest takim pierwszym mocnym impulsem i mierzymy to poprzez metodę ilościową, bo w tym momencie będziemy od poniedziałku do piątku przeszkolimy ponad 600 uczniów stacjonarnie i ponad 35 tysięcy online. Jednocześnie wysyłamy uczniom ankiety, takie satysfakcji, gdzie po prostu badamy to, co im się podobało i prosimy ich o komentarze, co można byłoby poprawić i czym byliby zainteresowani w przyszłym roku oraz jaki mają przyrost wiedzy przed i po. Jednocześnie na tym nasza misja się nie kończy, ponieważ po zakończeniu całej kampanii, po 20 września, wchodzimy do szkół z cyklem warsztatów, które będą przeprowadzane stacjonarnie, będą się odbywały na lekcjach wychowawczych przez profesjonalnie przeszkolonych edukatorów i będziemy uczyć, w jaki sposób ograniczać przemoc rówieśniczą. Będzie to kilka godzin lekcyjnych, natomiast kluczową rzeczą i elementem będą później ćwiczenia, które mają następować przez kolejne 8 tygodni, gdzie uczniowie będą uczyć się na specjalnych kartach w trakcie godzin wychowawczych tego właśnie, jak uczyć się reagowania na przemoc rówieśniczą, bo należy podkreślić, że jest to kompetencja. Jest to kompetencja, która wymaga powtórek i ćwiczeń. I tutaj właśnie będziemy to badać, będziemy mierzyć wzrost tej wiedzy zarówno przed rozpoczęciem warsztatów, jak i po. I wtedy uzyskamy taki kompleksowy raport dla szkoły, jak po prostu ten przyrost wiedzy następował i jaką sprawczość mają uczniowie po zakończeniu całego cyklu.
0: Chciałam jeszcze tutaj niejako wrócić, ale też zatrzymać się na takiej kwestii w ogóle cyberprzemocy, higieny cyfrowej, bo myślę, że słucha nas bardzo wielu rodziców, być może słyszą o tych zjawiskach, ale wydaje im się, że one są w jakimś sensie odległe. Jak zachęciłybyście naszych słuchaczy do tego, żeby nie tyle wziąć udział w kampanii, ale po prostu, żeby to stało się takim przyczynkiem do głębszej refleksji nad samym zjawiskiem?
2: Ja tak sobie myślę o tym, że to jest wielka zmiana społeczna, w której bierzemy udział. I to, co się zadziewa teraz, jest takim szczytem, że jest naprawdę trudno, ale to, że jest trudno, stanowi taki bodziec dla ludzi, żeby z tego wyjść, żeby coś z tym zrobić. I to widzę, ja osobiście widzę to po liczbie zgłoszeń tutaj w ramach kampanii, że to się nakręca jak kula śnieżna, że ludzie bardzo chcą i tego potrzebują. I mam takie poczucie, że będzie lepiej w tym temacie. I z mojego punktu widzenia ważna jest praca systemowa. Czyli jedna rzecz to, przekazujemy wiedzę młodym ludziom w szkołach, ale z drugiej strony powinniśmy pracować z rodzicami i z ekspertami niezależnie. Bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zapewnić, że ta zmiana ma szansę bytu. Że to, co się zadziewa, będzie wspólne, że to jest wspólny język, który dzieje się w szkole, ale dzieje się też bardzo podobnie w domu. Więc to, co ja bym chciała, to w jaki sposób chciałabym zachęcić rodziców do udziału w tej kampanii, jest to, żebyśmy wszyscy otworzyli oczy. I dla mnie współczesny rodzic powinien mieć takie cechy, że powinien być ciekawy, powinien być otwarty i powinien być spokojny w pierwszej reakcji. Ciekawy pod tym kątem, że ciekawy, jak wygląda świat mojego dziecka. Że nie pytam mojego dziecka, ile godzin dzisiaj spędziłeś w internecie, tylko jestem ciekawa, co cię zainteresowało, kogo blokujesz, jaki filmik był dla ciebie okropny. Chcę poznać jego świat, bo ten świat jest inny niż nasz. Więc z jednej strony to jest ciekawość, z drugiej strony jest otwartość i dostępność, bo to jest właśnie kwestia higieny cyfrowej, kwestia tego, żebyśmy byli w stanie odłożyć telefon na bok i skupić się na relacji, na wspólnej rozmowie i na robieniu czegoś razem, żeby urządzenia cyfrowe leżały sobie w przedpokoju w jakimś tam miejscu i żeby uczynić z tego jakieś rytuały rodzinne, więc tak naprawdę to jest kwestia edukacji i znalezienia rzeczy, które pasują do danego kontekstu rodzinnego. I trzecią rzeczą była spokojna reakcja w pierwszym odruchu, bo często jest tak, że coś się wydarza, i my sami mamy tendencję do, nie wiem, do krzyczenia, podnoszenia głosu, szukania winnych, dlaczego to zrobiłeś, ale tak nie powinno być. Tutaj w sensie to, co mogę doradzić, to zastosowanie krótkiego, nie wiem, kilku głębokich oddechów i zastanowienie się, co jest dla mnie ważne w tym momencie, co chcę przekazać temu dziecku. I tak naprawdę to jest nauka chwili zatrzymania i refleksji, jeśli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie.
0: Bardzo wam dziękuję. Ze mną Małgorzata Walichiewicz, główna koordynatorka kampanii Stop Znieczulicy, Wyloguj Obojętność oraz Weronika Kędzierska z Coventry University Wrocław. Zapraszamy tym samym do udziału w wydarzeniach, które teraz już w ten weekend tak naprawdę możecie dołączyć online, mimo że serce kampanii bije w Warszawie. Zachęcamy do tego gorąco i do przekazywania tej informacji.
1: Dziękujemy i zapraszamy.
2: Dziękujemy.

12 minut pozostało do godziny 17. O godzinie 17.10 audycja Oblicza Wrocławia od poniedziałku do piątku na antenie Radia Rodzina. Właśnie o tej porze prowadzi ją Łukasz Ligorowski, a dzisiaj w Obliczach Wrocławia porozmawiamy o pasji, która porywa do tańca całe pokolenie. Gościem będzie Franciszek Sowa, prezes Fundacji Blues Country z Wrocławia. Człowiek, który od lat zaraża miłością do tańca country. Zapytamy o senioralny przegląd tańców country Takan, który 26 września zgromadzi solistów i grupy taneczne, a także o naukę kroków country dla początkujących. Dowiemy się, jak dołączyć do tanecznej społeczności i dlaczego country wciąż ma we Wrocławiu tylu wiernych fanów. Zapraszam na audycję Oblicza Wrocławia na antenie Radia Rodzina o godzinie 17.10.

0: Na antenie Radia Rodzina o godzinie 18.10 audycja Czy Tadełko. Zwykle jest o poranku o 17.10.15, a później powtórka. Zapraszam o godzinie 18.10. To audycja, którą prowadzi mama i córka Ada i Łucja, a dzisiaj o placu budowy. Na placu budowy wydarzyło się coś niespodziewanego. Zamieć spowodowała zerwanie linii energetycznej, a potem pojawił się on, wielki ogień. Nie ma jednak powodów do obaw, upora się z nim najlepsza ekipa pełna wozów pożarowych, mówi Łucja, współprowadząca Czy Tadełko.
1: Z drogi śledzi straż pożarowa jedzie i tutaj mamy taką sytuację, że strażacy wjeżdżają w ten dym, jest szef. Taki ogromny, ogromny, ogromny wóz, który gasi pożary. I mu się kończy bardzo szybko woda. Brunka podjeżdża sobie pod hydrant. No i już woda zapełniona.
0: Książka to nie tylko wciągająca czytelnicza przygoda i gratka dla fanów maszyn, ale też dawka wiedzy o działaniach straży pożarnej oraz wartych zapamiętania porad, która z nich zapadła w pamięć o Łucji. Pytamy.
1: Ogień przetacza się szybko, więc jeśli znajdziesz się w miejscu ognia, staraj się czołgać po podłodze. Jeśli zapali się na tobie ubranie, to połóż się na podłodze i przetaczaj się, żeby zdusić płomień.
0: Na placu budowy wóz pożarowy, bo to tytuł książeczki, to kolejna część serii o przygodach maszyn. Te wielkie pojazdy mają sporo do powiedzenia na temat przyjaźni czy współpracy i świetnie kołyszą do snu. Jest to zdecydowanie książeczka wieczorna. Mamy dla Was książkę do wygrania. Nie jest to rzeczony wóz pożarowy, ale Maluch i zasady ruchu drogowego. Dzięki tej książce właśnie Maluch tytułowy, czyli nasz maluszek, ale także ten Maluch w książeczce poznaje zasady ruchu drogowego. Jeśli chcielibyście taką książkę od nas otrzymać, odpowiedzcie na pytanie, operatorem jakiej wielkiej maszyny chciałabyś zostać i dlaczego? To pytanie jest skierowane zarówno do dużych, jak i do małych. I taka książeczka Maluch i zasady ruchu drogowego trafi do Ciebie. Odpowiedzi kierujcie na numer 7148. Wiadomość zaczynamy od słowa rodzina. Możecie także pisać do nas przez nasze media społecznościowe, kontaktować się z nami. A na audycję Czy Tadełko, tą o literaturze, o czytaniu wspólnym, prowadzącą przez mamę i córkę Adę i Łucję, zapraszam o godzinie 18.10.

0: Wspólny mianownik to bezpieczeństwo już po spotkaniu prezydenta z szefem obrony narodowej. Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Rozpoczynają się 34. Europejskie Dni Dziedzictwa. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. W Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie Karola Nawrockiego z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Tematem rozmowy było wspólne podejście do kwestii bezpieczeństwa i dalsza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział już po spotkaniu wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. We wszystkich ośrodkach władzy, w rządzie, parlamencie i Pałacu Prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił.
1: Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne relacje.
0: Spotkanie dotyczyło także obecności amerykańskiego wojska w Polsce. O kilka groszy na litrze benzyna, diesel nawet o 20-30 groszy. O tyle więcej w najbliższych dniach będziemy płacić za paliwo na stacjach, tak twierdzą analitycy, bo choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marży, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
2: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
0: Mówił Jakub Bogucki z epetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległa, choć bardzo realna przyszłość. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodajmy, że drożeje też autogaz w najbliższych dniach nawet o kilkanaście groszy. Przypomnę też, że Sejm uchwalił dziś, zresztą już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pod hasłem Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu rozpoczynają się dziś w całym kraju 34. Europejskie Dni Dziedzictwa. Odbywać się będą one w dwa kolejne weekendy, a centralną inaugurację zaplanowano na dzisiejsze popołudnie w Bielsku-Białej, tegorocznej polskiej stolicy kultury. Podczas otwarcia tematem przewodnim będzie przyszłość przeszłości, czyli zabytki i metody ich ochrony. Później wieczorem w oddziale Bielskiego Muzeum w Starej Fabryce odbędzie się koncert Symfonia Industrialna w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Śląskiej. Ponadto w 5 wrześniowych dni weekendowych odbywać się będą warsztaty, wykłady, spacery, gry terenowe w całym kraju.
4: Cztery minuty po godzinie 17:00 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 19 stopni i temperatura będzie już teraz tylko spadać. Słońce zajdzie o godzinie 19:00, a jutro we Wrocławiu ma być około 9 stopni nad ranem. Słońce wzejdzie o 6:32 i będzie to ciepły, słoneczny dzień, maksymalnie 23 stopnie. We Wrocławiu podobna sytuacja pogodowa w pozostałej części województwa.
5: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Lato się skończyło. Zoo nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
8: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
5: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Minęła godzina 17, przy mikrofonie Judyta Eksner. Już teraz zapraszam na audycję Oblicza Wrocławia o godzinie 17.10. Poprowadzi ją Łukasz Ligorowski, a dzisiaj wszystko w klimacie country. Za chwilę dowiecie się, o co dokładnie chodzi. Szczegóły wyjawi gość Łukasza Ligorowskiego. Zapraszam.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. No dzisiaj zaczęliśmy bardzo ważne święto, dzień z dedykacją specjalną dla seniorów i dzisiaj też bardzo dużo zaproszeń dla właśnie tej grupy. A z zaproszeniami przyszedł do studia Radia Rodzina Franciszek Sowa, prezes Fundacji Blues Country z Wrocławia, człowiek z pasją, który od lat zaraża miłością do tańca country. Dzień dobry Panie Franciszku.
2: Dzień dobry, witam Pana i radio słuchaczy po raz wtóry.
1: Cieszy mnie tak to, jest, no, że wracamy, no bo dużo propozycji jest, no i dzisiaj takie specjalne trzy zaproszenia, więc zachęcam do tego, żeby przygotować coś do notowania, bo będą daty, informacje, gdzie szukać tego wszystkiego jeszcze. No i zaczynamy od senioralnego przeglądu tańców country Takan. Już tak. Kiedyś to reklamowaliśmy, więc to już wydarzenie z historią.
2: No czas szybko leci, rok minął. Wracamy do tematu. 26 września w tym roku odbędzie się senioralny przegląd tańców country, ale senioralny dlatego, że większość tańczących to będą seniorzy. Zapraszamy wszystkich Wrocławian od dzieci do 105 lat.
1: Dobrze, patrzę na godziny. Tutaj pan datę już podał, 26 września, od 10 do 18. Mówi pan, że będą seniorzy tańczyć, to jest 8 godzin. Jak to jest?
2: To jest tak.
1: Macie tyle siły?
2: Od 10 do 14 przewidziane są pokazy grup z Dolnego Śląska i z Polski. Grup tanecznych, różnych, w różnych stylach. I liniowy, w parach. Chodzi o to, żeby pokazać, że country ma różne odcienie i barwy, a dziś o 14 będzie wręczenie pamiątkowych dyplomów, potem zaczyna się nauka tańca, tańców, country i potańcówka, tańczenie.
1: Mm-hmm. Czyli będzie to połączone z zabawą, czyli jak tutaj pan zaprosił szeroko od najmłodszych do najstarszych, to każdy się odnajdzie. Czytam w zaproszeniu, że jeszcze będą występy solistów. O co tu chodzi?
2: Liczę na to, namawiam kolegę, żeby odtańczył, on lubi tańczyć solo, żeby zatańczył. Na razie jeszcze się tak waha, ale tego, ale...
1: Ale jak już dzisiaj zapowiedzieliśmy, to już musi.
2: No musi, ja powiem, no tak. że nie ma wyjścia.
1: Że poszło.
2: Żeby nabrał odwagi i zatańczył solo. Może będzie taniec w parze jeszcze, ale to potraktujmy to jako niespodziankę. A jeszcze powiem jedną rzecz, no jak zwykle dyskotekę prowadzi DJ Alty, który z nami jest zawsze, także no wiemy.
1: Czuje klimat.
2: Czuje klimat, zna tą muzykę.
1: Dobrze, to jest jedna z propozycji, za chwileczkę kolejna, jeszcze tylko tutaj dopytam, czy wcześniej się jakoś staramy o wyjściówki, czy na miejscu wszystko załatwimy?
2: Są dwie ścieżki. Można tam, jak dobrze pamiętam, 21 zamek, bo to się wszystko odbędzie na zamku w Leśnicy i zamek będzie rozprowadzał wyjściówki. Ewentualnie przyjść, jak ktoś tam chce zaryzykować.
1: Na ryzyko, jeżeli będą wolne miejsca, tak?
2: Tak. To przyjść przed 10 i tak. Zresztą w każdym momencie można przyjść, tylko że jak się nie będzie od początku, to nie będzie się widziało wszystkiego, nie?

0: oblicza Wrocławia.
1: Panie Franciszku, patrzymy na kolejną propozycję, bo dzisiaj dokładnie trzy takie zaproszenia. To już trochę może mniej związane z country i z bluesem, ale na wesoło na pewno i dobra zabawa. Występ kabaretowy, cóż to będzie?
2: No jak zwykle, no ci co mnie bliżej znają, to wiedzą, że tam bawię się w kabaret od 13 lat. Kabaret Odłam będzie to przedstawienie, gdzie zaproszę swoich przyjaciół, żebym sam nie musiał zanudzić ludzi. I tytuł przedstawienia jest Wspomnienie alkoholika, ale to na wesoło jest. To takie
1: ale to nawet w tytule jest Wspomnienie alkoholika na wesoło.
2: Tak, chodzi o to, no, żeby ten tytuł kogoś tam nie zlaził, nie myślał, że tam będzie jakaś terapia. Będziemy śpiewać skecze. Mogę nawet powiedzieć, kto z moich przyjaciół, z naszych przyjaciół będzie Andrzej Gaszewski i Mirek Owczarek, śpiewak operowy, operetkowy, także swoje tam jakieś arie odstawi. No ja tam coś ze swojej strony pokażę, Maria. To przedstawienie będzie trwało około godziny czasu, a spotykamy się w Tratwie dnia 9 października o godzinie 16.
1: Tratwa, jaki to rejon Wrocławia?
2: Na Zajezdni, na Legnickiej.
1: Okej, dobrze.
2: Od 16 do 17, pół godziny przerwy i o 17.30 zaczynamy potańcówkę. To będzie muzyka naszych młodzieńczych lat, lata 70., 90., coś tam będzie i z nas obecnego wieku, to zabawa jest do 21.
1: Dobrze, tutaj zapraszamy bardzo serdecznie, bo i kabaret, i zabawa dla chętnych, dużo propozycji. Jeszcze powiedzmy, kto to organizuje, bo wiadomo, Franciszek Sowa, ale jeszcze to człowiek instytucja, to ją jeszcze nazwijmy, ale nie tylko Fundacja Blues Country.
2: Jeśli chodzi o Takana na zamku, to współorganizuje to zamek OPT, ośrodek Zamek. Oni udostępniają salę, sprzedają bilety.
1: Tak.
2: No i w ogóle się tam
1: logistycznie. No.
2: Tak. Tutaj ten kabaret i potańcówkę organizuje kabaret Odłam, ale w sumie pod skrzydłami Fundacji Blues Country, bo Blues Country to wszystko organizuje. W przedstawieniu biorą udział członkowie kabaretu Odłam.
1: I to tworzy całość na tutaj, jeżeli chodzi o same występy. Dobrze, bo ja muszę tutaj wszystkie sznureczki połączyć, żeby to była całość. Słuchajcie nas, za chwileczkę wracamy z trzecią propozycją.

0: Nie potrafię przestać.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Drodzy Państwo, no taki nieodległy też termin, 16 października. No i też ważne wydarzenie już we Wrocławiu, zabawa country. Cały dzień dzisiaj o country, więc proszę sobie tam wybierać, a najlepiej wszystkie trzy imprezy. Co do takiego, gdzie zapraszamy?
3: No jak wielu radiosłuchaczy o tym wie, jak ci co nie wiedzą, to się dowiedzą, że jestem prekursorem i takim promotorem muzyki i tańców country tutaj we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. No i po wakacjach wracamy do zabaw country w Wrocław City. To jest taka nazwa, które się przed wakacjami co miesiąc odbywały i też w Tratwie tam, na Legnickiej. Także zapraszam 16 października o 16:30
2: do 21:00. Będzie pan miał na pewno problem, bo to będzie dłużej, ale...
3: Wyłączam muzykę.
2: No to myślę, że to nie pomoże. Panie Franciszku, czytam, że to jest zabawa, prowadzi tradycyjnie DJ Arti, ale widzę, że też i nauka tańca country dla początkujących, więc wcale nie trzeba się super jakoś swobodnie czuć w tych tańcach. Jak to jest podzielone? Będą przerwy jakieś na te nauki?
3: Nasze wrocławskie grupy będą tańczyć. Można do nich dołączać i się uczyć. Aha, od razu. Jak jest jakiś tam, ktoś potrzebuje indywidualnej pomocy, to któraś z tancerek tą osobę bierze i z boku uczy. Wszelkie formy nauki są tam możliwe. Mhm. Podejrzewam, że też się znajdzie jakieś 10-15 minut na taką ogólną naukę tańca, którą poprowadzi naukę. Zobaczymy, albo Maria Dobecka, albo Krystyna Jarosz, która prowadziła naukę tańca na rynku, na ostatniej potańcówce, żeśmy robili. Nie chwaliłem się.
2: Od tego zaczęliśmy, że wystartowało, ale to z waszym udziałem.
3: Ale ja mówię o potańcówce w rynku, ta rynku, miejska.
2: A to przepraszam, miejska, a ja już myślę od dniach seniora.
3: 29. Nie, to my jesteśmy wszędzie. To tak samo jak byliśmy na otwarciu dni seniora tutaj. Kto był, to widział, jak dziewczyny tańczą. Jesteśmy wszędzie, się śmieję, że nieraz będziemy wyskakiwać z lodówki, ale też o to chodzi.
2: Dla podsumowania, panie Franciszku, ja przypominam, pan tylko potwierdza, senioralny przegląd tańców country Takan 26 września.
3: Zgadza się, od 10 na zamku 10, w Leśnicy.
2: Od 9 października od 16 kabaret Odłam i goście zaproszeni.
3: Tak,
2: i tutaj również pana udział od 16. To już jest w Tratwie. I drodzy państwo, zabawa country we Wrocław City 16 października. A te wszystkie informacje szczegółowo znajdziecie na stronie radiorodzina.pl. Za chwilę tam ląduje nasza audycja.
3: I na plakatach, bo jeszcze powtórzymy, że jest tam po kabarecie, jest pół godziny przerwy, jest potańcówka. Lata 70., 90. muzyka.
2: Drodzy państwo, dużo się dzieje, jak słyszeliście, ciężko to zebrać. Kto nie zdążył zapisać, szukajcie na plakatach albo właśnie na stronie radiorodzina.pl, gdzie za chwileczkę będziecie mogli odsłuchać. Polecajcie też tę audycję, a ja już bardzo dziękuję naszemu gościowi. Był nim Franciszek Sowa, prezes Fundacji Blues Country z Wrocławia. Człowiek z pasją, który od lat zaraża miłością do tańca country. Dziękuję bardzo.
3: Ja również dziękuję za zaproszenie i zapraszam wszystkich do czynnego udziału we wszystkich wydarzeniach. Pozdrawiam i do zobaczenia.
1: Oblicza Wrocławia.

0: Miasto stawia na bezpieczeństwo i wzmacnia miejskie służby. 15 nowych pojazdów, defibrylatory, AED, sprzęt ratowniczy, wyposażenie ochronne, kamizelki chroniące przed atakiem nożownika oraz sprzęt do działań przeciwpowodziowych. Straż Miejska Wrocławia otrzymała właśnie wyposażenie o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych. Sytuacja powodziowa z 2024 roku była impulsem, by przygotować jeszcze lepszy system ochrony ludności. Wrocław dysponuje systemem obejmującym szkolenia, plan ewakuacji, sieć wsparcia mieszkańców i nowy sprzęt, mówi Piotr Szereda, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej we Wrocławiu.
1: Tak, musimy pamiętać o tym, że w razie sytuacji kryzysowej, to zresztą pokazały wydarzenia sprzed około 2 lat, gdy mieliśmy zagrożenie powodziowe, tego rodzaju sprzęt jest po prostu potrzebny. Mamy ciężarówkę, która może brodzić w wodzie do około 1,30 m. Są łodzie płaskodenne, które pozwalają dotrzeć w te rejony, które już są zalane, gdzie jeszcze przebywa ludność cywilna, której trzeba dostarczyć wodę, pożywienie, bądź tę ludność po prostu stamtąd ewakuować. To są również kłady. Możemy przemieszczać się w tym trudno dostępnym terenie, w jakichś hasztach, krzakach. To są drony, które pozwalają nam z góry obejrzeć ten obszar, który ewentualnie jest zagrożony zalaniem. Z góry doskonale widać, w które miejsca trzeba przerzucić pewne siły, gdzie ustawiać worki. To są też specjalne rękawy na wodę o długości 10 metrów. Agregaty prądotwórcze to jest wreszcie oświetlenie, którego również nam brakowało. Działaliśmy wtedy w nocy, zauważyliśmy, że tereny wałów, gdzie nie ma energii elektrycznej, trzeba czasami doświetlić. Ten sprzęt musi być na wyposażeniu gminy Wrocław, by ludności cywilnej móc nieść pomoc.
0: Wrocławska formacja otrzymała również nowe wyposażenie ochronne, w tym kamizelki kuloodporne oraz chroniące przed ranami zadanymi nożem.
2: Dzień dobry, Tomasz Przybylski, strażnik miejski, starszy strażnik. Mam tutaj na sobie kamizelkę antyprzecięciową. Ona mnie chroni przed atakiem nożownika.
3: Jest ciężkie?
2: Nie, bardziej sztywne, ale nie takie ciężkie.
3: Czy takie kamizelki będą na co dzień podczas patroli, czy tylko w sytuacjach zagrożenia kryzysowych?
2: Myślę, że na co dzień, bo sytuacje są nieprzewidywalne, jeżeli chodzi o dzień pracy strażnika.
3: Kamizelka to nie wszystko, jest coś jeszcze.
2: Tak, to są rękawice antyprzecięciowe. W sytuacjach ataku nożem można się w jakiś sposób uchronić. Dzięki temu mogę spokojnie pracować.
0: Wrocław wspiera nie tylko miejskie jednostki, ale także Państwową Straż Pożarną, ochotników, policję i wszystkie służby odpowiedzialne na terenie miasta za bezpieczeństwo.
1: W sytuacji zagrożenia my musimy pracować, wszystkie służby zresztą, musimy pracować całodobowo. Im więcej osób dba o nasze bezpieczeństwo, osób wyszkolonych, których kompetencje nieustannie wzrastają, jest bardzo ważne. To też dostrzegł zresztą prawodawca, który od 15 września dodatkowo dodał uprawnienia strażom gminnym, miejskim, w tym również na podstawie ustawy o obronie ojczyzny. To wszystko jest niezwykle istotne i dzięki temu, że gmina Wrocław dostrzega problem, Straż Miejska może się rozwijać dla dobra mieszkańców.
0: Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław. Nowy sprzęt naprawdę robi wrażenie, warto go zobaczyć. Tam znajduje się obszerna fotorelacja, którą przygotowała Daria Detlaff.

18 września 1962 roku urodziła się Joan Cafferel, wokalistka zespołu Human League. Cafferel i jej najlepsza przyjaciółka Susan Ann Sully zostały odkryte, kiedy miały niespełna 18 lat. Obie dołączyły do utworzonego przez Philippa O'Kea zespołu, który w latach 80. i 90. wylansował wiele przebojów.

1949 roku na świat przyszedł Kerry Livgren, gitarzysta amerykańskiej grupy Kansas. Livgren skomponował znakomitą większość wczesnych przebojów zespołu. W 1983 roku opuścił formację, by poświęcić się solowym projektom.

18 września 1944 roku urodził się Michael Franks, wokalista i autor piosenek. Muzyk uwielbiany przez koleżanki i kolegów po fachu, ceniony za niezwykły talent do pisania melodyjnych, urzekających nastrojem tematów.

18 września 1933 roku w Radomiu urodził się Jerzy Połomski. Piosenkarz był obecny na scenie przez ponad 60 lat. Mimo odnoszonych sukcesów pozostawał skromnym człowiekiem, a do własnej twórczości odnosił się z rezerwą.

0: Rzeczywistość finansowa w publicznej ochronie zdrowia jest skrajnie spolaryzowana. Z jednej strony ustawowe minima od lipca 2026 roku gwarantują lekarzowi specjaliście podstawę na poziomie około 12, prawie 13 tysięcy złotych brutto. Z drugiej system kontraktowy generuje gigantyczne patologie, które obnażyła głośna afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wynagrodzenie powinien regulować rynek, uważa Kamil Barczyk, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, dyrektor Wielospecjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Bolesławiec-Zgorzelec.
1: Temat wynagrodzeń uważam, że ogólnie nie powinien być regulowany. I wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia, i wynagrodzenia maksymalnego w ochronie zdrowia. To rynek powinien regulować. Państwo powinno zabezpieczyć, żeby ten rynek był odpowiedni, czyli była odpowiednia ilość lekarzy, odpowiednia ilość pielęgniarek, czy w ogóle personelu medycznego, a niech to rynek ustala, tym bardziej, że ma łatwość ten rynek, bo Narodowy Fundusz Zdrowia kontroluje ten rynek, bo jest monopolistą regulacji w tego rynku ochrony zdrowia, a nadmierne regulacje powodują nieobliczalne konsekwencje. W roku 2022 została wprowadzona ustawa o wynagrodzeniach minimalnych i co? Mamy wielką dziurę w budżecie NFZ-u, 40 miliardów, nie wiadomo ile miliardów brakuje na opiekę zdrowotną. To jest tylko konsekwencja źle podjętej ustawy w 2022 roku, i nie chciałbym powtórki z sytuacji w kolejnych latach.
0: Lekarze specjaliści w Polsce pracując na etacie powinni zarabiać około 3 średnich krajowych, co stanowi postulat środowiska medycznego akcentowany m.in. przez Naczelną Izbę Lekarską NIL.

0: Prace nad zaostrzeniem kar po katastrofie kolejowej. Oględziny w zakładzie, gdzie wybuchły dziś zbiorniki. Poseł Wojciech Król z zarzutami. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczenia zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
1: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
0: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana, a działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie wybuchły. Przyczyny eksplozji nie są na razie znane.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś dwa kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, a zarzuty dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Czy przed jesienno-zimowym sezonem grożą nam braki węgla? Ceny idą w górę, zapotrzebowanie też. Wszystko w związku z rosnącą ceną gazu. Jak na tak negatywną wizję odpowiadają rządzący? O tym Mateusz Kornas.
3: Przed brakiem węgla na zimę ostrzegał ostatnio Andrzej Gajewski, były prezes Orlen Termika. Były, bo kilkanaście godzin po tej wypowiedzi stracił stanowisko, a 15 września na forum ciepłowników Polski w Międzyzdrojach powiedział, że jeśli będzie mroźna zima, to węgla zabraknie, będziemy wszyscy szorować po dnie. Koniec cytatu za byłym już prezesem zarządu Orlen Termika. Rządzący są innego zdania i wprowadzają dyskusję na spokojniejsze tony. Ministerstwo Aktywów Państwowych przekonuje, klienci mają dostęp do ofert producentów krajowych, importerów i składów opału. Rządzący podają też, że rośnie import węgla energetycznego, z którego mogą korzystać mniejsze elektrociepłownie. Ministerstwo Energii też raczej uspokaja, nie widzi na tę chwilę zagrożenia związanego z ewentualnym brakiem węgla w najbliższym czasie.
0: W pierwszej połowie tego roku wydobycie węgla kamiennego wzrosło w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, debiutanci Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. Jan Urban ogłosił dziś nazwiska 26 piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. To będzie istny maraton, przyznaje selekcjoner.
4: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania, trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
0: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym za tydzień, potem Szwecja, Rumunia i ponownie Bośnia i Hercegowina, ale już na wyjeździe. Zgrupowanie rusza w poniedziałek i potrwa aż 16 dni.
5: Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 17 stopni, temperatura spada, słońce zachodzi i zajdzie o godzinie 19. Jutro nad ranem około godziny 5, 9 stopni Celsjusza we Wrocławiu i jutro możemy spodziewać się dosyć słonecznego dnia z momentami większego zachmurzenia. Maksymalnie będą tutaj jutro 23 stopnie i sytuacja pogodowa na Dolnym Śląsku bardzo zbliżona do tej wrocławskiej. Jutro bez opadów deszczu na Dolnym Śląsku.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Minęła godzina 18. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Z nami wiele audycji, wiele ważnych wątków poruszonych na antenie Radia Rodzina. No i oczywiście dużo muzyki. Wszystkim życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia już w przyszłym tygodniu.

0: już teraz zapraszam na audycję Czytadełko, którą przygotowała Ada, mama, i Łucja, córka. Audycja o literaturze dziecięcej, a dzisiaj poświęcona takiemu bardzo ważnemu pojazdowi, jakim jest wóz strażacki. Wszystkiego dowiecie się za chwilę. Zapraszam.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym Czytadełku. Ada
2: i Łucja,
1: mama
2: i córka.
1: O czym my dzisiaj będziemy mówić? Czy my będziemy mówić o książkach poświęconych zwierzętom?
2: Nie.
1: A czy będziemy mówić o książkach poświęconym planetom?
2: Nie.
1: To o czym będziemy mówić?
2: O książkach poświęconych autkom.
1: Autom, czyli my mamy dzisiaj propozycję dla fanów motoryzacji. Czyli nie dla mnie, a dla ciebie?
2: Tak.
1: Ty jesteś fanką motoryzacji?
2: No.
1: No, trochę tak. Będziemy dzisiaj mówić o książkach, w których rzeczywiście główną rolę odgrywają auta, ale to nie są takie zwyczajne auta, bo one mają nadzwyczajne zadania. Tak naprawdę skupimy się na jednej z książek, ale to jest kolejna część serii, a tytuł tej książki to Na placu budowy...
2: Wóz pożarowy.
1: Więc mogą się już Państwo domyślić, co tam takiego w tej książce się dzieje. Ale Łucja, może Ty coś więcej opowiesz. Co tutaj się wydarzyło?
2: Maszynki chrapią tutaj strasznie. Dźwig ma jakąś gwiazdkę zapaloną. Tam się zerwał wiatr tutaj. Wszystkie są autka są wystraszone. Aż wywrotka patrzy i kocyk lata. Koperkę ze spychaczem jeszcze sobie drzemią w dołkach. Wow, wyciek paliwa? Pada linia energetyczna. Pożar, pożar. Straż pożarna jedzie. Z drogi śledzi straż pożarowa jedzie. I tutaj mamy taką sytuację, że strażacy wjeżdżają w ten dym. Jest szef. Taki ogromny, ogromny, ogromny wóz, który gasi pożary. I mu się kończy bardzo szybko woda. Brunka podjeżdża sobie pod hydrant. No i już woda zapełniona. Także tutaj jest pożar.
1: I czy my się z tej książki dowiemy czegoś o pracy straży pożarnej?
2: Tak.
1: Ale czy ta książka jest tak napisana, że na przykład wóz pożarowy składa się z tego i jego zadaniem jest to i to, czy jakoś inaczej?
2: Właśnie tak nie jest.
1: A jak to jest napisane?
2: Że tutaj mamy pokazane coś w środku wozu pożarowego, a nie, że jest to i to i to i to i to, i że jest szafa z ubraniami, że nie ma właśnie szafy z ubraniami. Wóz pożarowy składa się ze zbiornika z wodą, z gaśnic, butel z tlenem, z węży strażackich, z syreny alarmowej, tak zwanej, to śmieszna nazwa, kogut, no bo ona jest głośna jak kogut. No i tutaj mamy także jakieś zapasowe węże i dużo, dużo innych rzeczy. Oczywiście nie szafę z ubraniami. A co to jest w ogóle ta brumka?
1: No właśnie, może wytłumaczysz. Co to ta brumka właściwie w tej książce? To kto to ta brumka?
2: Taki mały wóz, który ma hak, ma łyżkę, ma i wiele, wiele innych cosiów. No i ta brumka jest taka mała, że wszędzie dojedzie.
1: Tak, bo akurat w tej części takimi głównymi bohaterami są te wozy strażackie, ale w ogóle te książki na placu budowy oddają głos różnym maszynom. Ale zanim jeszcze powiemy o tych innych książkach, to Łucja, powiedz, czy ty czegoś się dowiedziałaś na temat bezpieczeństwa w czasie pożaru?
2: Ogień przetacza się szybko, więc jeśli znajdziesz się w miejscu ognia, staraj się czołgać po podłodze. Jeśli zapali się na tobie ubranie, to połóż się na podłodze i przedaczaj się, żeby zdusić płomień.
1: Tak, na końcu tej książki są takie wskazówki przeciwpożarowe. Jest też w ogóle taka notatka, że w tej opowieści to auta ze sobą współpracują podczas akcji, no ale w rzeczywistości prawdziwe pożary gaszą ludzie. I o tym właśnie, jak strażacy są też ubrani i jak to jest ważne, że oni nas chronią. Ta książka jest też rymowana i bardzo takie charakterystyczne jest w ogóle tłumaczenie tej książki. Ona była tłumaczona przez panią Joannę Weiss i to jest taka książka, która ma swój rytm, przez którą się tak płynie, idzie do przodu, ona jest taka żywa, wartka akcja i tak jest w każdej części. A to są, Lucja, takie książki na dzień dobry, czy raczej na dobranoc?
2: No, raczej na dobranoc.
1: Zgadza się, one są świetne do czytania przed snem, ale oczywiście można też w innych porach dnia. A powiedz mi jeszcze, dlaczego ty tak bardzo lubisz te książki? Bo to jest najnowsza część, ale my znamy też poprzednie. Ty lubisz bardzo Na placu budowy pasą się krowy, prawda? Ale dlaczego w ogóle ci się te książki podobają?
2: No bo ja lubię takie, no, że tam czasem dojeżdżają do nich inne auta i to na przykład lubię, jak budują ulicę, wyburzają dom i na budowie pasą się krowy.
1: To jest trochę śmieszne?
2: No.
1: W tej książce Na placu budowy pasą się krowy mamy takie przejście przez wszystkie pory roku i przez to, co się dzieje w przyrodzie. A w książce na przykład Dzień rozbiórkowy na placu budowy, no to możemy się przypatrzeć temu, jak właśnie wygląda rozbiórka jakiegoś starego budynku. To oczywiście nie są wszystkie książki. W ogóle pierwsza z nich to jest Snów kolorowych placu budowy i to właśnie była taka książka usypianka, ale pozostałe części też się cieszą bardzo dużym uznaniem wśród dzieci. Dzieci bardzo te książki lubią.
2: Ja bym chciała mieć wszystkie.
1: Na naszych półkach?
2: Tak.
1: Myślę, że może się to kiedyś wydarzyć. Więc bardzo chciałybyśmy tę książkę Państwu polecić do czytania z dziećmi, tymi, którzy lubią no nie tylko motoryzację, ale też właśnie różne części są poświęcone innym wydarzeniom, więc można znaleźć coś, co się akurat lubi. A czy pamiętasz jeszcze taką książkę, taki właściwie zeszyt z zadaniami, w którym są przedstawione znaki drogowe?
2: Tak.
1: To o niej też chciałabym, żebyśmy na koniec powiedziały, bo to jest właśnie taka książka i trochę do czytania, trochę do nauki, trochę do robienia różnych zadań. To już dla tych, co bardzo dokładnie chcą poznać zasady ruchu drogowego, znaki drogowe. Coś o niej możesz powiedzieć?
2: No, że tam można się uczyć różnych zadań i znaków drogowych.
1: A ty jesteś zainteresowany już znakami drogowymi, czy jeszcze nie?
2: Nie.
1: A kto tam towarzyszył w tej nauce, pamiętasz?
2: Taki samochodzik maluch i taka dziewczynka.
1: Tam rzeczywiście już jest więcej informacji dla tych, którzy są tacy bardzo dociekliwi i zainteresowani wszystkimi znakami drogowymi, wszystkimi przepisami ruchu drogowego. To naprawdę sporo się tam można dowiedzieć. I to też jest taka książka, która powstała jako część do serii przygód właśnie tego auta, o którym Lucja wspomniała. Więc my bardzo Państwu polecamy, wszystkim małym fanom motoryzacji i tym większym też. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Życzymy samych wspaniałych lektur na najbliższy tydzień. Ada
2: i Lucja.
1: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
2: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa, pa!

0: Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz w świat musicalu. Ze mną w studiu Joanna Kurzyńska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Założycielka, współzałożycielka Młodzieżowej Akademii Musicalowej, która mieści się we Wrocławiu, oraz Zuzanna Nadolska, zarówno uczestniczka, można powiedzieć, oraz mama uczestników, czy tak, już absolwentów.
1: Absolwentów.
0: Dzień dobry. I porozmawiamy właśnie o Młodzieżowej Akademii Musicalowej. Nazwa już nas naprowadza mniej więcej, co to takiego jest, ale może jeszcze kilka słów. Jak powstała, skąd wziął się ten pomysł i kogo tam zapraszacie?
1: Historia jest bardzo piękna i już w sumie dawna, bo to będzie nasz 18 rok, który za momencik będziemy rozpoczynać. MAM, czyli Młodzieżowa Akademia Musicalowa, narodził się w głowie Magdaleny Zawartko, również współzałożycielki MAM-u. Prywatnie przyjaźnimy się i chodziłyśmy do szkoły. Wydaje mi się, że znamy się całe życie po prostu. Do szkoły muzycznej, wtedy, która mieściła się przy ulicy Łowieckiej, we Wrocławiu oczywiście, później razem studiowałyśmy, wespół z Malwiną Aleksander. I tutaj ciekawe rzecz, bo MAM, czyli MAM, jest jak Magdalena, Asia i Malwina, ale odkryłyśmy to dopiero po 2 latach.
0: Taka wow.

0: współtworzeniu takiej grupy teatralno-muzycznej, która przez wiele lat działała przy Teatrze Lalek we Wrocławiu, prowadzona przez Małgorzatę Jaworską-Kaczmarek, prywatnie moją mamę, i panią Zofię Stankiewicz-Kors. Myśmy tam naprawdę dostały solidne podwaliny do tego, by później powołać do życia coś takiego jak MAM. I to stało się w 2009 roku. Skrzyknęłyśmy się, zrobiłyśmy przesłuchania. Tak, 2009.
1: Tak liczę w głowie, no to już macie taki dużo lat na swoim karku, można powiedzieć.
0: Właśnie przed chwilą z Zuzią rozmawiałyśmy tutaj jeszcze przed wejściem na antenę, że okazuje się, że MAM będzie osiągał w tym roku pełnoletniość. Czyli nasz nastolatek dorasta. I taka to historia. Taka to historia.
1: Śpiewacie, tańczycie, występujecie i zapraszacie młodzież, ale nie tylko, prawda?
0: No właśnie, Zuzia, może powiesz co nieco o tej starszej młodzieży.
2: No tak, zapraszamy oczywiście również młodzież 18+, tak zwaną, do grupy Mamuty. To jest absolutnie fantastyczna grupa dorosłych, którzy się różnią od siebie wiekiem, różnią się miejscem pracy, różnią się doświadczeniem życiowym, ale wszyscy spotykają się w piątki o godzinie 17, żeby spędzić razem 3 godziny w świecie musicalu i coś razem wyczarować. A potem w czerwcu pokazać to publiczności na scenie, wystawić jakiś wspaniały spektakl. Także ja gorąco polecam, podpisuję się wszystkimi 4 kopytkami pod tym. A chciałam jeszcze powiedzieć, że kiedy ja trafiłam do mamy ze swoim dzieckiem najpierw, a potem ze sobą.
1: I ile on miał lat? Czy ona, powiedz,
2: ona,
1: na początku?
2: Ona chyba 10 miała, to było 12 lat temu w każdym razie. Dowiedziałyśmy się od koleżanki, że jest takie fajne miejsce dla dzieci, które lubią i tańczyć, i śpiewać, które łączy to wszystko razem. I to fajne dziewczyny prowadzą, idź zobacz. Trafiłyśmy na przesłuchania, wtedy była tylko jedna grupa, ta sobotnia. Jeszcze się załapałyśmy, kiedy była tylko jedna sobotnia grupa. Mhm. Przyszłyśmy na przesłuchania, a tam były 3 dziewczyny, które wyglądały jak nastolatki, ale miały w sobie taką niesamowitą pasję i taki pokład energii, że kupiły nas od razu. I no, ja muszę powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja, zarówno jeśli chodzi o dzieci, o zajęcia dla dzieci, jak i zajęcia dla dorosłych. Naprawdę było wspaniale. To MAM to jest ogromna przygoda dla całej rodziny w sumie, bo mamy w grupie i mamy, i dzieci, i była chyba nawet raz babcia z wnuczkami, prawda?
0: Była babcia z wnuczkami, tak.
1: A był tata?
2: Tak, są
0: tatusiowie. Ojcowie. Tatusiowie są, zawsze bardzo się cieszymy, jak przychodzą tatusiowie, bo są w mniejszości wciąż.
2: No niestety, no. Ale jest... są, pozdrawiamy was, chłopaki, pozdrawiamy serdecznie.
1: No, zbliża się rekrutacja, zaraz o to zapytam, ale najpierw chciałam o coś innego zapytać, bo ja kiedyś spotkałam się z takim stwierdzeniem, że musicale to można albo kochać, albo nienawidzić. Ja jestem w tym pierwszym teamie, i chciałam zapytać, za co wy kochacie musical? Dlaczego to właśnie jest Młodzieżowa Akademia Musicalowa, a nie Młodzieżowa Akademia jakakolwiek inna? Pytanie trudne?
2: Bardzo, bo my kochamy musicale.
0: My jesteśmy w tej pierwszej grupie. I może to już ja traktuję jako taką oczywistą, że przestałam zadawać sobie to pytanie, ale istotnie Młodzieżowa Akademia Musicalowa w przypadku tych 3 niegdyś młodziutkich, wyglądających na nastolatki dziewcząt, o których wspomniała Zuza, ta miłość do musicalu była, że tak powiem, wyssana z mlekiem. I myśmy po prostu wzrastały w atmosferze, w której te formy teatralno-muzyczne, wokalno-taneczne były bardzo obecne. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam siedzenie w fotelu i oglądanie na kasecie VHS nagranego West Side Story w kółko i w kółko, aż do zdarcia kasety, czy jakiejś deszczowej piosenki na przykład. Czy Magda pewnie by wspomniała o Skrzypku na dachu.
2: O tak.
0: Więc to było nasze naturalne środowisko wzrastania, dodając do tego szkołę muzyczną i też wielką radość, jaką sprawia połączenie muzyki, ruchu i jeszcze opowiadania jakiejś historii, tworzenia z tego wszystkiego pewnej formy teatralnej. To jest duża radocha i chyba od tego się zaczęło najpierw i to trwa do dziś.

0: jakiś.
1: Bo mi się wydaje, że wielu z nas, słuchając muzyki, niejako naturalnie rusza się w jakiś, może czasami teatralny sposób i tutaj chyba tej chęci, takiej podążania za tym impulsem właśnie musical daje wyraz i tu jest przestrzeń na to, prawda?
2: Poza tym, czy to nie jest niesamowite, może takie niecodzienne, może troszkę nierzeczywiste, ale że w pewnym momencie, jak ogląda się ten musical, to ktoś zamiast powiedzieć coś normalnie, to śpiewa o tym przez 4 minuty i do tego dochodzi chór i zespół taneczny i z tego robi się takie jakieś wyolbrzymienie, które ma sens i które nie zdarza się na co dzień, a jednocześnie jest takim faktycznym wyrazem emocji i uczuć, na którym być może nie znaleźlibyśmy po prostu słów. No. I chyba za to ja na przykład uwielbiam, fascynuje mnie ta forma.
1: No to właśnie teraz mamy informację dla wszystkich tych, którzy nas słuchają i również fascynuje ich ta forma. Jest taki szczególny dzień w roku, to jest najbliższa sobota. Co się wtedy wydarzy w Mamie?
3: No w najbliższą sobotę w Mamie odbędzie się rekrutacja dla grup młodzieżowych, czyli tych od 7 do 18. Więc zapraszamy oczywiście na nią serdecznie. Zapraszamy do naszych social mediów, na stronę MAM, Młodzieżowa Akademia Musicalowa, gdzie jest dostępny formularz, który trzeba wypełnić, a potem po prostu przyjść.
2: Tak, rekrutacja ma formę takich warsztatów w zasadzie. Nie robimy klasycznych przesłuchań czy castingu. Nie jesteśmy tego rodzaju szkołą. Zapraszamy dzieciaki i młodzież do tego, żeby przyszli do nas, żeby zobaczyli, jak u nas jest, w naszej siedzibie, w naszych salach. Spotkali nas prowadzących, kadrę instruktorską. I żebyśmy mogli nawzajem się poznać poprzez jakieś twórcze działanie, poprzez oczywiście spróbowanie jakiejś choreografii, nauczenie się piosenki, sprawdzenie dykcji, powiedzenie jakiegoś tekstu na różne sposoby. Ale właśnie staramy się trzymać to jako taką formułę warsztatową, z której później można przejść dalej do wybranej grupy w jakiś z dni. Więc formularz faktycznie jeszcze można wypełnić i jeszcze się dopisać i oczywiście przyjść w sobotę do MAM-u.
1: A ja jeszcze teraz zapytam o uczestników, którzy teraz uczą się w MAM-ie. Podejrzewam, że motywacje są bardzo różne, ale pewnie są i tacy, którzy marzą o wielkiej karierze scenicznej, prawda?
3: No chyba takich jest troszeczkę na pewno i wśród absolwentów są już osoby, które o taką karierę sceniczną w zasadzie robią, można powiedzieć, całkiem wymiernie. Są studenci i absolwenci szkół musicalowych nie tylko w Polsce, ale także na świecie, bo mamy jedną absolwentkę w Stanach Zjednoczonych, mamy absolwentów, którzy skończyli szkoły musicalowe w Londynie, w Barcelonie, czy kogoś pominęłam?
2: Tak, ta gromadka faktycznie rozpierzcha nam się w różne strony. Część naprawdę idzie na profesjonalną scenę, część skręca w jakieś inne kierunki, ale często wracając do MAM-u, jako do takiego korzenia, który też ich ukształtował, bo wierzymy, że ten musical... Nie mamy takiej ambicji, żeby też produkować artystów, czy żeby... zapełniać te estrady, to jest niejako taki produkt uboczny, że tak to nazwę, taka rzecz, która jeśli ma się wydarzyć, to i tak się wydarzy, a MAM w tym bardzo pomoże. Ale jeśli się nie wydarzy, to MAM wykształci wiele innych kompetencji, które przydają się na scenie życia codziennego.
3: Ja może jako mama dodam... To, co mogę zaobserwować, przez jakiś czas pracowałam też w korporacji finansowej, więc widzę rzeczy, których ludziom brakuje, a których można się nauczyć w MAM-ie. Między innymi to jest możliwość i umiejętność pracy w grupie. To jest bardzo trudna wbrew pozorom umiejętność, natomiast w MAM-ie praca odbywa się przede wszystkim w grupie. Jest to niezwykle ważny element i ten element naprawdę, niezależnie od tego, czy ktoś potem pójdzie ścieżką artystyczną, czy zupełnie inną, to jest coś, co się przydaje w życiu. Tak samo jak wystąpienia publiczne, za które pracownicy korporacji płacą ogromne pieniądze za szkolenia w tej dziedzinie. Natomiast tutaj dzieciaki i młodzież są przygotowane do tego, że wyjdą przed grupę ludzi, wyjdą na tą przysłowiową scenę w światło reflektorów i są w stanie... powiedzieć coś, zaśpiewać, zatańczyć, wyjść trochę ze swojej strefy komfortu, pokonać tremę, pokonać stres, poradzić sobie w jakiś sposób, nauczyć się, dostać narzędzia, jak sobie z tym radzić. I to naprawdę przekłada się potem na ogromnie dużo przestrzeni takiej dorosłej, życiowej, nawet odbywającej się zupełnie poza strefą artystyczną. Także to jest ogromna wartość mamu. Ja to obserwuję na co dzień wśród swoich dzieci, wśród ich znajomych i no, generalnie uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny element tego wszystkiego.
1: Ja jeszcze na koniec tylko chciałam poruszyć właśnie kwestię tego, że ta oferta wasza skierowana jest także do mamutów i do mamiątek.
3: Jeszcze są maminki.
1: I maminki, tak. Czyli tak naprawdę w każdym wieku, kto chętny, może się zgłosić.
2: Owszem, w tym momencie do mamu zapraszamy osoby w wieku od 4 lat, bez górnej granicy wiekowej, czyli chronologicznie mielibyśmy mamiątka najmłodsze, później maminki. Grupy młodzieżowe, w zależności od tego, w jaki dzień się odbywają, mają swoje kolorki. Yellow, red, blue mm-hmm. i tak dalej. Tak? I od tego roku również grey. Szare, ale to taki szary bardzo nasycony. No i nasza najstarsza młodzież, czyli mamuty, dorośli, ale młodzi duchem.
3: Zawsze. Pełni energii przede wszystkim. Pełni energii, pełni pasji, pełni zaangażowania, którzy bardzo chcą robić różne rzeczy i bardzo się cieszą, że mają miejsce przede wszystkim i możliwości, żeby to robić, bo to jest bardzo ważne, a bardzo rzadkie.
2: To prawda. Ja akurat osobiście mam zaszczyt i przyjemność prowadzić grupę mamutów pod kątem aktorskim. No i co roku chylę czoła po prostu przed waszą grupą i zwykłam mówić, że jak będę duża, to chciałabym zostać mamutem. Jestem na drodze do tego, ale naprawdę to jest szalenie inspirująca grupa, która, no, my się odmładzamy po prostu co tydzień na zajęciach.
3: Ja tylko chciałam dodać też nasz mit założycielski, bo myśmy trochę tą grupę wymarudziły. Dlatego, że siedziałyśmy pod drzwiami i patrzyłyśmy, jak nasze dzieci się fajnie bawią i jak wracają pełne energii z tych zajęć. I zaczęłyśmy krążyć za dziewczynami, mówić, że ej, a my też tak chcemy. I w końcu się złamały. To było 10 lat temu. Na pierwszą scenę, na pierwszy spektakl wyszło nas 5.
2: To prawda, 5 matek.
3: 5 matek, a teraz już jest nas 45 i nie tylko matek, także.
1: Wow, wow, czyli zapotrzebowanie jest, powiedzmy, tak, na tego typu zajęcia. Zapraszamy gorąco naszych słuchaczy, rozmawiamy o Wrocławskiej Młodzieżowej Akademii Musicalowej, ale młodzieżowej, czyli skierowanej także do tych starszej młodzieży i do tej młodszej. A ze mną w studiu Joanna Kurzyńska i Zuzanna Nadolska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy
2: bardzo. Dziękujemy i zapraszamy.

0: Polska i Ukraina razem w koalicji antybalistycznej. Nie wiadomo, czy będzie zgoda prezydenta na ustawę paliwową. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Polska będzie partnerem Ukrainy w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Karpackiej Ósemki. Premier Donald Tusk potwierdził, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Zełenski zapowiedział budowę europejskiego systemu antybalistycznego i zaoferował Polsce dostęp do ukraińskich technologii rozwijanych podczas wojny. Nasz szef rządu podkreślił, że oba kraje łączy wspólne zaangażowanie i zagrożenie. Przede wszystkim ze strony Rosji. Zapowiedział też dalsze wsparcie dla Ukrainy. Tymczasem Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą dodatkowy podatek na koncerny paliwowe. Chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków wynikających z rekordowo drogiej ropy. Pieniądze według rządu miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny paliwa niżej, czyli obniżyć cenę benzyny. Liczy na to szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
1: Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
0: Poprzednią ustawę, podobną, prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Uznał, że łamie prawo, bo działa wstecz.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Plac Wolności, znajdujący się przed Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, był dziś miejscem strażackiej rywalizacji. Zawody, najsolidniejszy strażak 2026, zgromadziły 190 uczestników z jednostek Straży Pożarnej z całej Polski. Jak tłumaczy rzecznik imprezy, aspirant Mateusz Praszelik, wyłonienie zwycięzcy wcale nie było najważniejsze.
3: Chcemy pokazywać społeczeństwu, że jesteśmy gotowi do niesienia pomocy w każdych warunkach i o każdym czasie. Najsolidniejszy strażak teoretycznie jest wyłaniany według czasu ukończenia konkurencji, jednak naprawdę każdy startujący strażak jest najsolidniejszy, ponieważ już podjął próbę startu.
0: Uczestnicy rywalizacji wbiegali z obciążeniem na wieżę, wyważali drzwi, strącali cele strumieniami wody, a także transportowali kilkudziesięciokilogramowe manekiny. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 9-osobowe jury w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zdecydowało, że nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes ten film ma największe szanse.
4: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
0: Mówił Jan Naszewski, przewodniczący Komisji Oscarowej. Ojczyzna to trzecia fabuła Pawła Pawlikowskiego, która weźmie udział w oscarowym wyścigu. Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego zdobyła ponad dekadę temu Ida. W 2019 roku nominowana w trzech kategoriach była też Zimna wojna.
2: Radio Rodzina.

jadę tak do siwej nic stacji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

0: Reklama.
1: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

mixtures rich. Colors.

Dzięki.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Witam serdecznie, Janusz Mórz, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

chodźmy spać. Nie ma na co czekać, wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną na znajomych drzewach.

zapatrzona w okna ekran, nie dostrzegasz nieba.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Dobry wieczór, jestem Wojciechem Waglewskim. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja
1: parara.
2: Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: pod nogami.
1: Autopromocja.
2: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
1: Autopromocja.